Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Lato w mieście, żar leje się z nieba, no i co można zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy z Was wyjdą sobie na spacer, co będzie fantastycznym zajęciem, ale chciałabym w dzisiejszej audycji zaproponować wyjście do muzeum, gdzie również można się ochłodzić, a przy okazji obejrzeć fantastyczną wystawę, a nie będę tutaj mówić już więcej generalnie, bo dzisiaj wybierzemy się do Muzeum Pałacu Herbsta, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Szkoła spojrzenia, miasto, no i właśnie taka wystawa o tematyce fotograficzno-miejskiej otworzyła się oczywiście w związku z trwającym już fotofestiwalem, ale ta wystawa zostanie z nami na długo, długo jeszcze, bo można ją obejrzeć aż do samiusieńkiego końca roku, czyli 31 grudnia. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przejdziemy się dzisiaj po wystawie, która właśnie o chodzeniu po mieście w pewnym sensie opowiada i o tym, jak inaczej można spojrzeć na te uliczki i budynki, które otaczają nas na co dzień, a które właśnie można potraktować nie tylko jako zwyczajny element otoczenia, ale jako krajobraz godny upamiętnienia i na przykład sfotografowania. O wystawie Szkoła spojrzenia miasto opowie najpierw dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki, czyli Daniel Muzyczuk.
0: Odwiedzamy Łódzkie Muzea.
2: Bardzo się cieszę na otwarcie tej wystawy, bo ona w idealny sposób wpisuje się do programu naszej instytucji, który od niedawna zorientowany jest na kwestie wizualności, percepcji, tego, w jaki sposób sztuka uczy nas dostrzegać rzeczy i krytycznie podchodzić do obrazów. Cieszę się również niezwykle z tego, że w Pałacu Herbsta pokazujemy fotografię, która przekracza te tradycyjne granice pomiędzy sztuką dawną i sztuką nowoczesną, ustanowione przez podział organizacyjny w naszej instytucji. Jednak należy zauważyć, że pomimo tego, że posiadamy tutaj XIX-wieczną fotografię, to należy ona do sztuki nowoczesnej, co wskazuje pewną niekonsekwencję. Z drugiej strony pokazuje nam, jak zaburzone jest nasze widzenie sztuki XIX wieku, którą jednak powinniśmy rozumieć również jako sztukę nowoczesną. Bardzo się cieszę z tego, że również uruchomieniu podlega wspaniały zasób fotograficzny Muzeum Sztuki i rzeczywiście możemy obserwować przeróżne ujęcia w miast, w tym Łodzi, ale chciałbym również podkreślić, jak ważna jest dla nas współpraca z fotofestiwalem, który rokrocznie wprowadza duże zamieszanie do naszego miasta. To, że wpisujemy się tym razem wystawą w innej naszej siedzibie, jest dla mnie też bardzo cenne.
1: Wspomniałam na samym początku, że jest to wystawa związana ze spacerowaniem i właśnie ten aspekt wystawy podkreśliła jej kuratorka Katarzyna Kończal. Posłuchajcie.
3: Ta wystawa ma być zachętą do spacerowania. Do spacerowania, poznawania miejskich krajobrazów, ale także do traktowania no właśnie tych miejskich placy, ulic jako lektury, jako książki. I zbudowana jest ta wystawa na zasadzie dialogu pomiędzy słowem a obrazem od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. I punktem wyjścia do tej wystawy jest praca, która tutaj za nami, praca Antoniego Mikołajczyka, w której bardzo ważna jest relacja między czasem, światłem, przestrzenią a człowiekiem. I też na tej wystawie chcemy poruszać, skupiać się na tych aspektach, czyli sposobach doświadczania, poznawania, utrwalania miejskich krajobrazów. Poprowadzi nas przez tą wystawę postać flanera, postać ważna dla kultury XIX-wiecznej, czyli dla czasu, o którym w Muzeum Pałac Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki opowiadamy. Flaner, uważny, wrażliwy obserwator, czyta miasto, porównywane jest do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. I tak wystawa chyba też jest skonstruowana, trochę jak kalejdoskop, bo ona nie pokazuje konkretnego miasta, konkretnego miejsca, ale odnosi nas do różnych zagadnień. Czyli będziemy rozmawiać o tym flanerze, będziemy rozmawiać o kobiecym flanerowaniu, będziemy mówić o Paryżu, które to miasto stworzyło typ właśnie takiego uważnego obserwatora, o Genius Loci, o tym, czym jest pamięć fotografii, jaką rolę ma fotografia jako dokument. Bardzo ważna też jest część dotycząca sposobów właśnie patrzenia, postrzegania, obrazowania, które zmieniają się w zależności od tego, w zależności od czasu, w których patrzymy. No i bardzo ważną też częścią, myślę, jest część o Łodzi. I tutaj przyświecają tej części, towarzyszą tej części słowa Karola Hillera i Witolda van Burskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma swoje piękno, należy tylko je dostrzec i zrozumieć, dlaczego wygląda to miasto tak, a nie inaczej. Na pewno wszystkich wątków tutaj nie wyczerpiemy, więc przy tej okazji chciałam zaprosić na wydarzenia towarzyszące, na warsztaty, wykłady, spotkania. No i zaprosić wszystkich do flanerowania po wystawie, ale także po Łodzi czy po innych miastach. I może te refleksje, które tutaj towarzyszą tym prezentowanym obrazom, refleksje pisarzy, poetów, filozofów, może staną się jakąś inspiracją do innego spojrzenia na znany nam albo nieznany miejski krajobraz, więc serdecznie zapraszam.
1: Będzie oprowadzanie kuratorskie, więc zapraszamy na 17, a w sobotę warsztaty rodzinne dla dzieci, takie otwarcie dla dzieci, dla rodzin, dwie grupy wiekowe, więc też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie o mieście historycznym, ale też o mieście idealnym. Wszystkie informacje na naszej stronie, na stronie Muzeum Pałac Herbsta, a też na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania. Będziemy tam na bieżąco też umieszczać informacje o kolejnych wydarzeniach.
4: Jeżeli mogę jeszcze zapytać o tę część wystawy, na której się znajdujemy, która będzie dotyczyć Łodzi. Jaką Łódź chcemy pokazać i czy nadal gdzieś tam odnosimy się do tego pojęcia Łodzi brzydkiej, ale urokliwej w swój sposób.
1: W tej części prezentowane są prace Włodzimierza Pfeiffera i myślę, że to jest też taka dobra chyba odpowiedź do tego, jaką tą Łódź pokazujemy, bo Włodzimierz Pfeiffer pokazywał Łódź w całej rozciągłości, czyli taką, jaką ona jest. Od tych zaułków, mniej może atrakcyjnych pozornie miejsc, po oficjalną Łódź. I myślę, że taką Łódź znajdziemy też na tej wystawie z zachętą właśnie, żeby spojrzeć na nią może czulej, może dokładniej, może uważniej. Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta.
5: Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście miałam tu na myśli ten charakter Łodzi, który bywa trochę zadziorny, czasem troszeczkę trudny do zrozumienia, ale ja to miasto kocham nad życie, także dlatego zagaduję o to właśnie jego złą urodę, jak pisał Julian Tuwim, bo ona też właśnie jest bardzo ciekawą rzeczą do doświadczenia. Wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto dotyczy oczywiście nie tylko Łodzi, no ale wiadomo, że nasze miasto jest tym, co interesuje nas najbardziej, więc pozwoliłam sobie właśnie do obecności Łodzi w tej wystawie nawiązać. A jako, że naszym miastem zawładnął fotofestiwal i wprowadził się już chyba do każdej możliwej galerii sztuki, która w Łodzi się znajduje, festiwal również jest związany właśnie z tą wystawą w Muzeum Pałacu Herbsta i opowie Wam o tej współpracy jedna z osób kuratorskich fotofestiwalu, czyli Marta Szymańska.
6: Program fotofestiwalu byłby niepełny bez Muzeum Sztuki i szczególnie i te wystawy, które co roku wspólnie pokazujemy naszym wspólnym widzom, no to jest jeden z najważniejszych elementów na fantastycznym poziomie merytorycznym i bardzo wzbogacający program festiwalu. Szczególnie się cieszę z tej wystawy, ponieważ jest to wystawa, która pokazuje także medium fotografii, jakiego może czasem na festiwalu brakuje, to znaczy w ujęciu historycznym i tutaj możemy spojrzeć na to, w jaki sposób to medium się rozwijało, zmieniało, reagowało na rzeczywistość i myślę, że to jest bardzo ważny element tegorocznego festiwalu, więc niezwykle dziękuję za tę współpracę. Zapraszam także na otwarcie oczywiście. Tutaj o godzinie 17.30 spotykamy się na otwarciu tej wystawy, ale tuż potem o godzinie 19.00 pierwsze otwarcie fotofestiwalu, to jest na Tymienieckiego 3 o godzinie 19.00, jutro kolejne w Pałacu Bidermana, no i ten weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Raz jeszcze dziękuję za współpracę i całemu zespołowi i panu dyrektorowi, ponieważ jest to zawsze ogromna przyjemność i zawsze powtarzam, że fotofestiwal ma swoją formę przede wszystkim

0: ogród otaczający pałac. Zresztą co wam będę tłumaczyć, bo pewnie wielu z was ten ogród widziało. Ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś szczególnego pretekstu do odwiedzenia muzeum, to o letniej ofercie i wydarzeniach specjalnych towarzyszącym wystawie, czy po prostu odbywającym się latem w muzeum, opowie jedna z przedstawicielek działu promocji.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
2: Dorota Wituła, dział promocji Muzeum Pałac Herbsta.
0: Co w takim razie w wakacje warto zobaczyć w Pałacu Herbsta i kiedy najbardziej warto się pojawić w muzeum?
2: Przede wszystkim ze względu na otwarcie wystawy, które już 18 czerwca o godzinie 17.30 planujemy program towarzyszący tej wystawie. Będą to zarówno oprowadzenia kuratorskie, jak i warsztaty dla dzieci, a także letnie spacery, które już organizujemy od wielu lat. Także spacery będą też wydarzeniami towarzyszącymi wystawie. Wszystko oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Dla miłośników wydarzeń z rekonstruktorami historycznymi planujemy także dwa takie wydarzenia, 25 lipca i 16 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to okazja do zobaczenia strojów z epoki, ale też zrobienia sobie zdjęć z osobami, które wcielają się właśnie w rolę osób z epoki. Także serdecznie zapraszam. Cykl w ogrodzie, czas na ogrodzie. Będzie to cykl dla miłośników roślin, ale też dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zapraszamy na wydarzenie 18 lipca i 22 sierpnia. Będą to warsztaty z Anną Bednarek-Reszką, z botanikiem i edukatorką przyrodniczą. Także myślę, że bardzo fajna propozycja, zwłaszcza plenerowa. Jeżeli chodzi o inne działania plenerowe, to właśnie mamy te letnie spacery, o których już wcześniej wspominałam. Będą to spacery w lipcu i w sierpniu, 9 lipca, 16 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia. Kolejnym wydarzeniem są letnie warsztaty dla dzieci i tutaj będą to warsztaty inspirowane towarzyszące w wystawie. 15 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia. Zapraszamy też na dwa oprowadzenia kuratorskie 19 czerwca o godzinie 17 i 20 sierpnia o godzinie 17.30. I mogę jeszcze zaprosić dodatkowo na koncert, który odbędzie się w przestrzeni ogrodu Muzeum Pałac Herbsta. To będzie koncert muzykalowo-filmowy 26 czerwca o godzinie 20.30.
0: Będę powtarzać się jak zdarta płyta, ale chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temu, kto mieszka w Łodzi, lato w mieście nie jest straszne, bo tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. W dzisiejszej audycji odwiedziliśmy Muzeum Pałac Herbsta. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim tym pomysłem i moją wizytą w Pałacu Herbsta i sami się tam wybierzecie. To był magazyn reporterów. Za mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program odautorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
1: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej.

0: czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową. Nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła społeczną agencję najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej społecznej agencji najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do społecznej agencji najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
1: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Pełczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam ten potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna agencja najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I społeczna agencja najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy dużą, dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i społeczna agencja najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
2: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytania, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
1: Tak,
3: ustawa to przewiduje.
1: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
3: Tak, żeby od stycznia.
1: Tak, żeby od stycznia
3: ruszyło.
1: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć, ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
3: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo społeczna agencja najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
1: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też SAN może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak? Czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki wsparciu, dzięki analizom ekspertów. I wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
2: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn reporterów, do usłyszenia, cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Gorąco wita się z Wami magazyn reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli Polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak? Bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augustyniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów polówki.
5: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, to jest bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek teraz, tak?
6: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy w tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19. edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w 3 miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. Do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej i jeszcze parę innych miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która to coś może powiedzieć.
7: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla drobnego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
6: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski, miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1, parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja na Dobranocka w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, z którym od już trzeci rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni. Natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TME. Taką lokalizacją, która zastanawia się, czy jest nowa. Dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program 5 filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na Biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem naście lat temu, oraz dokument świetny Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. Zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, Letni Festiwal Filmowy TME Polówka.
2: Wygląda na to, że Festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans polówki będziecie mieli pod domem, albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend, będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również. Też. O koncepcji i głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
8: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia ogólnie. Nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska, miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci, młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten trzydniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. W wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy wspalonych słońcem.
2: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. 5. edycja Slow Fashion and Design. Po raz 5 w Łodzi, po raz pierwszy na OFIE. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o dwóch arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zajmiemy się imprezą urodzinową. Zaczniemy sobie od 50. urodzin znanego dobrze wszystkim łodzianom i nie tylko łodzianom, akwaparku Fala. 50. urodziny to oczywiście nie lada jubileusz, więc i obchody będą odpowiednio huczne. No i jak możecie się domyślić, będą trwały calutki weekend. Znajdą się i wydarzenia dla dzieciaków, i dla seniorów, i dla dorosłych, którzy będą chcieli na Fali spędzić może nawet i całą noc. Na przestrzeni tych zaledwie 3 weekendowych dni zdążą Falę przejąć piraci, zdąży się ona otworzyć na noc, zostanie kinem pod chmurką, a także zaoferuje dzień skupiony na relaksie ze specjalnym naciskiem położonym na strefę saunowania. I zanim będziecie chcieli mnie poprawić, że aquapark Fala funkcjonuje zaledwie od 18 lat, Fala jako kąpielisko dopiero od 50, no to pozwólcie, że całą historię aquaparku, jak i detale na temat planowanych obchodów 50. urodzin przedstawi Wam rzecznik prasowy właśnie Fali.
4: Aktywnie w Łodzi.
2: W
9: Marcin Masłowski, rzecznik prasowy Akwaparku Fala.
2: Akwapark Fala obchodzi teraz swoje 50. urodziny. Ja się w ogóle zastanawiam, jako osoba mieszkająca w Łodzi od urodzenia, ale jeszcze nie mająca nawet 30 lat, jak ta fala wyglądała te 50 lat temu. Co się zmieniło w akwaparku?
9: No, zmieniło się bardzo wiele. Ja nie pamiętam jej sprzed 50 lat, bo miałem wtedy roczek, ale już pamiętam z roku jeszcze 90, bo tak się składa, że moja mama była tam ratowniczką i kiedyś spędziłem pełne 2 miesiące na fali. No to była stara fala, niestety trochę sypiące się schody, ale też ogromne, fajne zewnętrzne baseny, ogromny teren dla dzieci. Wszyscy, myślę, pamiętają, że na stałe były tam zatrudnione pielęgniarki, które najczęściej zajmowały się oczywiście urządzeniami os, że były pyszne placki ziemniaczane, że były flipery. Ogromny teren. Tysiące łodzian spędzały tam całe dni, bo kupowało się takie bilety całodniowe, takie karnety. Kolejki się ciągnęły aż od dworca Łódź Kaliska. To ja to jeszcze pamiętam. No później niestety to kąpielisko rozsypało się, popadło w ruinę i chwała Bogu, że po kilku latach miasto postanowiło odbudować już nie jako kąpielisko, tylko jako akwapark, który został otwarty właśnie niedawno w lutym. Mijało 18 lat, odkąd istnieje akwapark, no bo fala istnieje jako kąpielisko 50, istniała. No i od tych 18 lat możemy się cieszyć akwaparkiem, który w zeszłym roku przyjął już 1,5 miliona gości. Więc to pokazuje, jak przybyło atrakcji, jak przybyło gości, jak przybyło klientów. I chcemy godnie uczcić i pokazać falę z jak najlepszej strony dla łodzian i wszystkich, którzy przyjadą spoza Łodzi właśnie w ten najbliższy weekend. A że pogoda ma być piękna, więc zapraszamy.
2: No to co w takim razie jest w planie?
9: Zaczynamy w piątek. Od rana chcemy przyjąć, już wiem, że przyjmiemy minimum 1500 uczniów łódzkich szkół, które po prostu zapisywały się na bezpłatne pływanie. Od rana ma być piękna pogoda, oceny wystawione, więc bardzo dziękuję nauczycielom, że z tymi grupami szkolnymi przyjdą, no bo równie dobrze mogliby posiedzieć w szkole, tak? Ale przyjdą. Więc 1500 młodych uczniów z łódzkich szkół odwiedzi nasz akwapark. Później oczywiście bawimy się i główną atrakcją piątku to będzie tak zwane nocne pływanie. Czyli od 20 do 2 w nocy pływamy w nocy pod rozgwieżdżonym niebem, w ciepłych basenach wypływowych. Gra muzyka, świetnie się bawimy, a co najważniejsze, kupujemy bilet na godzinę, a bawimy się 6 godzin. To nocne pływanie zawsze jest fantastyczne, bo rzadko na jakim kąpielisku można w nocy pod opieką ratownika się popluskać, więc myślę, że jak pogoda dopisze, a ma dopisać, to będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne.
2: Tak przez te 50 lat fala jest świadkiem nie tylko zmian Łodzi, ale też świadkiem zmian potrzeb łodzian. Jak się zmieniły potrzeby odwiedzających i jak próbujecie wyjść naprzeciw tym zmieniającym się gustom?
9: Zauważyłem jedną podstawową taką zmianę. Poza tym, że oczywiście dzieci zawsze będą chciały jeździć na zjeżdżalniach, mieć swoje brodziki, małe baseny, pływacy będą chcieli mieć basen z zimną wodą sportową i takie oczywiście mają. Ogromna zmiana zaszła, jeśli chodzi o sauny. Łodzianie, Polacy nauczyli się saunować i myślę, że pokochali sauny. My obecnie budujemy 2 kolejne zewnętrzne sauny, więc za chwilę fala będzie miała już 13 saun. I powiem szczerze, że nie tylko w sezonie zimowym sauny są oblegane i myślę, że ile byśmy ich nie dobudowali, nie zaspokoimy popytu łodzian. Są kolejki, jest mnóstwo chętnych. Pokochali, myślę, łodzianie saunowanie, dlatego że poza tym, że to jest świetny relaks i oczyszczenie organizmu, to jest to po prostu zdrowie, a tu mają każdą saunę. Czy parową, czy nazwijmy to na prąd, bo nie będę się tutaj wymączał, jeśli chodzi o nazwy. Wspaniałe pokazy, jakieś takie specjalne, nasi saunamistrzowie z ręcznikami, z jakimiś różnymi zapachami robią takie ceremoniały, więc sauny, to się zmieniło. No bo to, że dzieci uczą się pływać, dorośli pływają, opalają się na leżakach, to się ze starą falą nie zmieniło. Natomiast sauny zmieniły kulturę wypoczynku i relaksu. Zresztą nie tylko w Łodzi.
2: Fala też widzi, jest miejscem, gdzie zbierają się dorośli próbujący morsować. To też chyba taki niedawny trend i z tego co wiem też właśnie fali się spotykają.
9: Tak, od kilku lat to prowadzimy, dlatego że w Łodzi nie ma za wielu obiektów, gdzie nasze morsy mogłyby pływać. No gdzieś tam jeździli na uroczysko Lublinek, w tych takich no dosyć zaniedbanych stawach, nie wiadomo co jest na dnie, czy jakiś kawałek szkła, czy puszki, nie daj Boże. A my zapewniliśmy morsom, proszę bardzo, przyjdźcie bezpłatnie, nalejemy wam zimnej wody, pływajcie, później się ogrzejcie, zapraszamy, jest opieka medyczna, gdyby odpukać cokolwiek się stało, więc bardzo bezpieczne morsowanie. Oczywiście takie morsy prawdziwe to powiedzą, no to nie to samo, co tam w jakimś morzu i stawie. No pewnie, że to nie to samo, ale tu przynajmniej bezpiecznie, komfortowo, bez rozcięcia nogi, więc z roku na rok morsów przybywa na fali i myślę, że najbliższą zimą też ich zaprosimy, bo to też jest zdrowie.
2: Mhm. Zastanawiacie się nad tym, jakie wydarzenia z tych wszystkich właśnie specjalnych, które od jakiegoś czasu bardzo regularnie dzieją się na terenie fali, cieszyło się gdzieś największym zainteresowaniem, było największym pomysłem, bo ja spotkałam się na przykład w zagranicznym, anglojęzycznym internecie z bardzo szeroko krążącym zdjęciem z pokazu Shreka na fali.
9: Nocne kino i to, że możemy sobie na materacach czy siedząc w ciepłym basenie obejrzeć seans filmowy, to był strzał w dziesiątkę i oczywiście powtórzymy go w 50. urodziny Łodzi po piątkowym nocnym pływaniu. W sobotę będzie seans pod gwiazdami. Nie będzie to Shrek tym razem, będzie to musical, film na podstawie musicalu Mamma Mia, a więc ze świetną muzyką Mabby, więc myślę, że tutaj też gości nie zabraknie na tym seansie o 21. A z takich ostatnich wprowadzonych atrakcji to, co się cieszy ogromną popularnością, to taki tak zwany pokaz mis tybetańskich, czyli takie, no nazwijmy to koncertami na misach tybetańskich. Bardzo relaksacyjne, bardzo fajne. Wyprzedają się miejsca błyskawicznie podczas tych seansów. Oczywiście w ramach urodzin Łodzi wchodzimy na normalny bilet, na naszą normalną kartę sportową, jakąkolwiek mamy. Nic nie dopłacamy. Te 50 lat Łodzi to nie jest przecinanie wstęg, to nie jest jubileusz z przemówieniami. To są po prostu 3 dni wspaniałej zabawy dla łodzian i tak to chcemy świętować. Nie zapominajmy oczywiście o rodzinach z dziećmi. Cała sobota przed tym seansem Mamma Mia to będzie dzień z piratami, więc myślę, że dla dzieciaków świetna zabawa, mnóstwo animacji, mnóstwo ćwiczeń, żeby się nie nudziły, żeby rodzice też widzieli, że dzieci są zaopiekowane, co nie zwalnia z odpowiedzialności rodziców za swoje pociechy, rzecz jasna. Więc myślę, ja się cieszę, że będzie pogoda, bo to nam pozwoli wyjść z atrakcjami na zewnątrz, gdzie mamy boiska do siatkówki, gdzie mamy siłownie, gdzie będą strefy gastro, więc myślę, że czeka nas świetna zabawa.
2: No to już zbliżając się do końca, jeżeli chcemy wybrać się na 50. urodziny fali w ten weekend, przez cały weekend, czy lepiej zaopatrzyć się w bilet, czy w ogóle da się zaopatrzyć w bilet jakoś wcześniej, czy po prostu przychodzimy tak, jakbyśmy normalnie przychodzili do aquaparku?
9: Przychodzimy, spokojnie przychodzimy. Zrobiliśmy przed chwilą przepiękną strefę kas letnich, a więc wejść będzie więcej szafek, będzie więcej przebieralni. Wszyscy się pomieścimy i wszyscy będziemy się dobrze bawić. Wiadomo, że nie każdy z gości przyjdzie każdego dnia, chociaż zapraszamy serdecznie. Nastawiamy się właśnie w piątek tutaj na a głównie młodych ludzi, którzy przyjdą na to nocne pływanie. Wiadomo, że dzieciaczki to już o 2 w nocy raczej śpią. Sobota to będzie taki dzień dla rodziców z dziećmi i później ten seans filmowy, a niedziela kładziemy ogromny nacisk właśnie na sauny, na zachęcanie tych, żeby ktokolwiek, nie wiem, wstydzi się albo może nigdy nie wie, jak się zachować na saunie. Nauczymy, pokażemy, na czym to polega, która sauna na co dobrze wpływa i tutaj głównie koncentrujemy się na tym, żeby przyszli seniorzy, bo dla nich będzie bardzo dużo atrakcji i dla nich będzie dużo takich specjalnych naparzań. Także no, seniorów nie brakuje na fali, przychodzą tysiącami, bardzo się z tego cieszymy, bo wreszcie osoby na emeryturze, zamiast siedzieć w domu, są aktywne, zbierają się w grupy, przychodzą, kupują sobie bardzo tanie bilety na poranne pływanie, więc tym razem zapraszamy ich na sauny, będzie wydłużony czas w cenie biletu, mogą się nauczyć saunować i zobaczyć, jak dobrze to wpłynie na ich zdrowie.
2: Nie ma się czego bać w takim razie. Do zobaczenia na fali.
9: Do zobaczenia już ten weekend.
2: Gościem audycji był Marcin Masłowski, czyli rzecznik prasowy Aquaparku Fala, który opowiedział o planach na obchody 50. rocznicy istnienia Aquaparku. Wszystkie szczegóły oraz program urodzin znajdziecie na stronie internetowej aquapark.loc.pl. Zaglądając tam będziecie mogli zaplanować swoją weekendową wizytę, chociaż myślę, że można się naprawdę realistycznie spodziewać tłumów, bo nie tylko ze względu na urodziny, po prostu w cieplejsze dni, takie jak ten weekend, aquapark fala pęka w szwach. No i trudno się dziwić, jednak my łodzianie mocno odczuwamy brak rzeki wielkiej w środku miasta. No mamy tych rzek, prawda, ogromną ilość, ale takiej rzeki, nad którą można by sobie usiąść i powypoczywać, to się chyba właśnie przekłada na to, że zainteresowanie aquaparkiem jest ogromne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat najbliższego jeszcze czerwcowego weekendu, ale jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie czas w mieście z trochę większym wyprzedzeniem, no to myślę, że o fali można też pomyśleć w kontekście urodzin Łodzi, które nadchodzą jeszcze troszkę, ale już 24 do 26 lipca po raz kolejny będzie przygotowany przez Falę specjalny program, no i oczywiście specjalne oferty, jeżeli chodzi o ceny biletów, no ale to już sami musicie sprawdzić sobie najlepiej na stronie aquaparku. Jeżeli chodzi o temat fali, to tutaj stawiamy kropkę, ale zanim pożegnam się z Wami, jeszcze krótki przegląd informacji związanych z komunikacją miejską, no bo wchodzimy już w ten okres letni i wiadomo, na drogach się dzieje. Zaczniemy może od tej gorszej informacji, chyba lepiej to wszystko będzie przyswoić, jeżeli zaczniemy od gorszego i skończymy na dobrym. Na pewno z tych złych informacji należy przypomnieć, że trwa już remont Kościuszki i Struga, skrzyżowania na jednej z po prostu głównych tras tramwajowych naszego miasta. Ze względu na to, że jest ona tak ważna, ten remont prowadzony jest tylko w weekendy i wtedy wstrzymywany jest ruch tramwajowy i zaczynają kursować autobusy zastępcze, więc do pracy i z pracy dojedziecie bez problemu, jeżeli pracujecie w godzinach urzędowych. Niestety w weekend ten transport na głównej osi północ-południe w naszym mieście będzie zdecydowanie utrudniony. Mamy to za sobą, te najgorsze informacje za nami. Z dobrych informacji cieszę się, że mogę chociaż na koniec napomknąć, że trzynastka wróci niedługo na Śmigłego Rydza. Niedługo, czyli w połowie lipca, jest planowany powrót tramwaju na torowisko na Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej na odcinku od Dąbrowskiego do ulicy Śląskiej. Obecnie odbywają się tam przejazdy testowe różnych typów tramwajów, tak żeby upewnić się, że różne składy będą w stanie poruszać się po tym torowisku bez problemów. No i właśnie w połowie lipca trzynastka wraca na swoje miejsce. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia już niedługo. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Magazyn reporterów zza mikrofonu kłania się Wam nisko. Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać Wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała, bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które mogą dziać się w instytucjach kultury, czy po prostu wręcz w muzeach. I tym razem właśnie wybierzemy się na Festiwal Rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi Was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
12: Odwiedzamy łódzkie muzea.
13: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment. Moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal. Festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim nie, bo nie. Nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja. Ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
9: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. Mhm. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi, nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom, no i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
13: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13 panel bunt w sztuce, później między innymi panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19.45 muzyka plus bunt. Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać no, udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę. Sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
9: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony 4 wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam 4 wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie Państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się, przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować? I tak dalej, oczywiście, no, jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych. Bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje. Jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest. To musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. w sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali Powstanie Łódzkie.
13: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
11: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu. Jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie.

0: weekendowe połączenia z Fabianic do Warszawy Wschodniej. Dwie pary pociągów kategorii ŁK Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Fabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe dwa weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi ŁK Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź, Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny 1.00. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
1: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić, bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25 w naszym mieście. Mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące. A jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla wszystkich, którzy interesują się sztuką. Nawet nie tylko sztuką wizualną, bo festiwal zahacza z powodzeniem również o film, muzykę, także naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dodatkowo jest to gratka dla miłośników Łodzi, ponieważ festiwal wkracza w cudowne przestrzenie, na co dzień nie wszystkie dostępne dla odwiedzających. No i myślę, że nie musicie brać tej mojej opinii na słowo, bo o tym, jak ważny jest festiwal dla Łodzi i jak bardzo Łódź ważna jest dla fotofestiwalu, opowie prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Przede wszystkim dzięki łodzianom i wszystkim tu między innymi obecnym, dlatego że bez wsparcia wszystkich łodzian trudno by było o tym myśleć, ale też dzięki ludziom, którzy kiedyś, dawno temu, kiedy Łódź jeszcze to było takie nieoczywiste, zaufali i zaczęli tworzyć, tak jak w przypadku fotofestiwalu, wydarzenie, które stało się marką rozpoznawalną przez te 25 lat i przede wszystkim bardzo ważną na naszej mapie kulturalnej miasta, ale nie tylko, bo myślę, że ten festiwal swoim rozmiarem, tematami, które porusza i sposobem jego jak gdyby organizacji przedstawiania społeczeństwu jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w tej części Europy, w związku z czym szacunek wielki dla organizatorów, że przez 25 lat permanentnie, sukcesywnie, rok po roku tworzą rozpoznawalną, fantastyczną markę, że nie tylko dają możliwość obejrzenia fantastycznych fotografii, ale przede wszystkim tematyka tych fotografii i to, w jaki sposób przedstawiają różne wyzwania współczesnego świata, jest chyba najistotniejsze, bo my potrzebujemy płaszczyzny, wokół której będziemy mogli na te tematy rozmawiać. Teraz

0: 25. jubileuszowa i bardzo bliska mojemu sercu, bo człowiek, zwierzęta, środowisko. Czyli coś, co faktycznie jest tematyka, która jest dla nas w tej chwili, przynajmniej powinna być dla większości społeczeństwa, czy dla całego naszego społeczeństwa, bardzo istotna. W zmieniającym się świecie, w wyzwaniach, które przed nami stoją, w zmieniającym się klimacie, a w związku z czym i też sytuacjach, które to za sobą ciągnie, rozmowa na temat, jak powinniśmy odnaleźć się w tym świecie, chociażby właśnie poprzez unikatowe, jak zawsze, fantastyczne fotografie, jest myślę, że taką płaszczyzną do debaty o zmieniającym się i potrzebującym nas środowisku. W związku z czym zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich łodzian, dziękując wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. Faktycznie bez sponsorów, bez współpracujących organizacji, firm i w tym wypadku też uczelni, trudno by było myśleć, bo ten festiwal ma jeszcze jedną unikatową rzecz. On nie jest w jednym miejscu. On jest w różnych przestrzeniach i dzięki temu jest takim bardziej dostępnym, ale jednak z drugiej strony też takim dającym szansę, żeby dzięki niemu poznawać zmieniające się Łódź.
1: W tym roku z okazji tej jubileuszowej 25. edycji fotofestiwal będzie miał aż dwa centra festiwalowe, pokazujące naprawdę, jak ciekawe przestrzenie mogą znajdować się w jednym mieście. Centrum festiwalowym pozostanie, tak jak w ubiegłych latach, Fabryka Sztuki, czyli Art Inkubator przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku dochodzi do tego również drugie centrum festiwalowe, czyli Pałac Bidermana przy ulicy Franciszkańskiej. Wielu z Was może wiedzieć, że jest to budynek należący do Uniwersytetu Łódzkiego, więc pora, żebyśmy usłyszeli parę słów o tym, jak w festiwalu uczestniczyć będzie właśnie Uniwersytet Łódzki, od profesora Rafała Matery, rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
2: My jesteśmy z fotofestiwalem od zawsze, czyli od tego ćwierćwiecza, z różnym natężeniem, ale zawsze blisko. W naszej pamięci jest to, że Krzysztof Candrowicz jest absolwentem Uniwersytetu, jeszcze wydziału, którym długo kierowałem, instytutu, który bardzo cenię. I faktycznie proszę zobaczyć, jaka ewolucja nastąpiła przez te 25 lat, bo zaczynaliście od tych niezaadoptowanych fabryk przy Tymienieckiego, a skończyliście na pałacu. No, rozumiem, że możliwy jest też także powrót, ale póki co cieszmy się tymi przestrzeniami. Chcę powiedzieć, że Pałac Bidermana jest otwarty dla wszystkich łodzian i w czasie Nocy Muzeów, ale my zwiększyliśmy frekwencję ludzi, którzy przybywają do nas 1000-krotnie w ostatnich 2 latach. Także to miejsce żyje, bo uczelnia też żyje i uczelnia ma też świadomość, że ma trzecią misję ważną. To nie tylko badania naukowe, to nie tylko kształcenie, mega ważne, bo chcemy tutaj zatrzymywać tych łodzian i osoby spoza regionu, żeby zakochały się w Łodzi, ale trzecia misja, czyli pokazywanie wpływu na społeczeństwo, ten element kulturotwórczy. I fotofestiwal to spełnia, bo pokazuje świat bliski człowiekowi. Przypomnijmy, Uniwersytet Łódzki jest uniwersytetem ludzkim. Blisko człowieka, blisko ludzi, więc oprócz tego, że będziecie Państwo oglądali te fantastyczne wystawy i performensy, to także budujcie relacje, bo przy takich miejscach po prostu jest to jak najbardziej wskazane.
1: Wiele wydarzeń w ramach fotofestiwalu jest dostępnych bezpłatnie, także myślę, że trzeba tutaj docenić rolę, jaką odgrywają współpracę właśnie w tworzeniu tego festiwalu, chociażby rolę sponsorów. Możemy posłuchać wypowiedzi właśnie jednego z przedstawicieli sponsorów fotofestiwalu.
3: Chciałem powiedzieć, że no oczywiście jako fani Łodzi będziemy śledzić wszystkie wydarzenia i to, co się dzieje, jest dla nas bardzo też inspirujące, ale zacznę od tego, że włączamy się w festiwal bardzo aktywnie. Wernisaż wystawy w naszej galerii Koncept PKO Banku Polskiego w bramie miasta Kinińskiego 66, Adrian Chmielewski i Eklips Przesilenie, tak nazwaliśmy tę wystawę, ponieważ prezentujemy po prostu ludzkie emocje. To niesamowicie, jak reagują widzowie na koncertach muzycznych i o tym właśnie wystawa Adriana Chmielewskiego w Koncepcie będzie mówiła. Ale potem też będziemy partnerami wystawy w Fuzji Heleny Majewskiej, a jeszcze jesteśmy partnerami koncertu, bo łączymy fotografię, łączymy ludzi i łączymy muzykę Hania Rani. Dodam jeszcze tylko, że podczas jutrzejszego wernisażu w Galerii Koncept, kiedy będziemy prezentowali pracę Adriana Chylewskiego, będzie nam towarzyszyła muzyka, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę współpracy i z fotofestiwalem. Za chwilę jest w Łodzi Audio River, którego PKO Bank Polski jest partnerem, i DJ Rusałka będzie z nami tam jutro po to, żeby trochę nam tę całą wernisażową otulinę otulić właśnie jeszcze muzyką. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Do tej pory zdążyliśmy już przegadać większość przestrzeni, w których będzie odbywał się fotofestiwal, ale co zobaczymy w ramach wystaw, które już niedługo albo się otworzą, albo już są otwarte? No, myślę, że o tym najlepiej wie i w najbardziej kompetentny sposób opowie Wam kolektyw kuratorski fotofestiwalu, tutaj w tej roli Krzysztof Candrowicz oraz Marta Szymańska.
4: Słuchajcie, przede wszystkim to, że stoimy tutaj pod jednym namiotem, pokazuje tą siłę wspólnoty i współpracy, współtworzenia, i fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie i to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię i myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu. I jak wspomniała pani prezydent, miejsca, tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki, w tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe, stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję, zastanawiamy się, co jest ważne. Funkcjonujemy w świecie pełnym konfliktów, często zapominamy o równie ważnych tematach, takich jak w tym roku, który podejmuje fotofestiwal, czyli temat relacji ze zwierzętami nieludzkimi, i chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso. To narracja, która pokazuje, jak różne i skomplikowane mamy relacje z innymi zwierzętami. Do wystawy We Animals zaprosiliśmy 9 osób artystycznych z całego świata, które w różny sposób interpretują te tematy. Od Fengali, który mieszka ze świnką, która stała się jednym z członków jego rodziny. Tych wystaw oczywiście jest wiele, ja o nich wszystkich nie opowiem, natomiast festiwal inspiruje, festiwal prowokuje i myślę, że w tym roku takich refleksji i miejsc będzie wiele, ale na sam końcu chciałem właśnie pokazać tą piękną przestrzeń. To również nowa przestrzeń na fotofestiwalu. Piękna kotłownia elektrowni Karola Scheiblera, dzisiejsza Fuzja Łódź, której zamieniła się w przestrzeń, w której Hania Rani oraz John Aconfra, artysta wizualny z Wielkiej Brytanii, współtworzą nowe dzieło artystyczne oparte na istniejącej pracy Johna, który już pokazywał w 2024 roku na Biennale w Wenecji. Także to jest specjalny prezent na tegoroczną edycję fotofestiwalu. A więcej szczegółów o programie festiwalu opowie Marta Szymańska.
5: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście i tutaj między innymi program otwarty. To jest takie wydarzenie, które organizujemy no niemalże od 25 lat. Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata. Co roku wybranych zostaje 6 projektów i w tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy i o takiego charakterze politycznym i bardzo osobistym. No to jest ten projekt, który zawsze nam pokazuje, co interesuje współczesnych artystów i co jest ważne we współczesnych sztukach wizualnych. To są prace, które wszystkie będzie można zobaczyć w naszym drugim centrum festiwalowym w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego 3. No ale festiwal, no to jest cała Łódź. Program Miasto to jest ta część programu, która by nie powstała, gdyby nie współpraca z galeriami, z kuratorami, z muzeami w całym mieście. I tutaj wspomnę o kilku tylko projektach. No, wystawa, z której jesteśmy niezwykle dumni, na którą czekaliśmy 2 lata. Wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki, to jest projekt, który pokazuje nam jak wygląda współczesna Ameryka, ale w taki najbliższy, najbardziej zaangażowany sposób. Fantastyczne czarno-białe fotografie, pełne emocji, ale także zupełnie nieobojętne na to, co się dzieje na świecie. Filip Montgomery w ostatnich latach stał się jednym z takich najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów. To jest retrospektywna wystawa, na której będzie można zobaczyć prace z ostatnich kilku lat, ale także takie najnowsze, które opowiadają o współczesnej sytuacji społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale także w tej części projektu świetne wystawy prezentujące polskich artystów i artystki i też zawsze dbamy o to, żeby właśnie ta część programu była poświęcona i premierowym projektom i prezentacji indywidualnych prac twórców polskich lub mieszkających w Polsce. Tutaj między innymi wystawy w kamienicy Hilarego Majewskiego, także organizacji, instytucji, która od początku swojego istnienia związana jest z fotofestiwalem. Wystawy Karoliny Wojtas w Galerii Wschodniej, którą już można oglądać, Karolina Gębara w Galerii Bałuckiej, nowy projekt Igora Omuleckiego, więc tutaj naprawdę będzie co oglądać.
1: 18-28 czerwca, właśnie wtedy odbywa się w naszym mieście fotofestiwal, czyli mamy trochę ponad tydzień, żeby zapoznać się z tym absolutnym ogromem wystaw, bo trzeba podkreślić, że tutaj wydarzeń jest tak dużo, że ani ja, ani kuratorzy tego festiwalu nie są w stanie wymienić wam wszystkich z pamięci. Najlepiej po prostu, żebyśmy odesłali was do strony fotofestiwalu, fotofestiwal.com, gdzie znajdziecie nie tylko wykaz wszystkich wystaw, wszystkich wydarzeń, wszystkiego, co będzie działo się w ramach tej edycji festiwalu, ale także właśnie godziny, w których można odwiedzać dane wystawy, no i informacja na temat tego, czy wstęp jest bezpłatny, czy też biletowany. W dzisiejszym programie to tyle. Żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Magazyn Reporterów wita się z wami gorąco, gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360, inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody. Natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziałka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
6: Zielono w Łodzi.
7: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
8: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lasie Łagiewnickim?
7: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
8: Proszę, powiedziałaś rozdmuchania?
7: Tak, do rozmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronę stronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, załóżmy mieszkalnymi, już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również tę przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
8: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście? Napisaliście jakąś petycję, list? Zgłosiliście się do kogoś? Braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
7: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany i nasz radny Kosmany Kiely tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na Las Łagiewnicki, że i tak naprawdę no, mieszkańcy tutaj już protestowali. My również popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę no, tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać.
8: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
7: No tam z tego co wiemy, no trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, ławki i tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu, odświeżenia.
8: I tyle, i to wystarczy.
7: No, Las Łagiewnicki jest dobry taki, jaki teraz jest i naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny i tak naprawdę daje nam to, czego człowiek mieszkający w dużym mieście potrzebuje najbardziej, czyli ciszy i spokoju.
8: A czy ty też byś użyła takiego określenia, bo ono gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej, a propos tych planów, że to jest taka disneylandyzacja Lasu Łagiewnickiego, taka próba?
7: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym sformułowaniem, że to jest disneylandyzacja terenów zielonych, bo to nie chodzi tylko o Las Łagiewnicki. Od zeszłego roku jest w przestrzeni publicznej temat botanika, w ogóle tych terenów na zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca, a tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny oczywiście, tak jak w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczeniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
1: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali m.in. pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
9: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat. Działam w zakresie głównie i przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
8: Jakie pani i państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w lesie łagiewnickim?
9: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną. Mamy codziennie trochę inny przekaz. Nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie. Mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w lesie łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego, to jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności, czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy. Potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała. Mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawów z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny lasu łagiewnickiego, to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
8: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
9: Miasto nie zrozumiało, ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jakie mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała, jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
1: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w lesie łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
10: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
11: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w lesie łagiewnickim, jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące Łodzian opinie o tym, że to rzekomo rzekomo betonowanie łagiewnik, że to rzekomo Disneyland. Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym. I po raz kolejny chcemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, mało łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
12: Szanowni Państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
1: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno, to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
6: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Niezależnie od pogody warto wybrać się do Centrum Dialogu w Łodzi i właśnie o tym opowie dzisiaj mój gość. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zaraz usłyszycie rozmowę z Piotrem Rębowskim, właśnie reprezentującym Centrum Dialogu w Łodzi, które znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Parku Ocalałych. Zazwyczaj zaprasza Was na wystawy czy na wykłady albo pokazy filmów, ale tym razem zaprosi też na cykl bardzo ciekawych rozmów. O tym już więcej opowie mój gość. Po raz kolejny mam przyjemność gościć w studiu Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dobrze Cię widzieć.
13: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ciebie też bardzo dobrze widzieć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: I szczególnie się cieszę, że porozmawiamy teraz o rozmowie.
13: Tak.
1: To brzmi głupio, ale wychodzi na to, że gdzieś tam w tych czasach, kiedy technologia wchodzi nam do każdego aspektu życia, to właśnie rozmowa potrafi cierpieć na tej obecności.
13: Tak, potrafi cierpieć i coraz mniej jest spotykana. Dlatego jako instytucja kultury, Centrum Dialogu, której misją jest, jak sama nazwa wskazuje, dialog przede wszystkim, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na parę rozmów, które odbędą się w przeciągu tych 2 tygodni. Te rozmowy będą realizowane w ramach różnych projektów, ale będą poruszać bardzo ważne tematy. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości czy gościnie i tutaj na pewno ta rozmowa nie ucierpi. Tak jak wspomniałeś, tutaj tą rozmowę zbudujemy i też porozmawiamy o tym, właśnie jak dzisiaj wygląda rozmowa, czy jak dzisiaj wygląda informacja.
1: to jak masz wrażenie, co najbardziej przeszkadza w tworzeniu rozmowy, takiego prawdziwego dialogu?
13: Co przeszkadza w tworzeniu prawdziwego dialogu? Dobrze to skwitować, co przeszkadza, a nie, że nie ma tego prawdziwego dialogu. Są rzeczy, które przeszkadzają, na przykład brak możliwości wysłuchania drugiej strony, ale także brak możliwości powiedzenia tego, co się czuje. I dlatego myślę, że mogę teraz powiedzieć, jakie rozmowy czekają na waszych słuchaczy, wasze słuchaczki, a naszych potencjalnych odwiedzających. Odbędzie się debata oksfordzka w ramach projektu Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja. Debata oksfordzka jest skierowana do szkół ponadpodstawowych. Tutaj obowiązują zapisy. Jeżeli jakaś klasa jeszcze by chciała wysłuchać debaty oksfordzkiej, podczas której będzie debatować Stowarzyszenie Dialogu Młodzieży, z którym notabene współpracujemy już bardzo długo, to serdecznie zapraszamy na naszą stronę. Tam można znaleźć formularz, przez który można się zapisać. Debata oksfordzka będzie dotyczyć rzetelnej informacji w dzisiejszym świecie. Czy coś ona jeszcze znaczy? Nasi debatanci będą na tym dyskutować, a oceniać to będzie m.in. Radomir Wit, wieloletni korespondent sejmowy, czy Agnieszka Kołodziejska-Kołodka, dziennikarka radiowa.
1: Jeżeli mogę cię cofnąć tutaj na chwilkę, jesteś w stanie opowiedzieć o tym, na czym polega debata oksfordzka? Bo to jest bardzo, naprawdę wyjątkowo ustrukturyzowany rodzaj rozmowy.
13: Tutaj jako centrum dialogu jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły, ale może niektórzy nie są znajomi, więc mamy dwie drużyny, które debatują nad danym tematem. Jest to propozycja i opozycja, czyli propozycja, która losuje, że będzie wystawiać argumenty za daną tezą, a opozycja będzie próbowała tą tezę obalić. Każda grupa składa się z czterech osób. Jest jeszcze marszałek i jury. I widownia, która jest bardzo ważna, do której zapraszam chętne klasy. I właśnie podczas takiej debaty oksfordzkiej obydwie drużyny mają określony czas, żeby przekonać siłą argumentów do danej racji. Ona trwa około godziny, debata, wraz z werdyktem, podsumowaniem i naprawdę można usłyszeć różne punkty widzenia.
1: Także jeżeli słuchają nas jakieś osoby nauczycielskie, czy osoby zajmujące się młodzieżą w wieku szkolnym, no to myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, nie tylko na spędzenie czasu, ale i właśnie zainwestowanie w umiejętności dzieciaków szkolnych, które mogą się nauczyć właśnie, no wiadomo, że nie jest to coś, co przekłada się na codzienną rozmowę, ale właśnie takie fajne ćwiczenie myślowe z argumentowania swojej racji, a czasem może nawet przeciw własnym poglądom, bo nigdy nie wiadomo, po której debacie, po której stronie debaty się znajdziemy.
13: Albo jak wspomniałeś, po której debacie zmienimy zdanie. Czy rozbudujemy swój światopogląd, więc to jest prawda. I sądzę, że mogę teraz przejść do kolejnego wydarzenia, równie ciekawego, równie ważnego. Tutaj już w ten czwartek od godziny 17 w ramach wydarzeń około rocznicowych likwidacji Litzmannstadt-Gasto. Centrum Dialogu co roku organizuje obchody likwidacji Litzmannstadt-Gasto i już w ten czwartek od godziny 17 można pójść na spacer z społecznymi opiekunami drzew po Łodzi, a o 18 będzie spotkanie autorskie z Andrzejem Brzezieckim. I tutaj wydarzenie będzie dotyczyło Mariana Turskiego. I to są tak zwane łódzkie tropy Mariana Turskiego, czyli jak Łódź koresponduje z Marianem Turskim, warto przyjść i zagłębić się w tą historię, bo można coś nowego odkryć. Więc tutaj już zaczynamy te wydarzenia około rocznicowe, a w sobotę odbędzie się kolejna rozmowa, tym razem w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo przypomnijmy, Festiwal Łódź Wielu Kultur ma w tym roku formułę kroczącą, więc odbędzie się rozmowa nawiązująca do matronki naszej wystawy Elementarz Empatii, a dokładniej Aliny Margolis-Edelman, która była założycielką m.in. Fundacji Dzieci Niczyje. Dzisiaj dajemy dzieciom siłę. Należała do Fundacji Lekarza Bez Granic. I właśnie porozmawiamy sobie o 17 w tę sobotę w Centrum Dialogu o dziedzictwie Aliny Margolis-Edelman, ale także o dzieciach w kryzysach humanitarnych. Będziemy mieli znakomite gości. Tutaj Dragiana Dażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic Polska oraz Marta Fajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a rozmowę będzie prowadzić znana Państwu Marta Zdanowska, która od wielu lat organizuje spacery, jest związana z tematyką praw człowieka, więc czeka nas bardzo intrygująca rozmowa.
14: Rozmowa to też często trudne pytania i od takich Centrum Dialogu zdecydowanie nie ucieka. Fajnie, że pojawia się po raz kolejny ta postać Aliny Margolis-Edelman, bo wszyscy znają jej męża, Marka Edelmana, i gdzieś bardzo mocno rezonuje ze mną ta misja przywrócenia do jakby debaty publicznej postaci Aliny Margolis-Edelman, która również była fantastyczną osobą. W ogóle niesamowite, że takie małżeństwa potrafiły się wytworzyć na świecie.
13: Tak, tak, to jest niesamowite i bardzo Ci dziękuję za to powiedzenie, że ważne jest wskrzeszanie, tak w cudzysłowie powiem, postaci Aliny Margolis-Edelman. I tutaj taka ciekawostka, zapraszamy też na wystawę Elementarz Empatii, inspirowaną życiem Aliny Margolis-Edelman, ale dlaczego tu mówię ciekawostka, bo może niektórzy słuchacze uczyli się jeszcze z Elementarza, w którym była Ala Makota, a pies był As. No i ta Ala z Elementarza to jest taka legenda, że właśnie to jest Alina Margolis-Edelman, bo przyjaciel rodziny Margolisów, przyjacielem był Marian Falski, czyli autor Elementarza, więc to jest naprawdę, dlatego Elementarz Empatii. Uczymy empatii, czy może jej nie uczymy w taki sposób dydaktyczny, ale pozwalamy jej się rozwinąć, czy może bardziej zbudować w każdym z nas.
14: Czy mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia w Centrum Dialogu w najbliższym czasie?
13: Tak, jeszcze dwa. W przyszłym tygodniu tutaj wracam do naszych dwóch projektów, Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja, który i tutaj będzie rozmowa we wtorek, 23 czerwca, którą poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluga, i ta rozmowa będzie dotyczyć tego, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach. Ta rozmowa będzie też w ramach fotofestiwalu i zapraszam serdecznie na rozmowę. Gośćmi będą fotografowie, fotoreporterzy, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach, w szczególności, że mamy postępujące różne narzędzia do fabrykowania zdjęć, fotoreportaży. Rozmowa odbędzie się o 18 w Centrum Dialogów, na którą rozmowę Państwa serdecznie zapraszam, a w czwartek, już tradycyjnie w czwartek, odbędzie się rozmowa w ramach rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto, i tutaj od godziny 18 w Centrum Dialogu będziemy rozmawiać o pogromach, o ciężkim temacie, o trudnym temacie, o tym, jak te lata wojenne, ten rok 1941 koresponduje ze współczesnością.
14: Tutaj naprawdę rzeczywistość wywinęła wam niezłego figla z rzeczami, które dzieją się w tej chwili w Belfaście. Chyba nawet nie mieliście prawa wiedzieć, jak bardzo aktualna będzie ta rozmowa w związku z tym, co właśnie teraz dzieje się po prostu kilka tysięcy kilometrów od nas, czy nawet kilkaset.
13: Tak, tak, to jest... I właśnie nasza instytucja jako instytucja kultury, która ma promować dialog, tolerancję, akceptację, ale ma także za zadanie, za misję pamiętać o naszej wielokulturowej historii Łodzi, ale także o tej cięższej historii, czyli getcie, różnych pogromów, różnych antyżydowskich czy antyludzkich wydarzeń. Mamy ciężkie zadanie, ale myślę, że próbujemy sprostać tym zadaniu właśnie, żeby budować ten dialog, pamiętać o przeszłości, rozumieć teraźniejszość i budować tam lepszą przyszłość z każdym z nas. I myślę, że wydarzenia, które organizujemy, produkujemy, są tego przykładem, że chcemy znaleźć jak najwięcej rzeczy, które nas łączą, wszystkich nas, dać tą przestrzeń na rozmowy, dużo tej przestrzeni w nadchodzących dwóch tygodniach. No i właśnie tak, także pomóc zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. No i my też staramy się rozumieć.
14: Piękna misja. Jestem pod ogromnym wrażeniem, chociaż oczywiście Centrum Dialogu jest mi znane od wielu lat. Nadal zaskakuje tym, jak w mądry sposób można podchodzić do tematów niezwykle trudnych, ale właśnie jak łatwo można je też oswoić. Już samo Centrum Dialogu jest ulokowane w niesamowicie zapraszającym miejscu, czyli w Parku Ocalałych. Cieszę się, że tutaj ten spacer
1: spacer z opiekunami drzew się odbędzie, bo to też jest po prostu przepiękna wisienka na torcie w takiej wizycie.
13: Tak. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o parku, bo tutaj mam pretekst, żeby też Państwa zaprosić po prostu do odwiedzania naszej instytucji parku, Parku Ocalałych, jednego z najmłodszych łódzkich parków. Parku, który też ma wspaniałą misję, którego inicjatorka w 2004 roku ocalała z getta, Halina Elczewska, chciała, żeby powstało miejsce pamięci osobach, które ocalały z getta, które same ocalały, i żeby było to miejsce życia, miejsce pamięci, miejsce radości i miejsce nadziei. W weekend mam być ponad 30, słonecznie, więc to jest idealna okazja do wybrania się do Parku Ocalałych. Tutaj takim dodatkowym atutem może być parking przed naszą instytucją, więc możemy zaparkować dosłownie w parku, oczywiście w miejscach wyznaczonych, nie wjeżdżamy na drzewa, pamiętajmy. I tutaj zapraszam Państwa serdecznie, także w weekend, czy w sobotę na rozmowę, czy po prostu na spacer po Parku Ocalałych, do odwiedzenia naszej instytucji, do zapoznania się z wystawą. Jeszcze mamy wystawę po kropce kresy Festiwalu Książki, który już kończył się około tygodnia temu. Na górze przepiękna wystawa prac wybitnej ilustratorki książek dla dzieci Jany Konhecho. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie, także skorzystania z kawiarni, czy po prostu z chwili odpoczynku i refleksji w naszym budynku i parku. Serdecznie Państwa zapraszam do spędzenia weekendu i tych kilku wieczorów podczas rozmów w Centrum Dialogu.
1: Ja mogę się tylko pod tym podpisać i podziękować serdecznie za rozmowę Piotrowi Rębowskiemu z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dziękuję Ci bardzo.
13: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę miał jeszcze przyjemność porozmawiać z Tobą, ale także zaprosić Państwa na więcej wydarzeń do Centrum Dialogu. Bardzo dziękuję.
1: Warto tutaj przypomnieć, że wstęp do Centrum Dialogu, jak i wstęp na znakomitą większość wydarzeń organizowanych przez nich jest bezpłatne. Centrum jest otwarte w godzinach 11-18 w tygodniu oraz od 12 do 16 w weekendy. Oczywiście może się to zmieniać w zależności od wydarzeń, które mogą wykraczać poza te codzienne godziny otwarcia. Na pewno w tych godzinach możecie zobaczyć wszystkie wystawy, na przykład właśnie wspomniany przez Piotra elementarz empatii. To wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Lato w mieście, żar leje się z nieba, no i co można zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy z Was wyjdą sobie na spacer, co będzie fantastycznym zajęciem, ale chciałabym w dzisiejszej audycji zaproponować wyjście do muzeum, gdzie również można się ochłodzić, a przy okazji obejrzeć fantastyczną wystawę, a nie będę tutaj mówić już więcej generalnie, bo dzisiaj wybierzemy się do Muzeum Pałacu Herbsta, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Szkoła spojrzenia, miasto, no i właśnie taka wystawa o tematyce fotograficzno-miejskiej otworzyła się oczywiście w związku z trwającym już fotofestiwalem, ale ta wystawa zostanie z nami na długo, długo jeszcze, bo można ją obejrzeć aż do samiusieńkiego końca roku, czyli 31 grudnia. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przejdziemy się dzisiaj po wystawie, która właśnie o chodzeniu po mieście w pewnym sensie opowiada i o tym, jak inaczej można spojrzeć na te uliczki i budynki, które otaczają nas na co dzień, a które właśnie można potraktować nie tylko jako zwyczajny element otoczenia, ale jako krajobraz godny upamiętnienia i na przykład sfotografowania. O wystawie Szkoła spojrzenia miasto opowie najpierw dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki, czyli Daniel Muzyczuk.
12: Odwiedzamy Łódzkie Muzea.
13: Bardzo się cieszę na otwarcie tej wystawy, bo ona w idealny sposób wpisuje się do programu naszej instytucji, który od niedawna zorientowany jest na kwestie wizualności, percepcji, tego, w jaki sposób sztuka uczy nas dostrzegać rzeczy i krytycznie podchodzić do obrazu. Cieszę się również niezwykle z tego, że w Pałacu Herbsta pokazujemy fotografię, która przekracza te tradycyjne granice pomiędzy sztuką dawną i sztuką nowoczesną, ustanowione przez podział organizacyjny w naszej instytucji. Jednak należy zauważyć, że pomimo tego, że posiadamy tutaj XIX-wieczną fotografię, to należy ona do sztuki nowoczesnej, co wskazuje pewną niekonsekwencję. Z drugiej strony pokazuje nam, jak zaburzone jest nasze widzenie sztuki XIX wieku, którą jednak powinniśmy rozumieć również jako sztukę nowoczesną. Bardzo się cieszę z tego, że również uruchomieniu podlega wspaniały zasób fotograficzny Muzeum Sztuki. I rzeczywiście możemy obserwować przeróżne ujęcia w miast, w tym Łodzi. Ale chciałbym również podkreślić, jak ważna jest dla nas współpraca z fotofestiwalem, który rokrocznie wprowadza duże zamieszanie do naszego miasta. To, że wpisujemy się tym razem wystawą w innej naszej siedzibie, jest dla mnie też bardzo cenne.
11: Wspomniałam na samym początku, że jest to wystawa związana ze spacerowaniem i właśnie ten aspekt wystawy podkreśliła jej kuratorka Katarzyna Kończal. Posłuchajcie.
9: Ta wystawa ma być zachętą do spacerowania. Do spacerowania, poznawania miejskich krajobrazów, ale także do traktowania no właśnie tych miejskich placy, ulic jako lektury, jako książki. I zbudowana jest ta wystawa na zasadzie dialogu pomiędzy słowem a obrazem od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. I punktem wyjścia do tej wystawy jest praca, która tutaj za nami, praca Antoniego Mikołajczyka, w której bardzo ważna jest relacja między czasem, światłem, przestrzenią a człowiekiem. I też na tej wystawie chcemy poruszać, skupiać się na tych aspektach, czyli sposobach doświadczania, poznawania, utrwalania miejskich krajobrazów. Poprowadzi nas przez tą wystawę postać flanera, postać ważna dla kultury XIX-wiecznej, czyli dla czasu, o którym w Muzeum Pałac Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki opowiadamy. Flaner, uważny, wrażliwy obserwator, czyta miasto, porównywane jest do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. I tak wystawa chyba też jest skonstruowana, trochę jak kalejdoskop, bo ona nie pokazuje konkretnego miasta, konkretnego miejsca, ale odnosi nas do różnych zagadnień. Czyli będziemy rozmawiać o tym flanerze, będziemy rozmawiać o kobiecym flanerowaniu, będziemy mówić o Paryżu, które to miasto stworzyło typ właśnie takiego uważnego obserwatora, o Genius Loci, o tym, czym jest pamięć fotografii, jaką rolę ma fotografia jako dokument. Bardzo ważna też jest część dotycząca sposobów właśnie patrzenia, postrzegania, obrazowania, które zmieniają się w zależności od tego, w zależności od czasu, w których patrzymy. No i bardzo ważną też częścią, myślę, jest część o Łodzi. I tutaj przyświecają tej części, towarzyszą tej części słowa Karola Hillera i Witolda Wandurskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma swoje piękno, należy tylko je dostrzec i zrozumieć, dlaczego wygląda to miasto tak, a nie inaczej. Na pewno wszystkich wątków tutaj nie wyczerpiemy, więc przy tej okazji chciałam zaprosić na wydarzenia towarzyszące, na warsztaty, wykłady, spotkania. No i zaprosić wszystkich do flanerowania po wystawie, ale także po Łodzi czy po innych miastach. I może te refleksje, które tutaj towarzyszą tym prezentowanym obrazom, refleksje pisarzy, poetów, filozofów, może staną się jakąś inspiracją do innego spojrzenia na znany nam albo nieznany miejski krajobraz, więc serdecznie zapraszam. Będzie oprowadzanie kuratorskie, więc zapraszamy na 17:00, a w sobotę warsztaty rodzinne dla dzieci, takie otwarcie dla dzieci, dla rodzin, dwie grupy wiekowe, więc też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie o mieście historycznym, ale też o mieście idealnym. Wszystkie informacje na naszej stronie, na stronie Muzeum Pałac Herbsta, też na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania. Będziemy tam na bieżąco też umieszczać informacje o kolejnych wydarzeniach.
14: Jeżeli mogę jeszcze zapytać o tę część wystawy, na której się znajdujemy, która będzie dotyczyć Łodzi. Jaką Łódź chcemy pokazać i czy nadal gdzieś tam odnosimy się do tego pojęcia Łodzi brzydkiej, ale urokliwej w swój sposób.
9: W tej części prezentowane są prace Włodzimierza Pfeiffera i myślę, że to jest też taka dobra chyba odpowiedź do tego, jaką tą Łódź pokazujemy, bo Włodzimierz Pfeiffer pokazywał Łódź w całej rozciągłości, czyli taką, jaką ona jest. Od tych zaułków, mniej może atrakcyjnych pozornie miejsc, po oficjalną Łódź. I myślę, że taką Łódź znajdziemy też na tej na tej wystawie z zachętą właśnie, żeby spojrzeć na nią może czulej, może dokładniej, może uważniej. Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta.
11: Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście miałam tu na myśli ten charakter Łodzi, który bywa trochę zadziorny, czasem troszeczkę trudny do zrozumienia, ale ja to miasto kocham nad życie, także dlatego zagaduję o to właśnie jego złą urodę, jak pisał Julian Tuwim, bo ona też właśnie jest bardzo ciekawą rzeczą do doświadczenia. Wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto dotyczy oczywiście nie tylko Łodzi, no ale wiadomo, że nasze miasto jest tym, co interesuje nas najbardziej, więc pozwoliłam sobie właśnie do obecności Łodzi w tej wystawie nawiązać. A jako, że naszym miastem zawładnął fotofestiwal i wprowadził się już chyba do każdej możliwej galerii sztuki, która w Łodzi się znajduje, festiwal również jest związany właśnie z tą wystawą w Muzeum Pałacu Herbsta i opowie Wam o tej współpracy jedna z osób kuratorskich fotofestiwalu, czyli Marta Szymańska.
15: Program fotofestiwalu byłby niepełny bez Muzeum Sztuki i szczególnie i te wystawy, które co roku wspólnie pokazujemy naszym wspólnym widzom, no to jest jeden z najważniejszych elementów na fantastycznym poziomie merytorycznym i bardzo wzbogacający program festiwalu. Szczególnie się cieszę z tej wystawy, ponieważ jest to wystawa, która pokazuje także medium fotografii, jakiego może czasem na festiwalu brakuje, to znaczy w ujęciu historycznym i tutaj możemy spojrzeć na to, w jaki sposób to medium się rozwijało, zmieniało, reagowało na rzeczywistość i myślę, że to jest bardzo ważny element tegorocznego festiwalu, więc niezwykle dziękuję za tę współpracę. Zapraszam także na otwarcie oczywiście. Tutaj o godzinie 17:30 spotykamy się na otwarciu tej wystawy, ale tuż potem o godzinie 19:00 pierwsze otwarcie fotofestiwalu, to jest na Tymienieckiego 3 o godzinie 19:00. Jutro kolejne w pałacu Biedermana, no i ten weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Raz jeszcze dziękuję za współpracę i całemu zespołowi i panu dyrektorowi, ponieważ jest to zawsze ogromna przyjemność i zawsze powtarzam, że fotofestiwal ma swoją formę przede wszystkim tak dużego zamieszania w całym mieście, przede wszystkim dlatego, że robimy to razem i jest to współpraca wielu instytucji, więc wielkie dzięki za to. Marta Szymańska, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi.
11: To by było na tyle, jeżeli chodzi o wystawę Szkoła Spojrzenia Miasto. Ona oczywiście, tak jak wspominałam, do końca roku jest dostępna w Muzeum Pałacu Herbsta, ale to zdecydowanie nie jest jedyny powód, żeby wybrać się właśnie do tej instytucji w porze gorącego lata. Dla tych, którzy tak jak ja latem raczej szukają cienia, kuszącą propozycją będą raczej wnętrza pałacu i wystawy, które możemy tam obejrzeć, ale dla tych, co latem jednak wolą wygrzewać się w słońcu, również Pałac Herbsta jest świetnym wyborem ze względu na przepiękny ogród otaczający pałac. Zresztą co Wam będę tłumaczyć, bo pewnie wielu z Was ten ogród widziało. Ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś szczególnego pretekstu do odwiedzenia muzeum, to o letniej ofercie i wydarzeniach specjalnych towarzyszącym wystawie, czy po prostu odbywającym się latem w muzeum, opowie jedna z przedstawicielek działu promocji.
10: Odwiedzamy łódzkie muzea.
16: Dorota Wituła, dział promocji Muzeum Pałac Herbsta.
11: Co w takim razie w wakacje warto zobaczyć w Pałacu Herbsta i kiedy najbardziej warto się pojawić w muzeum?
16: Przede wszystkim ze względu na otwarcie wystawy, które już 18 czerwca o godzinie 17:30 planujemy program towarzyszący tej wystawie. Będą to zarówno oprowadzenia kuratorskie, jak i warsztaty dla dzieci, a także letnie spacery, które już organizujemy od wielu lat. Także spacery będą też wydarzeniami towarzyszącymi wystawie.

0: o których już wcześniej wspominałam. Będą to spacery w lipcu i w sierpniu. 9 lipca, 16 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia. Kolejnym wydarzeniem są letnie warsztaty dla dzieci i tutaj będą to warsztaty inspirowane towarzyszące w wystawie. 15 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia. Zapraszamy też na dwa oprowadzenia kuratorskie 19 czerwca o godzinie 17 i 20 sierpnia o godzinie 17.30. I mogę jeszcze zaprosić dodatkowo na koncert, który odbędzie się w przestrzeni ogrodu Muzeum Pałac Herbsta. To będzie koncert musicalowo-filmowy 26 czerwca o godzinie 20.30.
1: Będę powtarzać się jak zdarta płyta, ale chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temu, kto mieszka w Łodzi, lato w mieście nie jest straszne, bo tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. W dzisiejszej audycji odwiedziliśmy Muzeum Pałac Herbsta. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim tym pomysłem i moją wizytą w Pałacu Herbsta i sami się tam wybierzecie. To był magazyn reporterów. Za mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę Was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program odautorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej Społecznej Agencji Najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony

0: będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
1: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Pełczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam SAN potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie jest to kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina, to może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy Mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, jak na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
2: Oczywiście nie tylko wy, ale i my dziennikarze również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u?
0: Tak, ustawa to przewiduje.
1: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
0: Tak, żeby od stycznia.
1: Tak, żeby od stycznia
0: ruszyło.
1: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć, ale są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów, więc nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
0: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
1: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
2: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł Społecznej Agencji Najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reportaż. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Gorąco wita się z Wami magazyn reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli Polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak? Bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augustyniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów Polówki.
4: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj Polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, też bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek teraz, tak?
5: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy w tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19. edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w 3 miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. Do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej i jeszcze parę innych miejsc. miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która to coś może powiedzieć.
6: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla drobnego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
5: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski. Miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1. Parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja Dobranocka w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, z którym od już trzeci rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni. Natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TME. Taką lokalizacją, która zastanawia się, czy jest nowa. Dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program 5 filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na Biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem 11 lat temu, oraz dokument świetny Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, Letni Festiwal Filmowy TME Polówka.
2: Wygląda na to, że Festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans polówki będziecie mieli pod domem albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend, będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również. Też. O koncepcji i głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
7: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy z tego, znaczy zrobiliśmy, tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia ogólnie. Nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska, miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci, młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten 3-dniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. W wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji, akcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy wspalonych słońcem.
2: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. Piąta edycja Slow Fashion and Design. Po raz piąty w Łodzi, po raz pierwszy na Ofie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o dwóch arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zajmiemy się imprezą urodzinową. Zaczniemy sobie od 50. urodzin znanego dobrze wszystkim łodzianom i nie tylko łodzianom, akwaparku Fala. 50. urodziny to oczywiście nie lada jubileusz, więc i obchody będą odpowiednio huczne. No i jak możecie się domyślić, będą trwały calutki weekend. Znajdą się i wydarzenia dla dzieciaków, i dla seniorów, i dla dorosłych, którzy będą chcieli na Fali spędzić może nawet i całą noc. Na przestrzeni tych zaledwie trzech weekendowych dni zdążą Falę przejąć piraci, zdąży się ona otworzyć na noc, zostanie kinem pod chmurką, a także zaoferuje dzień skupiony na relaksie ze specjalnym naciskiem położonym na strefę saunowania. I zanim będziecie chcieli mnie poprawić, że aquapark Fala funkcjonuje zaledwie od 18 lat, Fala jako kąpielisko dopiero od 50, no to pozwólcie, że całą historię aquaparku, jak i detale na temat planowanych obchodów 50. urodzin przedstawi Wam rzecznik prasowy właśnie Fali.
3: Aktywnie w Łodzi.
8: Marcin Masłowski, rzecznik prasowy aquaparku Fala.
2: Aquapark Fala obchodzi teraz swoje 50. urodziny. Ja się w ogóle zastanawiam, jako osoba mieszkająca w Łodzi od urodzenia, ale jeszcze nie mająca nawet 30 lat, jak ta fala wyglądała te 50 lat temu. Co się zmieniło w aquaparku?
8: No, zmieniło się bardzo wiele. Ja nie pamiętam jej sprzed 50 lat, bo miałem wtedy roczek, ale już pamiętam z roku jeszcze 90, bo tak się składa, że moja mama była tam ratowniczką i kiedyś spędziłem pełne 2 miesiące na Fali. No to była stara fala, niestety trochę sypiące się schody, ale też ogromne, fajne zewnętrzne baseny, ogromny teren dla dzieci. Wszyscy, myślę, pamiętają, że na stałe były tam zatrudnione pielęgniarki, które najczęściej zajmowały się oczywiście urządzeniami OZ, że były pyszne placki ziemniaczane, że były flipery. Ogromny teren. Tysiące łodzian spędzały tam całe dni, bo kupowało się takie bilety całodniowe, takie karnety. Kolejki się ciągnęły aż od dworca Łódź-Kaliska. To ja to jeszcze pamiętam. No później niestety to kąpielisko rozsypało się, popadło w ruinę i chwała Bogu, że po kilku latach miasto postanowiło odbudować już nie jako kąpielisko, tylko jako akwapark, który został otwarty właśnie niedawno w lutym. Mijało 18 lat, odkąd istnieje akwapark, no bo Fala istnieje jako kąpielisko 50, istniała. No i od tych 18 lat możemy się cieszyć akwaparkiem, który w zeszłym roku przyjął już 1,5 miliona gości. Więc to pokazuje, jak przybyło atrakcji, jak przybyło gości, jak przybyło klientów. I chcemy godnie uczcić i pokazać Falę z jak najlepszej strony dla łodzian i wszystkich, którzy przyjadą spoza Łodzi właśnie w ten najbliższy weekend. A że pogoda ma być piękna, więc zapraszamy.
2: No to co w takim razie jest w planie?
8: Zaczynamy w piątek. Od rana chcemy przyjąć, już wiem, że przyjmiemy minimum 1500 uczniów łódzkich szkół, które po prostu zapisywały się na bezpłatne pływanie. Od rana. Ma być piękna pogoda, oceny wystawione, więc bardzo dziękuję nauczycielom, że z tymi grupami szkolnymi przyjdą, no bo równie dobrze mogliby posiedzieć w szkole, tak? Ale przyjdą. Więc 1500 młodych uczniów z łódzkich szkół odwiedzi nasz akwapark. Później oczywiście bawimy się i główną atrakcją piątku to będzie tak zwane nocne pływanie. Czyli od 20 do 2 w nocy pływamy w nocy pod rozgwieżdżonym niebem, w ciepłych basenach wypływowych. Gra muzyka, świetnie się bawimy, a co najważniejsze, kupujemy bilet na godzinę, a bawimy się 6 godzin. To nocne pływanie zawsze jest fantastyczne, bo rzadko na jakim kąpielisku można w nocy pod opieką ratownika się popluskać, więc myślę, że jak pogoda dopisze, a ma dopisać, to będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne.
2: Tak przez te 50 lat fala jest świadkiem nie tylko zmian łodzi, ale też świadkiem zmian potrzeb łodzian. Jak się zmieniły potrzeby odwiedzających i jak próbujecie wyjść naprzeciw tym zmieniającym się gustom?
8: Zauważyłem jedną podstawową taką zmianę. Poza tym, że oczywiście dzieci zawsze będą chciały jeździć na zjeżdżalniach, mieć swoje brodziki, małe baseny, pływacy będą chcieli mieć basen z zimną wodą sportową i takie oczywiście mają. Ogromna zmiana zaszła, jeśli chodzi o sauny. Łodzianie, Polacy nauczyli się saunować i myślę, że pokochali sauny. My obecnie budujemy 2 kolejne zewnętrzne sauny, więc za chwilę fala będzie miała już 13 saun. I powiem szczerze, że nie tylko w sezonie zimowym, sauny są oblegane i myślę, że ile byśmy ich nie dobudowali, nie zaspokoimy popytu łodzian. Są kolejki, jest mnóstwo chętnych. Pokochali, myślę, łodzianie saunowanie dlatego, że poza tym, że to jest świetny relaks i oczyszczenie organizmu, to jest to po prostu zdrowie, a tu mają każdą saunę. Czy parową, czy no nazwijmy to na prąd, bo nie będę się tutaj wymączał, jeśli chodzi o nazwy. Wspaniałe pokazy, jakieś takie specjalne, nasi saunamistrzowie z ręcznikami, z jakimiś różnymi zapachami robią takie ceremoniały, więc sauny, to się zmieniło. No bo to, że dzieci uczą się pływać, dorośli pływają, opalają się na leżakach, to się ze starą falą nie zmieniło. Natomiast sauny zmieniły kulturę wypoczynku i relaksu. Zresztą nie tylko w Łodzi.
2: Fala też widzi, jest miejscem, gdzie zbierają się dorośli próbujący morsować. To też chyba taki niedawny trend i z tego co wiem, też właśnie fali się spotykają.
8: Tak, od kilku lat to prowadzimy, dlatego że w Łodzi nie ma za wielu obiektów, gdzie nasze morsy mogłyby pływać. No gdzieś tam jeździli na uroczysko Lublinek, w tych takich no dosyć zaniedbanych stawach, nie wiadomo co jest na dnie, czy jakiś kawałek szkła, czy puszki, nie daj Boże. A my zapewniliśmy morsom, proszę bardzo, przyjdźcie bezpłatnie, nalejemy wam zimnej wody, pływajcie, później się ogrzejcie, zapraszamy, jest opieka medyczna, gdyby odpukać cokolwiek się stało, więc bardzo bezpieczne morsowanie. Oczywiście takie morsy prawdziwe to powiedzą, no to nie to samo, co tam w jakimś morzu i stawie. No pewnie, że to nie to samo, ale tu przynajmniej bezpiecznie, komfortowo, bez rozcięcia nogi, więc z roku na rok morsów przybywa na fali i myślę, że najbliższą zimą też ich zaprosimy, bo to też jest zdrowie.
2: Mhm. Zastanawiacie się nad tym, jakie wydarzenia z tych wszystkich właśnie specjalnych, które od jakiegoś czasu bardzo regularnie dzieją się na terenie fali, cieszyło się gdzieś największym zainteresowaniem, było największym pomysłem, bo ja spotkałam się na przykład w zagranicznym, anglojęzycznym internecie z bardzo szeroko krążącym zdjęciem z pokazu Shreka na fali.
8: Nocne kino i to, że możemy sobie na materacach, czy siedząc w ciepłym basenie obejrzeć seans filmowy, to był strzał w dziesiątkę i oczywiście powtórzymy go w 50. urodziny Łodzi. Po piątkowym nocnym pływaniu w sobotę będzie seans pod gwiazdami. Nie będzie to Shrek tym razem, będzie to musical, znaczy no film na podstawie musicalu Mamma Mia, a więc ze świetną muzyką Abby, więc myślę, że tutaj też gości nie zabraknie na tym seansie o 21. A z takich ostatnich wprowadzonych atrakcji to, co się cieszy ogromną popularnością, to taki tak zwany pokaz mis tybetańskich, czyli takie, no nazwijmy to koncertami na misach tybetańskich. Bardzo relaksacyjne, bardzo fajne. Wyprzedają się miejsca błyskawicznie podczas tych seansów. Oczywiście w ramach urodzin Łodzi wchodzimy na normalny bilet, na naszą normalną kartę sportową, jakąkolwiek mamy. Nic nie dopłacamy. Te 50 lat Łodzi to nie jest przecinanie wstęg, to nie jest jubileusz z przemówieniami. To są po prostu 3 dni wspaniałej zabawy dla łodzian i tak to chcemy świętować. Nie zapominajmy oczywiście o rodzinach z dziećmi. Cała sobota przed tym seansem Mamma Mia to będzie Dzień z Piratami, więc myślę, że dla dzieciaków świetna, świetna zabawa, mnóstwo animacji, mnóstwo ćwiczeń, żeby się nie nudziły, żeby rodzice też widzieli, że dzieci są zaopiekowane, co nie zwalnia z odpowiedzialności rodziców za swoje pociechy, rzecz jasna. Więc myślę, ja się cieszę, że będzie pogoda, bo to nam pozwoli wyjść z atrakcjami na zewnątrz, gdzie mamy boiska do siatkówki, gdzie mamy siłownię, gdzie będą strefy gastro, więc myślę, że czeka nas świetna zabawa.
2: No to już zbliżając się do końca, jeżeli chcemy wybrać się na 50. urodziny Fali w ten weekend, przez cały weekend, czy lepiej zaopatrzyć się w bilet, czy w ogóle da się zaopatrzyć w bilet jakoś wcześniej, czy po prostu przychodzimy tak, jakbyśmy normalnie przychodzili do akwaparku?
8: Przychodzimy, spokojnie przychodzimy. Zrobiliśmy przed chwilą przepiękną strefę kas letnich, a więc wejść będzie więcej szafek, będzie więcej przebieralni. Wszyscy się pomieścimy i wszyscy będziemy się dobrze bawić. Wiadomo, że nie każdy z gości przyjdzie każdego dnia, chociaż zapraszamy serdecznie. Nastawiamy się właśnie w piątek tutaj na... A głównie młodych ludzi, którzy przyjdą na to nocne pływanie. Wiadomo, że dzieciaczki to już o drugiej w nocy raczej śpią. Sobota to będzie taki dzień dla rodziców z dziećmi i później ten seans filmowy. A niedziela kładziemy ogromny nacisk właśnie na sauny, na zachęcenie tych, żeby ktokolwiek, nie wiem, wstydzi się albo może nigdy nie wie, jak się zachować na saunie. Nauczymy, pokażemy, na czym to polega, która sauna na co dobrze wpływa i tutaj głównie koncentrujemy się na tym, żeby przyszli seniorzy, bo dla nich będzie bardzo dużo atrakcji i dla nich będzie dużo takich specjalnych naparzań. Także no, seniorów nie brakuje na Fali, przychodzą tysiącami, bardzo się z tego cieszymy, bo wreszcie osoby na emeryturze, zamiast siedzieć w domu, są aktywne, zbierają się w grupy, przychodzą, kupują sobie bardzo tanie bilety na poranne pływanie, więc tym razem zapraszamy ich na sauny, będzie wydłużony czas w cenie biletu, mogą się nauczyć saunować i zobaczyć, jak dobrze to wpłynie na ich zdrowie.
2: Nie ma się czego bać w takim razie. Do zobaczenia na Fali.
8: Do zobaczenia już ten weekend.
2: Gościem audycji był Marcin Masłowski, czyli rzecznik prasowy Aquaparku Fala, który opowiedział o planach na obchody 50. rocznicy istnienia Aquaparku. Wszystkie szczegóły oraz program urodzin znajdziecie na stronie internetowej aquapark.loc.pl. Zaglądając tam będziecie mogli zaplanować swoją weekendową wizytę, chociaż myślę, że można się naprawdę realistycznie spodziewać tłumów, bo nie tylko ze względu na urodziny, po prostu w cieplejsze dni, takie jak ten weekend, Aquapark Fala pęka w szwach. No i trudno się dziwić, jednak my łodzianie mocno odczuwamy brak rzeki wielkiej w środku miasta. No mamy tych rzek, prawda, ogromną ilość, ale takiej rzeki, nad którą można by sobie usiąść i powypoczywać, to się chyba właśnie przekłada na to, że zainteresowanie aquaparkiem jest ogromne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat najbliższego jeszcze czerwcowego weekendu, ale jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie czas w mieście z trochę większym wyprzedzeniem, no to myślę, że o Fali można też pomyśleć w kontekście urodzin Łodzi, które nadchodzą jeszcze troszkę, ale już 24 do 26 lipca po raz kolejny będzie przygotowany przez Falę specjalny program, no i oczywiście specjalne oferty, jeżeli chodzi o ceny biletów, no ale to już sami musicie sprawdzić sobie najlepiej na stronie Aquaparku. Jeżeli chodzi o temat Fali, to tutaj stawiamy kropkę, ale zanim pożegnam się z Wami, jeszcze krótki przegląd informacji związanych z komunikacją miejską, no bo wchodzimy już w ten okres letni i wiadomo, na drogach się dzieje. Zaczniemy może od tej gorszej informacji, chyba lepiej to wszystko będzie przyswoić, jeżeli zaczniemy od gorszego i skończymy na dobrym. Na pewno z tych złych informacji należy przypomnieć, że trwa już remont Kościuszki i Struga, skrzyżowania na jednej z po prostu głównych tras tramwajowych naszego miasta. Ze względu na to, że jest ona tak ważna, ten remont prowadzony jest tylko w weekendy i wtedy wstrzymywany jest ruch tramwajowy i zaczynają kursować autobusy zastępcze, więc do pracy i z pracy dojedziecie bez problemu. Jeżeli pracujecie w godzinach urzędowych, niestety w weekend ten transport na głównej osi północ-południe w naszym mieście będzie zdecydowanie utrudniony. Mamy to za sobą, te najgorsze informacje za nami. Z dobrych informacji cieszę się, że mogę chociaż na koniec napomknąć, że trzynastka wróci niedługo na Śmigłego Rydza. Niedługo, czyli w połowie lipca, jest planowany powrót tramwaju na torowisko na Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej na odcinku od Dąbrowskiego do ulicy Śląskiej. Obecnie odbywają się tam przejazdy testowe różnych typów tramwajów, tak żeby upewnić się, że różne składy będą w stanie poruszać się po tym torowisku bez problemów. No i właśnie w połowie lipca trzynastka wraca na swoje miejsce. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia już niedługo. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9. Czas na wiadomości.
15: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczona gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
16: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
15: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To po głosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
17: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
15: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
18: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
15: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Radio Złote Przeboje. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Never gonna give you up.
3: Never gonna let you down. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL. TPOPL.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David, to już za nami. Ja dzisiaj gram złotą piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 9:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież. No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: TPOPL.
8: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
9: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
10: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
9: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
11: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
9: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
12: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
9: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą 30, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
7: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
0: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
7: Kochamy Złote Przeboje.
0: Okej. Okay. Taki jak ten, Iron Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, kamień i aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i Zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Lian Rimes.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
13: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
14: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
13: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
15: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
13: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
16: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
18: jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
19: Radio Złote Przeboje!
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
18: Jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2020.

0: 2006 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance, man.

0: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
13: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travistofast i Travisto.
13: Aflofarm.
9: Reklama.
14: To jest radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu?
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki... czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
7: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
1: Reklama.
0: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
14: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
15: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
14: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
16: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
14: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Trzy minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

powstał jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

0: sportowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
8: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 1993 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej i poświęcił się wychowywaniu swojej nowonarodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Pokazuj, miła nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

0: wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00 powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
10: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
9: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
11: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
12: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
9: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
8: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
13: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: 3 minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 81 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyty list przebojów. Jeśli możecie, dodajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Reklama. Nie!

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram Was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed Wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

0: Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: W weekendowe popołudnie towarzyszy wam Radio Złote Przeboje na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
19: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
20: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
19: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
17: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
19: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
22: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
21: Pogoda.
0: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19.
22: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
0: 14:03 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz to pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
13: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
12: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
14: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
12: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
11: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Trzy minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju. To teraz proponuję Wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynny Black Velvet. Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Reklama.

początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie. W tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie. A te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

Tak podczas tego upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Niedziela, godzina 16. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
13: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
12: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. 3 drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. 3 inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
14: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

W Radiu Złote przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Durnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie, czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie, ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.

radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Pregowicz, prawy do lewego.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
6: Niedziela, 17, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
8: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
7: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Caluf-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
9: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
7: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z Radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. No i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W radiu złote przeboje głosu, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kerher Center, gdzie nasi eksperci pomogą ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kerher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kerher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: niedzielne późne popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz. TPOPL.
4: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
3: TPOPL.
5: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
8: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
10: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, ucieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
9: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
11: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
9: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
12: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
9: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje, a oto dowód.

0: Oj, można było się zasłuchać Céline Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją. Oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz. Sen w Radiu Złote Przeboje.

I to był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, które już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak! Wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
10: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
15: To weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Bartosz Lichawski, kłaniam się i zapraszam, by pomówić o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. No a jako, że to weekend, to dzieje się bardzo dużo. Słuchajcie, dodatkowo jeszcze mamy festiwale, gdzie dzieje się bardzo dużo. No bo wystartował jubileuszowy 25. fotofestiwal w Łodzi. No bo mamy jeszcze do końca niedzieli tak naprawdę festiwal rewolucji proponowany nam przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No a do tego wszystkiego no generalnie mnóstwo zdarzeń i wydarzeń, które także zostaną przeniesione później na kolejne dni. Zatem wkrótce w tygodniu także między innymi, no tak, nowości w łódzkich kinach. Bo przecież mamy w ten weekend premiery, to między innymi najnowszy film Pawła Pawlikowskiego. O ojczyźnie będę dzisiaj mówił, kiedy zajrzymy zajrzymy no, na przykład do kina Helios w Sukcesji, bo tutaj zajrzę na pewno, by powiedzieć wam także o pokazach specjalnych, właśnie tych poniedziałkowych, które czekają na łódzką publiczność, a są one rewelacyjne i wspaniałe. To będzie bardzo ciekawy film, który pokazuje też no, takie zamknięcie kulturowe, taką radykalizację poglądów, która powoduje, że trzeba się gdzieś koncentrować wokół literatury i robić to w sposób tajny, a zatem i nielegalny. Ciekawa opowieść w poniedziałkowym cyklu, ale to za chwileczkę. Oczywiście powiem także o innych premierach, bo mamy Robin Hooda na ekranach w łódzkich kinach i tak dalej, i tak dalej. Mówię w ten sposób, dlatego że to kino jest oczywiście bardzo różnorodne. To z jednej strony coś dla dorosłych, z drugiej dla całych rodzin, z trzeciej dla dzieci, bo mamy Toy Story 5. No ale to szczegóły za kilkanaście minut. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM porozmawiam. Porozmawiam na ważny temat, ważny i ciekawy, słuchajcie, tak naprawdę, bo mówimy tutaj o sztuce najogólniej, o sztuce łódzkiej, co oczywiście podkreśla wagę tego tematu i tego zjawiska, jakim zajmuje się przędzalnia sztuki. No tak, dzisiaj będzie okazja do tego, by powiedzieć o wydarzeniach na Księżym Młynie, o bardzo różnych, bo to nie tylko to niedzielne spotkanie z artystkami, artystami z Łodzi, ale w takim gronie no, wielokulturowym, międzynarodowym, ale to także kolejne wydarzenia wpisujące się w poszczególne cykle, jak na przykład Targi Książki. Z jednej strony gdzieś tam te jesienne, ale to jeszcze za wcześnie było wszystkim mówić. Natomiast te wakacyjne, te lipcowe, no mam nadzieję, że uda mi się wydobyć z mojej rozmówczyni kilka cennych zdań na temat tego wydarzenia, które będzie się wpisywało w urodziny Łodzi, a to przecież już 603. urodziny naszego miasta. Sporo wam już o tej imprezie opowiadałem, która się rozgrywać będzie urodzinowo-koncertowo, ale dziś jej fragment, czyli fragment urodzin, a mianowicie, no właśnie, spotkanie z literaturą, czy też najszerzej mówiąc właśnie ze sztuką proponowaną nam tutaj przez przędzalnię sztuki. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o wystawach. To nie tylko wystawy w ramach rozpoczętego przecież fotofestiwalu w Łodzi, ale także odwiedzimy Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Galerię Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Miejską Galerię Sztuki w Łodzi. Bardzo dużo mamy tych wystaw, słuchajcie, bardzo dużo wernisaży, bo to z jednej strony w Galerii Remedium jeszcze American Beauty i profesor Izabela Łapińska. Jest wystawa Igora Omuleckiego w Galerii Chimera. Jest Karolina Gębara, to w Galerii Bałuckiej, a także wystawa też organizowana w ramach Fotofestiwal 2026 i Ośrodek Propagandy Sztuki, tutaj Cykle Ameryki i Philip Montgomery. No generalnie, słuchajcie, mamy bardzo dużo wydarzeń. Jest o czym opowiadać. Chciałbym do tego wszystkiego dołożyć jeszcze informacje z Teatru Pinokio w Łodzi, bo festiwal Splot ogłosił program. Mam nadzieję, że zdążę ze wszystkim. No dobrze, to spinam się w sobie, spoglądając na motywujący mnie złotoprzebojowy zegar i 3, 2, 1, start. Zapraszam.
16: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
15: A zaczynam od Parady Wolności. Bardzo ważne wydarzenie, legendarne. Tutaj nie trzeba nikogo przekonywać, że tak jest, ale warto to podkreślić. No jeszcze lata 90. Coś, co było charakterystyczne dla Łodzi klubowej, dla Łodzi tanecznej, dla no, tego całego zjawiska, które było bardzo popularne w latach 90. Później, no właśnie, był ten moment, kiedy wszystko znika, no i jest ten moment, kiedy wszystko wraca, więc możemy powiedzieć po powrocie to bardzo młode wydarzenie, ale jednak zakorzenione w pięknej historii Łodzi. Zdążę wam jeszcze opowiedzieć o szczegółach, bo to w sierpniu 28, 29, 30 sierpnia Parada Wolności 2026, ale już sporo wiadomo, słuchajcie, no bo będą znów platformy, znów będzie przejazd, przemarsz, taniec na ulicy, na Piotrkowskiej, czyli te ruchome sceny, no nisko schodzący bas i ludzie, którzy świetnie się bawią i przychodzą tak naprawdę budować się wspólnotę wokół muzyki. Ja pamiętam, jak to było w latach 90. Ja wtedy słuchałem muzyki zupełnie innej, punk rocka, słuchałem heavy metalu. Druga połowa lat 90. to u mnie była mocna taka zajawka hip-hopem. Uczestniczyłem w tych subkulturach, ale przychodziłem też na Piotrkowską zobaczyć,
17: ten niezwykły klimat. To mnie ciekawiło i to mi się podobało. I dzisiaj Parada Wolności też jest takim pokazem, że wolność jest w muzyce, że wolność jest w sztuce, mówiąc nawet szerzej. Każdy może przyjść, czy lubi techno, czy house, czy jakieś rejwy, czy generalnie jakieś bassowe klimaty. Także słuchajcie, każdy po swojemu, można się ubrać, przebrać, potańczyć, albo można po prostu przyjść i popatrzeć, jak to wszystko wygląda, bo to jest opowieść o muzyce. To jest opowieść o serdeczności, o ludziach. Tutaj nie ma ideologii, tutaj jest spontan, tutaj jest człowiek, który wyszedł z klubu na ulicę. Ja pamiętam takie platformy, które ruszały z Retkini. Wtedy to było coś wyjątkowego, kiedy miałem okazję obserwować też swoich kolegów, swojego serdecznego kolegę, to ex-Łuki, z którym wchodziłem gdzieś w świat remiksów gramofonowych, ale on później przechodził z gatunku, jakim ja interesowałem się najmocniej, czyli hip-hop, w stronę tego, co tworzył dla nas i tworzy nadal, bo to też jest reaktywacja Sonic Trip, a Sonic Trip to legenda. Tak jest, słuchajcie, tak będzie na Piotrkowskiej pod koniec sierpnia, Parada Wolności 2026, na teraz kolejne przestrzenie, gdzie także wolność. Wolność i ważne tematy, bo Miejska Galeria Sztuki w Łodzi otwiera przed nami swoje ośrodki, swoje galerie i mówi: chodźcie, sprawdźcie, tu naprawdę bardzo ważne i ciekawe rzeczy.
16: Galerie.
17: Słuchajcie, zacznę od przypomnienia. To jest nowa wystawa, to znaczy mogliśmy już ją widzieć to w ciągu ostatniego tygodnia na przykład, a możemy ją oglądać do 30 sierpnia, czyli American Beauty. To w Galerii Remedium, Izabela Łapińska, fotografia. No i opowieść też bardzo złożona, bo moglibyśmy powiedzieć przede wszystkim portret, ale wyróżnić tutaj, że portret ludzki, bo jest także portret roślinny. Jest opowieść o Nowym Jorku, tak, o decyzjach, żeby zamknąć pewien moment właśnie w postaci fotografii. Piękna opowieść, ale też wspaniała artystka, filmoznawczyni, pani profesor Izabela Łapińska. Macie ochotę, to jest okazja, by zobaczyć wszystko w przepięknych przestrzeniach Galerii Remedium. To, tak jak mówiłem, jeszcze do 30 sierpnia American Beauty. Ale słuchajcie, to jest od razu dla mnie też okazja, by powiedzieć o innym spotkaniu z Ameryką. To jest wystawa organizowana w ramach rozpoczętego jubileuszowego fotofestiwalu. Wszystko wpisuje się w program Miasto. Tutaj tych wystaw jest naprawdę bardzo dużo. Jedna z nich właśnie także w przestrzeniach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w Ośrodku Propagandy Sztuki, zatem piękny Park Sienkiewicza, niedaleko, obok Radia Złote Przeboje 101.3 FM. Tutaj ja sobie spacerkiem mogę cyk, cyk, cyk i proszę bardzo, mam już piękne zdjęcia. Filip Montgomery, cykle Ameryki. Jeżeli u was cyk, cyk, cyk potrwa dłużej, czyli ten spacer do Parku Sienkiewicza, to nie poddawajcie się, bo na pewno warto. Park o każdej porze roku także jest cudowny, a w nim właśnie ośrodek propagandy sztuki. No i jest niezwykła opowieść, historia Stanów Zjednoczonych, historia pęknięć, zmagań, opowieść o wolności, o rodzinie, o klimacie, o zdrowiu, o demokracji, o wszystkich zagadnieniach, które na przestrzeni też dekad czasu opowiada właśnie fotograf meksykańsko-amerykańskiego pochodzenia, który obserwuje, który jest wnikliwym obserwatorem, ale też narratorem tej historii, która naznaczona jest wieloma takimi pęknięciami, wstrząsami. I mówimy tutaj przede wszystkim, tak, amerykańska fotografia, wystawa, cykle Ameryki, więc myślimy natychmiast o Stanach Zjednoczonych, o Ameryce, ale powinniśmy, i to się dzieje, kiedy oglądamy te fotografie w Ośrodku Propagandy Sztuki, pomyśleć o tym szerzej, dlatego że wiemy, jakim potężnym krajem jest Ameryka i wiemy, jaki wpływ wydarzenia w Ameryce mają na cały świat, zatem i na Polskę, zatem i na Łódź. Jeżeli chcecie zobaczyć, to tak jak mówię, jest możliwość, to w ramach fotofestiwalu Filip Montgomery, cykle Ameryki, to do 6 września w Parku Sienkiewicza, dokładnie przecież w OPS-ie. No a tutaj, a propos opowieści niezwykłych, także niezwykła historia, wystawa Igora Omuleckiego, to w Galerii Chimera. Do 13 września będziecie mogli zobaczyć opowieść, za którą odpowiedzialny jest świetny o międzynarodowej rozpoznawalności artysta, A to łodzianin zajmuje się postrzeganiem, wręcz badaniem postrzegania, co bardzo przypomina mi postać Władysława Strzemińskiego, który też jako artysta no, tworzył wręcz prace naukowe, koncepty widzenia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też motyw, ślad, spojrzenie, znaczenie i zwierzę, obrazy. Obraz jako narzędzie, obraz jako przestrzeń kontroli, obraz jako coś, co budzi emocje. Z jednej strony przeraża, ciekawi, rozśmiesza, ale za każdym razem wyzwala emocje i powoduje takie zastanowienie, taki namysł nad tym, co widzimy. Tutaj też zdjęcia archiwalne, z tego co wiem, z naszego łódzkiego ogrodu zoologicznego. Wystawa Igora Umuleckiego w Galerii Chimera pod tytułem Dada Zoo, czy Dada Zoo, do 13 września. No i jeszcze jedna przepiękna opowieść, Karolina Gębara, Zimowy umysł. To jest opowieść, słuchajcie, o migracjach w Europie. Człowiek, no, którego osobiste emocje zostają na przykład no, pominięte w statystyce, zatem człowiek jako statystyka, ale człowiek jako istota, człowiek, to brzmi dumnie. No i opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie, rola podróży, migracji, powody, status i to wszystko, co tak naprawdę dzieje się w, no myślę, umysłach wręcz jednostki, kiedy bardzo często my mówimy po prostu o liczbach, kiedy mówimy o zjawisku, kiedy mówimy o tym bardzo szeroko, że to są jakieś ruchy. Nie, to są ludzie, konkretni ludzie, którzy myślą, czują, żyją, którzy są no, pretekstem do opowieści. To też był bardzo długi projekt pani Karoliny i jego efekt w Galerii Bałuckiej. To do 30 sierpnia Karolina Gębara. Zimowy umysł. No i jeszcze tak, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, tutaj czwarta edycja wystawy Continuum, która no, prezentuje nam twórczość nauczycieli, emerytowanych nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Proszę bardzo, grono profesorskie, znakomici artyści tworzący historię uczelni, historię sztuki, prezentują swoje prace. Natomiast to tak, od 26 czerwca tylko powiem w Galerii ASP przy Piotrkowskiej. Wrócę jeszcze do tematu. No i jeszcze Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Tutaj od 23 do 29 czerwca. Granice widzenia. Jeszcze o tej wystawie będę miał okazję Wam opowiedzieć przed jej wernisażem. A teraz
18: wkrótce.
17: Wkrótce, bo jeszcze w czerwcu kolejne koncerty w ramach muzycznego matinee. To cykl. Od pierwszej edycji zyskał dużą sympatię łódzkiej publiczności i wszystko w sali lustrzanej albo w pałacowym ogrodzie Muzeum Miasta Łodzi. Słyszymy tutaj wykonania studentek, studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, laureatów konkursów muzycznych, którzy mimo tego, że są bardzo młodzi, mają już wiele osiągnięć i wiele do zagrania, zatem do opowiedzenia poprzez muzykę. To naprawdę bardzo wartościowy projekt, który łączy piękno muzyki z niepowtarzalną atmosferą zabytkowych wnętrz Pałacu Rodziny Poznańskich oraz naszego ogrodu, mówi Magda Komarzeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi. Koncerty jeszcze w lipcu, w sierpniu, a także jeden wrześniowy. Wrócę do tematu, bo teraz...
19: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
17: Trwa weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. To tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. No, za chwileczkę rozmowa, za chwileczkę pomówimy o tym, co na Księżym Młynie, tak, w tę niedzielę, ale generalnie, co tam słychać na Księżym Młynie, bo przecież to, co słychać w niedzielę, to jedno, ale to, o czym może być słychać, słuchajcie, w ogóle w czerwcu, albo w lipcu, to już powiem, a propos urodzin Łodzi, to jest inna sprawa, ale że też ważna, to na pewno o tym dzisiaj. Natomiast słuchajcie, no to jest też weekend premier filmowych, Toy Story, Backrooms, Bez Wyjścia, Robin Hood, Koniec Legendy, no i film, na który naprawdę bardzo czekałem, Ojczyzna. O tym powiem dosłownie za sekundę, natomiast no tych filmów, o których będę opowiadał, jest dużo, dużo więcej, dlatego że teraz, za chwilę, no w poniedziałek dokładnie, w kinie Helios w Sukcesji mamy dwa super cykle, zatem dwa pokazy świetnych filmów, bo to będzie kino konesera i pokaz specjalny w poniedziałek 22 czerwca, a oto szczegóły.
18: Kina.
17: A tutaj no, niezwykle ważna, niezwykle piękna, poruszająca, niezwykle prawdziwa opowieść. Tutaj kino konesera to poniedziałek, kino Helios w Sukcesji o 18, tak, 22 czerwca. czytając Lolitę w Teheranie. Nie wiem, czy słyszeliście już o tym filmie, ale to jest coś naprawdę wyjątkowego. To wyjątkowy pokaz, słuchajcie, bo przenosimy się jeszcze do końca lat 70., to jest rok 1979, rewolucja, Iran, no i obrońcy moralności, którzy tak naprawdę przejmują władzę, patrolują ulice i generalnie no, kontrolują w sposób skrajny całe społeczeństwo. To jest też przejęcie kontroli nad uniwersytetami, ograniczenia swobód, ale też dostępu do informacji, do literatury, do jakby całego prądu umysłowego, który jest obecny na uniwersytecie, uniwersytetach, w tym do zachodniej literatury. To jest początek do czegoś, co też było ujmowane przeze mnie w trakcie czwartkowej zapowiedzi festiwalu Rewolucja. Ten festiwal trwa w ten weekend. To jest młoda inicjatywa Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Mówimy o rewolucji 1905 roku, mówimy o rewolucji łódzkiej, o łódzkim buncie, ale no właśnie, ten festiwal pokazuje, że bunt nie jedno ma imię, że buntować w sposób mądry, świadomy, odpowiedzialny, w sposób, który nie jest buntem dla buntu, tylko buntem z potrzeby. Skąd się biorą te potrzeby? Jaka to forma buntu? Przeciwko czemu się buntują ci, którzy się buntują, którzy tworzą jakieś ruchy wręcz rewolucyjne? To jest bardzo dużo pytań, ale te pytania pojawiające się w kontekście łódzkiego festiwalu to są zawsze pytania o współczesność, o dzisiaj. To między innymi bunt wobec maszyn, ale nie tamtych maszyn, jak to było już przecież w historii Łodzi, gdzie zbuntowano się przeciwko maszynom w przemyśle. No dzisiaj buntujemy się przeciwko dzisiejszym maszynom, powiedzielibyśmy, w tym sztucznej inteligencji, SI, czy jak niektórzy mówią AI. No dobrze, ten bunt, słuchajcie, jest ujmowany w bardzo różne też konteksty kulturowe. Tu akurat mamy Iran. No i mamy bunt, bo to wykładowczyni, bardzo ambitna wykładowczyni literatury, zaczyna zapraszać do siebie na tajne, no i nielegalne takie lekcje, na nauczanie, spotkanie z klasyką literatury zachodniej. A zatem Lolita, Wielki Gatsby i tak dalej, i tak dalej. No ważne to tytuły, będzie ich tutaj więcej, kobiety nieśmiało, ostrożnie, ale później zaczynają się otwierać. Piękna opowieść, poruszająca i bardzo ciekawa. Czytając Lolitę w Teheranie, to w kinie Konesera film od lat 15, w kinie Helios w Sukcesji w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 18. Jeżeli chodzi o pokazy specjalne, to w kinie Helios w Sukcesji także ciekawa opowieść, choć to zupełnie inny gatunek, inna historia. Finał drugiego sezonu, premiera numer 1, odcinek trzeciego sezonu, czyli Ród Smoka. No dobrze, wynotowałem sobie tak. Premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu. O, żeby już tutaj za bardzo nie pomącić wszystkich wątków, jakie uzbierały mi się w głowie, kiedy przygotowywałem dla was te informacje. Dobrze, że człowiek sobie zapisał. No tak, tak, jest okazja, kto oglądał, kto zna, no to pewnie wybierze się na tę opowieść. To historia rodu, zdarzenia, które mają miejsce 200 lat przed czasami, w których osadzona jest słynna, popularna, no i też niezwykle dobrze recenzowana Gra o Tron. A zatem proszę bardzo, Ród Smoka, premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu. To w poniedziałek 22 o godzinie 20. Natomiast słuchajcie, no mamy też inne, tak jak mówię, bardzo ciekawe filmy, bardzo ciekawe propozycje, które są premierami trwającego weekendu. To między innymi, tak jak wspomniałem, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Jest ten film już w kinach. Jesteśmy po piątkowej premierze. No i mamy 3 pokazy dla tego weekendu, tak zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, ale tak będzie też w poniedziałek. 13.20, 17.10, 20.30. We wtorek w kinie Helios w Sukcesji to nawet 4 pokazy. 12, 13.50, 17.30 i 19.30. Ojczyzna. Złota Palma w Cannes, film Pawła Pawlikowskiego. Bohaterem jest noblista Thomas Mann, no i jego córka Erika Mann. To za sprawą tych postaci mówimy z jednej strony o relacjach rodzinnych, ale także o relacjach z ojczyzną, która się zmienia, która no właśnie jest ujęta w jakiś taki okres historyczny, w tym przypadku jest to zimna wojna. No i a propos, zimna wojna, no nie? Jest taka trylogia, czarno-biała trylogia właśnie Pawła Pawlikowskiego, Ida. zimna wojna i teraz ojczyzna. Opowieść o człowieku na tle historii, o tym jak się zmienia, z czego rezygnuje, z czego musi zrezygnować, z czego albo czego pozbawia go no, dana sytuacja, dana karta historii wręcz. Słuchajcie, przepiękna opowieść, piękne zdjęcie zrobił trochę jak zwykle Łukasz Żal, bo za każdym razem robi piękne ujęcia, świetnie pracuje kamerą. No, on współpracował z Pawlikowskim przy tych wymienionych przeze mnie filmach. Współpracuje przy Ojczyźnie, która już w łódzkich kinach. No piękno wizualne, dlatego najlepiej obejrzeć ten film na wielkim srebrnym ekranie. Zresztą Łukasz Żal, tutaj ciekawostka, którą namierzyłem, współpracuje z młodym, zdolnym operatorem. To Stanisław Cuskę. To naprawdę świetne ujęcia, świetne zdjęcia pana Stanisława w filmie Ojczyzna, Strefa Interesów czy Hamlet. No tak, tak, znamy, widzieliśmy. Jak nie, to warto, bo to jest kino, które przypomina w ogóle malarstwo holenderskie, jak zobaczycie. No dobrze, jak będziecie chcieli zobaczyć, to tak jak mówię, również od poniedziałku na 3 seansach we wtorek, jeszcze raz przypomnę, nawet na 4, pierwszy o 12, ostatnio o 19.30, tak jest w kinie Helios w Sukcesji. Tych tytułów mamy tutaj więcej, premierowo. No ale to wrócę do kin za sekundkę, bo teraz koniecznie spotkanie z Ewą Żochowską, Fundacja Przędzalnia Sztuki, no i rozmowa o tym, co ciekawego i ważnego szykują dla nas w najbliższym czasie.
19: Ciekawa Łódź.
18: Ewa Żochowska, Fundacja Przędzalnia Sztuki.
17: Witaj w Co jest grane w Łodzi. Ewo, ja tutaj mówiłem przed chwilą, zresztą w ubiegłym tygodniu też zapowiadałem, że 21 stacja Księży Młyn, ponownie spotkania przy Kocim Szlaku wokół sztuki, ze sztuką. Dla tych wszystkich, dla których przedmiot to jest coś więcej niż tylko tworzywo, chociaż tworzywo też jest ważne, ale to jest nośnik informacji, to pasja, opowieść, sztuka, opowieść konkretnej twórczyni, konkretnego twórcy. Mówimy o tym, że to no, najlepsze twórczynie i najlepsi twórcy właśnie w jednym miejscu. Spotkania cykliczne, spotkania kontynuowane, pielęgnujące naszą świadomość tego, jak piękna sztuka powstaje tutaj u nas w Łodzi, choć sztuka międzynarodowa. Może za chwileczkę też o tym powiemy, ale no, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jesteś animatorką życia artystycznego w Łodzi. No bo stacja Księży Młyn to jedna z tak naprawdę

0: z bliska, albo bliżej niż zazwyczaj, prawda? Można dotknąć, porozmawiać, sprawdzić. Tak jest nie tylko w niedzielę przy kocim szlaku na Księżym Młynie, ale generalnie myślę, że to jest charakterystyka tych spotkań, tych wydarzeń, które organizujesz w Łodzi, że my jesteśmy blisko sztuki, że na przykład jak otwierają się pracownie, to dzięki temu my możemy zobaczyć, jaka to ciężka praca tak naprawdę, tworzyć sztukę. I Dzień Otwartych Pracowni to jeden z przykładów właśnie takiego otwarcia się na publiczność i spotkania, wzajemnego spotkania po to, by lepiej sztukę też zrozumieć, lepiej zrozumieć proces jej powstania, artystki, artystów. No ty też do swojej pracowni zapraszasz, by pokazać, jak powstają twoje obrazy.
1: Tak, akurat to jest ciekawe, bo te trzy wydarzenia, bo akurat mam takie trzy, można powiedzieć, flagowe wydarzenia, mają totalnie różny charakter. Akurat showroom Pracowni Księży Młyn jest takim bardzo kameralnym wydarzeniem. Oczywiście jest to otwarcie na gości. Kilka lub kilkanaście pracowni w tym samym czasie otwiera swoje drzwi, ale to jest takie zwiedzanie w duchu bardzo slow. Tam nie ma tłumów, bo też to są unikatowe rzeczy, więc też to nie jest taki szeroki odbiorca jak na przykład książka, która jest dla wszystkich. Mimo już mówi się, że nie ma rzeczy dla wszystkich, książka jest dla wszystkich, bo każdy znajdzie coś dla siebie, a tutaj jest specyficzny odbiorca, koneser sztuki i to jest właśnie taki bezpośredni kontakt powolny ze sztuką, z artystą, z twórcą.
0: No tak, my mówimy, że to jest bardzo ważne spotkanie, dlatego że no to jest okazja dla każdej osoby ciekawej, dla każdej chętnej, żeby wejść trochę w ten proces twórczy, prawda? Tutaj mówimy akurat o drzwiach otwartych pracowni. Swoją drogą to jest też, myślę, w kontekście tej dyskusji, która została wywołana chwilę temu na temat pracy artystek i artystów, okazja do tego, by wejść do przestrzeni twórczej, która, no właśnie, w sposób znaczący nazywana jest pracownią, bo tam odbywa się praca twórcza, praca artystyczna. Ciężka praca. Można sprawdzić, jak to wszystko wygląda, choć to z jednej strony właśnie jest ten proces twórczy, a z drugiej no efekt tego procesu i z tym efektem, czyli ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym mamy okazję spotkać się właśnie w niedzielę na Księżym Młynie. Ja to wydarzenie zapowiadałem, mówiłem o tej charakterystyce tych spotkań, że to jest rozmowa, że to bardzo często są pierwsze recenzje, prawda? Kiedy ktoś zatrzyma się, rozmawia o danym przedmiocie sztuki, no to jest rodzaj opinii, recenzji, ale ta sama ciekawość jest też komplementem dla twórców, no bo mają okazję opowiedzieć właśnie o procesie twórczym, o inspiracjach. To wszystko jest ciekawe, to wszystko generuje niezwykłą atmosferę, taką artystyczną, w pięknym miejscu, prawda? Bo mówimy Księży Młyn, który jest rewitalizowany, jest koci szlak, jest wiele dodatkowych miejsc, które można tutaj zwiedzić, odwiedzić, którymi można się zachwycić. No a sztuka, która prezentowana jest w ramach stacji Księży Młyn, to jeszcze raz podkreślamy, łódzkie pracownie, łódzcy artyści i artystki, ale tutaj no, co należy podkreślić, prawda? Łódzkość to jest archipelag kultur, zatem różne kultury pojawiają się właśnie prezentując swoje unikatowe rękodzieło i przedmioty sztuki.
1: W tym roku jest to kolejny rok z tym wydarzeniem. Szeroko pojęte rzemiosło, tak jak wspomniałeś, międzynarodowy skład łodzian, ponieważ mamy rzemiosło nie tylko z Polski, również z Ukrainy, z Kenii, z Maroka, nie tym razem, ale to też jedni z naszych stałych wystawców z Indii. I to są wszystko łodzianie. Podczas tego wydarzenia, które w plenerze, tak jak zwykle, na kocim szlaku, wśród pięknej przyrody, można zajrzeć do kilku pracowni, bo niektóre pracownie są również otwarte, ale to już zapraszam indywidualnie do sprawdzenia, które można pokrążyć po Księży Młynie, między ulicą Przędzalnianą, między kocim szlakiem. Fajnie spędzić czas, porozmawiać z twórcami, dotknąć tych dzieł.
0: No tak, Ewo, ja tak myślę też, że jeżeli ktoś na przykład o tej porze, słuchając naszej rozmowy, myśli, o nie, dopiero się dowiedziałam, nie zdążę na stację Księży Młyn, to będą kolejne okazje i na pewno zapowiem je, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, ale dziś kieruję waszą uwagę na kolejne wydarzenie zbliżające się wielkimi krokami, ale o tym za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tak, za chwileczkę wrócę jeszcze do rozmowy do jakby tego wszystkiego, co dzieje się za sprawą

0: Zalni Sztuki, Fundacja dba o to, byśmy blisko sztuki byli i byśmy no tak naprawdę mieli okazję lepiej też poznać cały proces twórczy i oni sobie tam przędą tej sztuki niteczki i dają nam wiele okazji do spotkania. Zatem kolejne wątki poruszę już za sekundę, bo teraz wracam do kin. Tutaj też pięknie, różnorodnie, ciekawie, premierowo. No mówiłem już o filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Ten już jest do oglądania w łódzkich kinach. Jest też Robin Hood. Koniec legendy.
1: Ciekawy film.
0: No, ostatecznie nie jeden, kochani, będzie ich więcej. No ale dobrze, to teraz Robin Hood. Tak, film jest do oglądania. To są pokazy premierowe, także w kinie Helios w sukcesji po dwa pokazy w ten weekend. Jutro też dwa pokazy, proszę bardzo. Generalnie tak aż widzę do czwartku na pewno. Będziecie mogli oglądać w poniedziałek 14, 20.15. Każdy chętny sobie dopasuje tutaj, myślę, godziny do własnego, że tak powiem, funkcjonowania. Natomiast ja muszę powiedzieć, że no to jest też taki film, na który ja bardzo czekałem. Dlaczego? No bo Robin Hood to jest postać, prawda? Ale ten dopisek, ten podtytuł jest tutaj lekko niepokojący. Co zatem? Koniec legendy, czyli... No to nie będzie przygodówka, jak ta, którą oglądałem jako mały czy też młody Bartoszek, prawda, w telewizji zaczynał się słynny serial Robin, pim, pim, badubudaj, bum, bum. No nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście, ja oczywiście, że przerywałem grę w piłkę, szliśmy oglądać Robin Hooda, potem szliśmy do Lasku Redkińskiego i tam naszą bandą, nie z Lasów Sherwood, a z Lasu właśnie Redkińskiego, wykonywaliśmy bardzo różne przygody, nie za długie, no bo mama czekała z obiadem, więc trzeba było wracać na odpowiednią godzinę do domu, ale ten Robin Hood gdzieś był w naszej wyobraźni, prawda? Robin, ale Nazir, mały John, Marion też mieliśmy w naszej drużynie, oczywiście, że tak. Natomiast to też nie będzie właśnie taka opowieść, taka przygodówka. To nie będzie przygodówka jak z Kevinem Costnerem, to będzie portret, wnikliwy, wręcz psychologiczny portret legendy. Bardzo jestem ciekaw tego filmu, bo jeszcze go nie widziałem. Hugh Jackman na ekranie, no i jego Robin Hood, który staje przed szansą na odkupienie. To ma być takie symboliczne też wyzdrowienie, bo o tym jest fabularnie ten film po ostatniej bitwie. No, odkupienie, prawda? Bo powiedzmy sobie, dobry łotr, Robin Hood. No, jak ktoś chce zobaczyć, to tak jak mówię, w ten weekend dwa pokazy premierowe, od poniedziałku podobnie, 14.20.15, we wtorek 23 czerwca 14.20 i 20.30, potem, no mniej więcej zawsze w tych porach, też dzisiaj, po 14 koło 20, więc generalnie tak to wygląda, by zobaczyć ten piękny, fabularnie jak się spodziewam, ale także wizualnie film. On najpełniej będzie wybrzmiewał właśnie na wielkim, srebrnym ekranie. Hugh Jackman, jeszcze raz mówię, jako Robin Hood. Czy jego legenda była kłamstwem? Można to wszystko sprawdzić. Słuchajcie, natomiast kino Helios w sukcesji daje nam też, no między innymi jako jedno z łódzkich kin, okazję, by zobaczyć świetny horror science fiction. Backrooms, bez wyjścia. Mamy pewien salon meblowy, wyobraźmy sobie, no i w tym salonie takie przejście tworzące labirynt. No labirynt bez wyjścia, tak naprawdę. Można to wszystko zobaczyć, można się przekonać, jak to będzie, także w salach Dream, w kinie Helios w sukcesji, na przykład dzisiaj 21.45, ale słuchajcie, od poniedziałku też zostają sale Dream. 11.10 właśnie Dream, 19.20 też Dream i ostatni seans 21.50 też na rozłożystych fotelach, a do tego wszystkiego jeszcze 15.45, 18.15 i 20.50, tak to jest w kinie Helios w sukcesji. W ten weekend też 2, 4, 6, 7 pokazów w ciągu dnia. Bardzo dużo, bo to ciekawa propozycja. Tak się ten film rzeczywiście zapowiada. Człowiek, który zostaje zamknięty w labiryncie, próbuje się z niego wydostać, jest zaniepokojony, próbuje udowodnić, że ten labirynt istnieje, że on tam jest w tym labiryncie. To jest też bardzo czytelna przenośnia moim zdaniem, bardzo jaskrawe odniesienie do sytuacji, którą można interpretować jako nasze pogubienie w życiu może na przykład, albo takie mentalne, gdzie człowiek potrzebuje celu, gdzie człowiek potrzebuje sensu. No ten labirynt może być umysłem. Czasem dochodzimy do ściany, słuchajcie. Mówimy jak w tym filmie, hello, hello, hello. ale nikt nie odpowiada. Ta propozycja trochę przypomina mi słynny film Exit 8, japońska kinematografia o błądzeniu, właśnie takim, które wiąże się z odnajdywaniem i postaci, i sensów, i ostatecznie no, udaje się wyjść, prawda? To mówię o Exit 8, mam nadzieję, że to nie jest spoiler, że za dużo nie zdradziłem. Natomiast jeżeli chodzi o film Backrooms, bez wyjścia, on trafił do łódzkich kin. Nie mogę wam powiedzieć, jak on się kończy, bo jeszcze go nie widziałem. Horror science fiction od lat 13, 111 minut, amerykańska produkcja. Jak mówiłem, także w salach Dream, kina Helios w sukcesji. Tu też pośród premier Toy Story 5. No tak, wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, wcale nie za górami i nie za lasami, tylko na srebrnych ekranach. To był rok 1995? No jakoś tak, jeszcze w latach 90. była dwójka, no potem oczywiście trójka, czwórka i piątka w roku 2026. Ho, w ten weekend! No i co jest? Powieść przygodowa, popularna, legendarna, znana, zatem kino rodzinne. Ten film wyświetlany także w salach Dream i za każdym razem, słuchajcie, nie tylko w ten weekend, ale też od poniedziałku z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Tak będzie o 11.20, dodatkowo Dream, potem 12.40, 13.50 Dream, potem 15.10, 16.15 Dream, 17.30 i 18.45 także w salach Dream. Toy Story 5, animacja, komedia, przygodówka, 102 minuty, duża koprodukcja amerykańsko japońska. Słuchajcie, to teraz zajrzyjmy jeszcze do Charlie'ego, bo także tutaj dzieje się sporo w ten weekend i od poniedziałku, bo w poniedziałek między innymi Ojczyzna, Fatherland, ten dramat na przykład o 14.50 albo 16.40, także specjalny pokaz Takie jest życie, to komediodramat włoski o 18.30 w sali kameralnej Sprawiedliwość owiec, Diabeł ubiera się u Prady 2 i Ojczyzna. A w sali klubowej między innymi cykl Charlie dla dzieci. Tutaj najmłodsze łodzianki i najmłodsi łodzianie będą mieli okazję zobaczyć film Willow i tajemniczy las. To o 15.45. Jest też Flow, Erupcja i Znaki Pana Śliwki. W sali Arte Charlie dla dzieci to z kolei Niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos. O 16. Tu też czytając Lolitę w Teheranie, Kumotry, oj przejmujący, piękny, poruszający, niezwykły, też nagradzany dokument niemiecko-polski, Kumotry o 19. Są też Orły Republiki. W sali audiowizualnej no, 3 niezwykłe tytuły. Każdy film różny, ale każdy piękny, słuchajcie, więc można się zaszyć, prawda? W sali audiowizualnej tak, o 15.05 zobaczyć film Milcząca przyjaciółka, potem o 17.55 jest Michael i jeszcze o 20.00 25 Zawieście czerwone latarnie. No a teraz sala widzów, w poniedziałek tutaj Dzień Objawienia, thriller science fiction, amerykańska produkcja, w sali zielonej z kolei Sny o słoniach, a także Drugie życie i Backrooms bez wyjścia, hot hit Charlie'ego, no i jeszcze sala czerwony dywan, tutaj Toy Story 5, Ojczyzna, a także Robin Hood. Koniec legendy, to o 20.30. No a teraz już czas wrócić do rozmowy. Gościnią dzisiejszego wydania, weekendowego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM jest Ewa Żachowska z Przędzalni Sztuki.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Ewo, wróćmy do tego niedzielnego wydarzenia. Stacja Księży Młyn, no to wydarzenie cykliczne, organizowane w Łodzi przecież od 2019 roku. Później była pandemia, ale ona nie zamknęła też tej przestrzeni na stałe, prawda, i trwale. Nie zrezygnowaliście z niej, to też jest reakcja łódzkiej publiczności, prawda? My mówiliśmy, tak, chcemy tych spotkań, chcemy, żeby one się odbywały właśnie z rozmachem, żeby dawały nam poczucie spotkania, rozmowy o sztuce, rozmowy z artystkami, artystami, bo to wydarzenie, jako miejsce spotkania ze sztuką, to jest niezwykła atmosfera. Kto raz był, ten na pewno wraca, kto nie był, ma szansę sprawdzić. Mówimy tutaj, co warto podkreślić, o spotkaniu ze sztuką.
2: Tak, świetnie to ująłeś, bo to jest właśnie spotkanie z drugim człowiekiem poprzez sztukę. Sztuka jest nośnikiem emocji, filozofii życiowej. Możemy się spotkać w tym w zgodzie, możemy też dyskutować, możemy się z czymś nie zgodzić. Fajnie, jeśli ten dialog jest prowadzony w jakiś taki fajny, zrównoważony sposób. Można kogoś przekonać argumentacją, dlaczego ktoś tak stworzył, dlaczego ktoś w ten sposób widzi świat, więc z jednej Clifton jest to ogromny właśnie nośnik emocji, dialogu międzyludzkiego, ale z drugiej strony też bardzo ważna rzecz, o której się trochę we sztuce współczesnej zapomina, jednak te wartości estetyczne. My jesteśmy zwierzętami estetycznymi, zwierzętami z duszą i te potrzeby estetyczne są ważne, czy jest to dobór kolorów, czy jest to kompozycja, a fajnie jak te wszystkie składniki w jednym dziele sztuki się łączą i filozofia, i estetyka, i ta otwartość właśnie na drugiego człowieka, ten przyczynek do spotkania z drugim człowiekiem poprzez dzieło sztuki, czy też poprzez dzieło sztuki użytkowej. Mhm. To już w ogóle cztery funkcje połączone.
0: I w pięknych okolicznościach przyrody na dodatek, bo na Księżym Młynie. No tak, Ewo, powiedzmy o bardzo ciekawym wydarzeniu kolejnym, które też szykujecie. To już w ramach kolejnych 603 urodzin Łodzi. To będzie spotkanie na Piotrkowskiej. Kolejna piękna przestrzeń do tego, by spotkać się z literaturą. No to będą takie wakacyjne, też uprawiane w bardzo przystępnej, otwartej, radosnej, rodzinnej atmosferze spotkania z książką.
2: Tak, odbędzie się w tym roku już druga edycja Letniego Festiwalu Książki, dokładnie podczas urodzin Łodzi 25-26 lipca na ulicy Piotrkowskiej. Wydarzenie jest organizowane nie tylko przez moją fundację, ale przez drugą fundację również związaną z książką, z Fundacja Zakręceni Czytaniem, więc to będzie trochę już taki przedsmak jesieni z książką. Jesteśmy w plenerze na ulicy Piotrkowskiej, tak jak wspomniałam, wokół części placu Wolności, aż tuż za ulicę Rewolucji. Będzie książka, będzie też troszeczkę plakatu i rzemiosła, no bo nie byłabym sobą, jakbym troszeczkę sztuki w to wydarzenie nie wniosła.
0: No tak, ja myślę sobie też, że ja o tym mówię w ogóle, w co jest grane w Łodzi. Przyznaję się do tego, że może szczególnie mocno trzymam kciuki właśnie za te wydarzenia, które odbywają się tutaj po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, mają być cykliczne, to są między innymi przeglądy, festiwale i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku mówimy o takim wydarzeniu związanym z literaturą, z książkami. Zresztą to na Dworcu Łódź Fabryczna też jest wydarzeniem młodym, prawda? To jesienne, ale mówimy o letnim, o urodzinowym, o lipcowym wydarzeniu przy ulicy Piotrkowskiej. Ciekaw jestem, jako młode wydarzenie, jak ono zostało przyjęte? To możesz powiedzieć na podstawie tej pierwszej edycji. No, trzymamy kciuki, oczywiście, za wzrost popularności w związku ze zbliżającą się edycją numer 2. No i nie chciałbym za daleko wybiegać w przyszłość, wiesz, ale czy też no, jako organizatorka, współorganizatorka, myślicie już o edycji trzeciej?
2: Mówimy o letnim festiwalu książki. Myślę, że tak, chociaż trudno mi też o tym decydować, bo tutaj to wydarzenie nie tylko zależy od nas, bo ono jest robione wspólnie z Łódzkim Centrum Wydarzeń. Ono jest zupełnie inne niż łódzkie targi książki na Dworcu Łódź Fabryczna, bo tutaj jesteśmy częścią całego ciągu wydarzeń, stref, obok nas jest strefa motoryzacji na przykład, więc może to się trochę wydawać niektórym, mogło w zeszłym roku troszeczkę się wydać dziwne, skąd takie troszeczkę pomieszanie tematów, ale fajnie się sprawdziło to w zeszłym roku, bo odbiorcy mówili, że brakowało właśnie tego typu tej niszy, czyli właśnie książki, nie tylko czysta rozrywka, która też jest okej, okay, jakby tutaj nic nie mam przeciwko temu, bo każdy ma różne potrzeby i każdy może przez te różne strefy przejść, ale faktycznie tej książki wcześniej nie było na Piotrkowskiej, więc myślę, że to też nie będzie jakaś z naszej strony wielka rozwojowa impreza, bo ogranicza nas po prostu przestrzeń, na której stoimy, więc ona ma bardziej kameralny charakter, ale ma to swój urok.
0: A może w związku z tą strefą motoryzacyjną wprowadzicie na przykład literaturę pod tytułem Jak zmienić żarówkę H4?
2: Nie, chyba, że ktoś z wystawców będzie miał książki tego typu. Ale bardziej stawiamy na taką atmosferę lata, literaturę ciut lżejszą, no i oczywiście reprezentacja łódzkiego środowiska literackiego.
0: Dziękuję ci pięknie za rozmowę.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa nasze weekendowe spotkanie. Niezmiennie to program Tak, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, czyli audycja, która powstała po to, bym mógł opowiedzieć wam o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. No i opowiadam. I nie sam na dodatek, jak słychać. Natomiast słuchajcie, no też jeszcze przed pełną mam mnóstwo informacji, bo to Także chciałbym wywiązać się z obietnicy złożonej na wstępie naszego dzisiejszego spotkania i zajrzeć do teatru. Teatry generalnie kończą sezon teatralny 2025-2026. Tak generalnie, bo jeżeli wsłuchamy się w szczegóły, to faktycznie jest okazja do tego, by planować sobie jeszcze na przykład lipiec w Teatrze Powszechnym w Łodzi, lato w teatrze. Tak jest, trochę jak zwykle, więc tutaj nie ma zaskoczeń, ale jest teatr. Tak, to o tym też będę mówił, natomiast dzisiaj głównie skoncentruję się na Teatrze Pinokio w Łodzi. Powraca piękny, ważny, zaangażowany, mądry, wartościowy projekt. Młody do tego, młody, bardzo dobrze przyjęty. Sploty za sekundkę, dlatego że teraz też splotę kilka informacji z bibuły. To są takie wieści, organizacja takich wydarzeń, które myślę przydadzą wam się na wakacje.
1: Wkrótce.
0: No tak, wkrótce wakacje. Coraz częściej pojawia się to słowo w moim programie, w trakcie moich spotkań z wami. I tutaj myślę też o tym, że za chwilkę żonglować będę tym sformułowaniem, że to wakacyjny weekend z Radiem Złote Przeboje. To wakacyjny festiwal, wakacyjny koncert, wakacyjne spotkanie. Fajnie to brzmi, no nie? No i już takie informacje się pojawiają, stąd pewność, że fajnie to brzmi. Póki co letni. Czerwcowy weekend z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM, a wydarzenia? No, wakacyjne. Wakacje w Bibule 2026, czyli Tajna Drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. No i cykl rodzinnych spotkań, warsztatów to dla rodzin z dziećmi od lat 6 do 12, z opiekunami, z nie wiem, po prostu kimś dorosłym, kto chce wspólnie spędzać tutaj czas, czy to rodzice, czy dziadkowie, czy ciocia z wujkiem, jakkolwiek, słuchajcie, jest okazja, by się spotkać. W czwartki to będą spotkania w samopołudnie. W programie wydarzenia inspirowane historią naszego miasta, dawnymi technikami artystycznymi, typografią, drukiem, codziennością tak naprawdę życia w Łodzi, życia mieszkanek, mieszkańców sprzed ponad wieku. Każde takie spotkanie będzie łączyło elementy edukacyjne z częścią praktyczną i będzie zachęcać uczestniczki i uczestników, żeby wspólnie odkrywać historię poprzez działanie, a jakże, poprzez zabawę, poprzez bardzo za każdym razem atrakcyjną formę spotkania z historią, twórcze eksperymentowanie itd., itd. Ja przedstawię tutaj za organizatorami kilka takich informacji, bo to są ciekawe kierunki, które już rysują jakby charakterystykę tych spotkań. To między innymi proszę spotkania z edukatorką i edukatorem, przewodnikami, których świetnie z bibuły znacie, a także z tego typu, że tak powiem, wydarzeń. Izabela Werecka-Szczepańska i Tomasz Milczarek. No i tak, 2 lipca w Centrum Fabrycznego Miasta. Wszystko właśnie pan Tomasz Milczarek poprowadzi. I jak się dowiaduje, podczas warsztatu przeniesiemy się w czasie do Łodzi sprzed ponad 100 lat. Przyjrzymy się dawnym zdjęciom i planom miasta, prześledzimy rozwój zabudowy, spróbujemy wyobrazić sobie, kto mieszkał w wielkomiejskiej kamienicy i jak kiedyś wyglądało życie w takim miejscu. Zastanowimy się również nad tym, jaki był komfort życia mieszkańców Łodzi w XIX i XX wieku. To bardzo ciekawe, bo może nam wiele uświadomić a propos tego, w jakich warunkach też czasami się spotyka mieszkających łodzian w XXI wieku. Następnie też uczestnicy poznają wnętrza dawnego mieszkania Józefa i Marii Piłsudskich i dowiedzą się o sposobie urządzania tajnej drukarni. W tej części warsztatowej będziecie mieli okazję stworzyć także panoramę Łodzi. 9 lipca droga w nieznane. Ciekawe spotkanie, bo z jednej strony mówimy taki punkt wyjścia, historia życia Józefa Piłsudskiego, ale to jest bardzo ważny moment, który mocno wpłynął na życie, na postawę Piłsudskiego. Mówimy o 5-letnim zesłaniu na Syberię. I choć to była bardzo dotkliwa kara, to jak podkreślają organizatorzy, czas spędzony w tej odległej krainie i Towarzystwo Polskich Socjalistów oraz Powstańców Styczniowych doprowadziło do ukształtowania poglądów Józefa Piłsudskiego. I z tej podróży on powrócił odmieniony. A jak tutaj my, prawda, to jest pytanie o nas i o dzisiaj, o świat zglobalizowany, i o to, jak my podchodzimy do podróżowania, czy obecnie, gdy niemal na wyciągnięcie ręki mamy dostępny cały świat, prawda? Planujemy sobie urlopy, wyjazdy, wyloty, może w Polsce, nie wiem, na drugi koniec, może Zakopane, może Hel, a może, słuchajcie, jeziora, może góry, rzeki i tak dalej, i tak dalej. A może Włochy, a może Portugalia, a może Japonia, Australia albo Stany Zjednoczone. No, planujemy to po prostu w sposób taki, powiedzmy sobie, płynny, przechodząc z jednego miejsca, z jednej lokalizacji do drugiej. Czy my potrafimy ze zaciekawieniem i otwartością poznawać kultury innych społeczności? To jest pytanie, które stawiają przed nami organizatorzy tego wydarzenia w Bibule. Czego uczą nas w ogóle takie spotkania? Czego uczy nas spotkanie z inną kulturą? Czego doświadczamy na co dzień, żyjąc we wielokulturowej Łodzi? To jest bardzo ciekawe, bardzo dzisiejsze, choć oczywiście nawiązanie czytelne, bo historyczne. 16 lipca w świecie szyfrów i tajnych znaków. Tutaj odkrywanie świata szyfrów, czyli XIX-XX wiek, miejsce, gdzie Józef Piłsudski wraz z Marią prowadzili konspiracyjną drukarnię. Organizatorzy obiecują, że opowiedzą o podstawach szyfrowania oraz o tym, w jaki sposób dawniej przekazywano wiadomości, no żeby, no po pierwsze, nie zostały przechwycone, nie wpadły w obce, niepowołane ręce, po drugie, jakby się tak stało, to żeby nic z tego nie zrozumieć, niczego nie odczytać, a są to przecież ważne informacje. No i tutaj w Bibule w trakcie zajęć uczestniczki i uczestnicy spróbują swoich sił w łamaniu zakodowanych wiadomości oraz będą mieli okazję wykonać własną informację, oczywiście w pełni tajną, zaszyfrowaną, z użyciem naturalnych, dostępnych odczynników. Takie zajęcia tworzą oczywiście taką bazę, wiedzę historyczną z myśleniem takim analitycznym, logicznym, to też twórczy eksperyment. W lipcu jeszcze między innymi 23 Słowo i Światło, opowieść o fabrycznej Łodzi, historia, fotografia, typografia, wszystko inspirowane łódzką tradycją drukarską, dawnymi technikami tworzenia obrazu. 30 lipca od bawełny do tkaniny, historię robotniczej Łodzi, spotkanie z historią włókiennictwa. Podczas tych spotkań, warsztatów, takie podstawowe pojęcia, czułenko, osnowa, wątek, myślę, że tutaj dla nas to powinno być jasne, bo to takie łódzkie, ale też fabryki, ludzie, no, fabryki, ale też ciężka praca, codzienność, doświadczenia. W sierpniu to już tak troszeczkę przyspieszę, słuchajcie, bo mam jeszcze kilka tematów, a do sierpnia zdążę wam jeszcze o wszystkim opowiedzieć, ale zaznaczę, to między innymi 6 sierpnia kolor, wzór, odbitka, warsztaty druku tamponowego. Przyjrzycie się detalom, ornamentom, wnętrzom bibuły. 13 sierpnia monotypia, graficzne obrazy miasta, wyjątkowa technika graficzna, fotograficzna, niepowtarzalna, trochę jak taka dawna fotografia miasta zatrzymana na papierze, ciekawa sprawa. 20 sierpnia pejzaż letni i pocztówka z wakacji, zapachy lata, widoki wakacji, kolory, jak zatrzymać błękit nieba albo zielone przestrzenie łąk czy lasów na dłużej. To też jest sposób na to, by właśnie zamknąć ten letni pejzaż, stworzyć taką atmosferę beztroskich dni, no i podstawy akwareli. A 27 sierpnia monogram, mała forma, wielka historia, czyli litera jako coś więcej niż tylko składowa słowa, może powiem w ten sposób, czyli symbol, czyli ozdoba, czyli małe dzieło sztuki. Jak połączyć kaligrafię, ilustrację, nie wiem, ornamentykę, dekorację w takiej formie jednej litery wręcz. Monogram, mała forma, wielka historia na zakończenie. Słuchajcie, wielkie, fajne, ciekawe, różnorodne rzeczy dzieją się w Łodzi. Warto ich nie przegapić, warto wiedzieć, że są, że będą. No to moc wrażeń, ważne pytania i rodzinny rave. Znamy już program drugiej edycji festiwalu Splot Teatru Pinokio w Łodzi, więc sięgam po te informacje, o których mogę już wam powiedzieć, bo wiem i powiem
1: wkrótce.
0: Także wkrótce, mamy jeszcze trochę czasu, by się przygotować, ale już dzisiaj sporo wiem, więc powiem. Jeden tydzień to będzie, ale 10 spektakli. Też grono międzynarodowe, Hiszpania, Francja, Niemcy, Turcja, no i oczywiście Polska. Wszystko widowiskowe, różnorodne, ciekawe, aktualne, no i poruszające oczywiście i działające na wyobraźnię. Propozycje, tak jak mówię, za każdym razem z innego kraju, z innej przestrzeni tematycznej, to wszystko ma zachęcić młodego widza. zaangażował się w teatr, ale także w poruszane tutaj tematy. Teatr Pinokio w Łodzi ogłosił program drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. Jak się dowiaduję, wypełnią go między innymi, no oczywiście spektakle, ale to także będzie performance, warsztaty kontekstowe, dyskusje z zaproszonymi gośćmi, czy wieczorny rave dla całych rodzin. W sumie no, blisko 60 wydarzeń, także jest co wybierać z tego bogatego i różnorodnego, skomponowanego tutaj dla łodzianek i łodzian. Choć oczywiście nie tylko, bo zapraszamy do Łodzi, ale no programu. Zresztą, słuchajcie, sięgam tutaj po taką wypowiedź, dostałem ją z Teatru Pinokio w Łodzi do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, to mówi Bartosz Kurowski, kurator SPLOT-u, zapowiadając tegoroczną edycję wydarzenia, która odbędzie się jesienią. Chcemy pokazać, jak różnorodny, aktualny, ale i widowiskowy potrafi być współczesny teatr dla dzieci i młodzieży. I zapowiadając tegoroczną edycję wydarzenia, dodaję, na jej program złoży się 10 produkcji teatralnych, spektakli, performansów i instalacji artystycznych z Hiszpanii, Francji, Niemiec czy Turcji, a także warsztaty kontekstowe, rozmowy i spotkania branżowe. Festiwalu nie da się zaprogramować siedząc za biurkiem, dlatego przez cały rok odwiedzaliśmy najważniejsze europejskie przeglądy teatralne. Od Stambułu po Brukselę szukaliśmy przedstawień, które proponują nowe sposoby dialogowania z młodą publicznością. W sumie w programie znalazło się blisko 60 wydarzeń na pograniczu teatru, tańca, nowych mediów i działań partycypacyjnych. Tłumaczy wszystkie będą dostępne po polsku, choć grono międzynarodowe, ale też po angielsku, z audiodeskrypcją w tłumaczeniu na polski język migowy łączy je jedno. Traktują młodych widzów poważnie, uwzględniają ich perspektywę, ale też angażują, uruchamiają wyobraźnię, no i zachęcają do współtworzenia. Ważne to rzeczy, słuchajcie, dlatego wrócę do nich, będzie angażująco, odważnie, różnorodnie i ciekawie. To jesienią, jeszcze raz mówię, więc między 5 a 11 października wrócę do tego tematu, na pewno jeszcze po wakacjach we wrześniowym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi w radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, a jeszcze przed pełną
1: warto odwiedzić.
0: Przed pełną odwiedzę jeszcze Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tutaj przecież skarby, 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, czyli piękna jubileuszowa wystawa, no piękna, niezależna instytucja kultury, która rozpoczęła działalność w 1986 roku. No i proszę bardzo, na początek Raymond, Ziemia Obiecana, Wajda. Tak było w 1986 roku, czyli ekspozycja no, przygotowana we współpracy z Andrzejem Wajdą. Taki symboliczny początek. Andrzej Wajda, jeden z przyjaciół, oczywiście muzeum. No i dzisiaj mamy okazję oglądać także i te przedmioty związane z Andrzejem Wajdą, i jego przedmioty, i przedmioty związane z jego kinematografią, z jego filmem, i szlag Andrzeja Wajdy w związku z rokiem Andrzeja Wajdy. Natomiast to też 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, gdzie ludzie świata filmu, nauki, kultury, jest pani dyrektor Bomanowska, ale także przedmioty wybrane przez Jerzego Hoffmana, Ewę Puszczyńską, Daniela Lubryskiego, Jacka Bławuta, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Pawła Maślone. Każda z tych osób wskazała piękny przedmiot, piękny eksponat z ponad tej no, wielkiej kolekcji ponad 90 tysięcy obiektów, jeżeli chodzi o zbiory muzeum. Wystawa z okazji jubileuszu 40-lecia Muzeum Kinematografii jest hołdem dla twórców kina oraz dla twórców naszej kolekcji, mówi Marzena Bomanowska, dyrektorka muzeum. Kolejne generacje specjalistów zatrudnionych w muzeum budowały jego zasoby materialne. Kamery, projektory, filmy na taśmie, scenariusze, projekty scenograficzne, dokumenty produkcyjne, kostiumy i rekwizyty są w kolekcji równie ważne, co archiwa i prywatne pamiątki po artystach tworzących polskie kino. O tym to opowieść, to w Muzeum Kinematografii w Łodzi, a nasze kolejne spotkanie w kolejnym Co jest grane w Łodzi. Bartosz Lichawski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Magazyn reporterów za mikrofonu kłania się wam nisko. Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała, bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które mogą dziać się w instytucjach kultury, czy po prostu wręcz w muzeach. I tym razem właśnie wybierzemy się na Festiwal Rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
6: Odwiedzamy łódzkie muzea.
8: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment. Moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal, festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim, nie, bo nie, nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja, ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem. Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
9: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi. Nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
8: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19.45 muzyka plus bunt. Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać no, udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę. Sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
9: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony cztery wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam cztery wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie Państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się. Przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować? I tak dalej, oczywiście, no, jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych. Bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje. Jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest. To musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali powstanie łódzkie.
8: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
7: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu, jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat, powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowiem wam. Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
10: ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Galicką, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. 2 pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i 1 po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie ŁKA są weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy Wschodniej. 2 pary pociągów kategorii ŁKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Pabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe 2 weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi ŁKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź, Widzew, Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny pierwszej. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.locke.pl. Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
11: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić, bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
6: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Łodzią zawładnął fotofestiwal już po raz 25. W naszym mieście, mówię zawładnął, bo myślę, że nie da się przejść przez ważne miejsca w Łodzi, nie zauważając plakatów, które są naprawdę intrygujące, a jako, że już przedpremierowo miałam okazję trochę zobaczyć, co dzieje się na festiwalu, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że to naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej i prawdziwe skarby dopiero chowają się w tych przestrzeniach wewnętrznych, galeryjnych. Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i chciałabym zacząć dzisiejszy program od podkreślenia, że fotofestiwal to nie jest żadna impreza dla wyspecjalizowanych fotograficznych frików, tylko dla wszystkich, którzy interesują się sztuką. Nawet nie tylko sztuką wizualną, bo festiwal zahacza z powodzeniem również o film, muzykę, także naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dodatkowo jest to gratka dla miłośników Łodzi, ponieważ festiwal wkracza w cudowne przestrzenie, na co dzień nie wszystkie dostępne dla odwiedzających. No i myślę, że nie musicie brać tej mojej opinii na słowo, bo o tym, jak ważny jest festiwal dla Łodzi i jak bardzo Łódź ważna jest dla fotofestiwalu, opowie prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska.
6: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
12: Przede wszystkim dzięki łodzianom i wszystkim tu między innymi obecnym, dlatego że bez wsparcia wszystkich łodzian trudno by było o tym myśleć, ale też dzięki ludziom, którzy kiedyś, dawno temu, kiedy Łódź jeszcze to było takie nieoczywiste, zaufali i zaczęli tworzyć, tak jak w przypadku fotofestiwalu, wydarzenie, które stało się marką rozpoznawalną przez te 25 lat i przede wszystkim bardzo ważną na naszej mapie kulturalnej miasta, ale nie tylko, bo myślę, że ten festiwal swoim rozmiarem, tematami, które porusza i sposobem jego jak gdyby organizacji przedstawiania społeczeństwu jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w tej części Europy, w związku z czym szacunek wielki dla organizatorów, że przez 25 lat permanentnie, sukcesywnie, rok po roku tworzą rozpoznawalną, fantastyczną markę, że nie tylko dają możliwość obejrzenia fantastycznych fotografii, ale przede wszystkim tematyka tych fotografii i to, w jaki sposób przedstawiają różne wyzwania współczesnego świata, jest chyba najistotniejsze, bo my potrzebujemy płaszczyzny, wokół której będziemy mogli na te tematy rozmawiać. Teraz 25. jubileuszowa i bardzo bliska mojemu sercu, bo człowiek, zwierzęta, środowisko. Czyli coś, co faktycznie jest tematyka, która jest dla nas w tej chwili, przynajmniej powinna być dla większości społeczeństwa, czy dla całego naszego społeczeństwa, bardzo istotna. W zmieniającym się świecie, wyzwania, które przed nami stoją, w zmieniającym się klimacie, a w związku z czym i też sytuacjach, które to za sobą ciągnie, rozmowa na temat, jak powinniśmy odnaleźć się w tym świecie, chociażby właśnie poprzez unikatowe, jak zawsze, fantastyczne fotografie, jest myślę, że taką płaszczyzną do debaty o zmieniającym się i potrzebującym nas środowisku. W związku z czym zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich łodzian, dziękując wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. Faktycznie bez sponsorów, bez współpracujących organizacji, firm i w tym wypadku też uczelni, trudno by było myśleć, bo ten festiwal ma jeszcze jedną unikatową rzecz. On nie jest w jednym miejscu. On jest w różnych przestrzeniach i dzięki temu jest takim bardziej dostępnym, ale jednak z drugiej strony też takim dającym szansę, żeby dzięki niemu poznawać zmieniające się Łódź.
11: W tym roku z okazji tej jubileuszowej 25. edycji fotofestiwal będzie miał aż dwa centra festiwalowe, pokazujące naprawdę, jak ciekawe przestrzenie mogą znajdować się w jednym mieście. Centrum festiwalowym pozostanie, tak jak w ubiegłych latach, Fabryka Sztuki, czyli Art Inkubator przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku dochodzi do tego również drugie centrum festiwalowe, czyli Pałac Bidermana przy ulicy Franciszkańskiej. Wielu z Was może wiedzieć, że jest to budynek należący do Uniwersytetu Łódzkiego, więc pora, żebyśmy usłyszeli parę słów o tym, jak w festiwalu uczestniczyć będzie właśnie Uniwersytet Łódzki od profesora Rafała Matery, rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
13: My jesteśmy z fotofestiwalem od zawsze, czyli od tego ćwierćwiecza, z różnym natężeniem, ale zawsze blisko. W naszej pamięci jest to, że Krzysztof Candrowicz jest absolwentem Uniwersytetu, jeszcze wydziału, którym długo kierowałem, instytutu, który bardzo cenię. I faktycznie proszę zobaczyć, jaka ewolucja nastąpiła przez te 25 lat, bo zaczynaliście od tych niezaadoptowanych fabryk przy Tymienieckiego, a skończyliście na pałacu. No, rozumiem, że możliwy jest też także powrót, ale póki co cieszmy się tymi przestrzeniami. Chcę powiedzieć, że Pałac Bidermana jest otwarty dla wszystkich łodzian i w czasie Nocy Muzeów, ale my zwiększyliśmy frekwencję ludzi, którzy przybywają do nas 1000-krotnie w ostatnich 2 latach. Także to miejsce żyje, bo uczelnia też żyje i uczelnia ma też świadomość, że ma trzecią misję ważną. To nie tylko badania naukowe, to nie tylko kształcenie, mega ważne, bo chcemy tutaj zatrzymywać tych łodzian i osoby spoza regionu, żeby zakochały się w Łodzi, ale trzecia misja, czyli pokazywanie wpływu na społeczeństwo, ten element kulturotwórczy. I fotofestiwal to spełnia, bo pokazuje świat bliski człowiekowi. Przypomnijmy, Uniwersytet Łódzki jest uniwersytetem ludzkim. Blisko człowieka, blisko ludzi, więc oprócz tego, że będziecie Państwo oglądali te fantastyczne wystawy i performensy, to także budujcie relacje, bo przy takich miejscach po prostu jest to jak najbardziej wskazane.
11: Wiele wydarzeń w ramach fotofestiwalu jest dostępnych bezpłatnie, także myślę, że trzeba tutaj docenić rolę, jaką odgrywają współpracę właśnie w tworzeniu tego festiwalu, chociażby rolę sponsorów. Możemy posłuchać wypowiedzi właśnie jednego z przedstawicieli sponsorów fotofestiwalu.
14: Chciałem powiedzieć, że no oczywiście jako fani Łodzi będziemy śledzić wszystkie wydarzenia i to, co się dzieje, jest dla nas bardzo też inspirujące, ale zacznę od tego, że włączamy się w festiwal bardzo aktywnie. Wernisaż wystawy w naszej galerii Koncept PKO Banku Polskiego w bramie miasta Kielińskiego 66, Adrian Chmielewski i Eklips Przesilenie, tak nazwaliśmy tę wystawę, ponieważ prezentujemy po prostu ludzkie emocje. To niesamowicie, jak reagują widzowie na koncertach muzycznych i o tym właśnie wystawa Adriana Chmielewskiego w Koncepcie będzie mówiła, ale potem też będziemy partnerami wystawy w Fuzji Heleny Majewskiej, a jeszcze jesteśmy partnerami koncertu, bo łączymy fotografię, łączymy ludzi i łączymy muzykę Hania Arani. Dodam jeszcze tylko, że podczas jutrzejszego wernisażu w Galerii Koncept, kiedy będziemy prezentowali pracę Adriana Chmielewskiego, będzie nam towarzyszyła muzyka, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę współpracy i z fotofestiwalem. Za chwilę jest w Łodzi Audio River, którego PKO Bank Polski jest partnerem, i DJ Rusałka będzie z nami tam jutro po to, żeby trochę nam tę całą wernisażową otulinę otulić właśnie jeszcze muzyką. Zapraszam bardzo serdecznie.
11: Do tej pory zdążyliśmy już przegadać większość przestrzeni, w których będzie odbywał się fotofestiwal, ale co zobaczymy w ramach wystaw, które już niedługo albo się otworzą, albo już są otwarte? No, myślę, że o tym najlepiej wie i w najbardziej kompetentny sposób opowie Wam kolektyw kuratorski fotofestiwalu, tutaj w tej roli Krzysztof Candrowicz oraz Marta Szymańska.
15: Słuchajcie, przede wszystkim to, że stoimy tutaj pod jednym namiotem, pokazuje tą siłę wspólnoty i współpracy, współtworzenia. I fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie i to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię i myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu i jak wspomniała pani prezydent miejsca, tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki, w tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe, stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję, zastanawiamy się, co jest ważne. Funkcjonujemy w świecie pełnym konfliktów, często zapominamy o równie ważnych tematach, takich jak w tym roku, który podejmuje fotofestiwal, czyli temat relacji ze zwierzętami nieludzkimi i chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso. To narracja, która pokazuje, jak różne i skomplikowane mamy relacje z innymi zwierzętami, do,

0: o programie festiwalu opowie Marta Szymańska.
1: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście i tutaj między innymi program otwarty. To jest takie wydarzenie, które organizujemy no niemalże od 25 lat. Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata. Co roku wybranych zostaje 6 projektów i w tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy i o takiego charakterze politycznym i bardzo osobistym. No to jest ten projekt, który zawsze nam pokazuje, co interesuje współczesnych artystów i co jest ważne we współczesnych sztukach wizualnych. To są prace, które wszystkie będzie można zobaczyć w naszym drugim centrum festiwalowym w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego 3. No ale festiwal no to jest cała Łódź. Program Miasto to jest ta część programu, która by nie powstała, gdyby nie współpraca z galeriami, z kuratorami, z muzeami w całym mieście. I tutaj wspomnę o kilku tylko projektach. No, wystawa, z której jesteśmy niezwykle dumni, na którą czekaliśmy 2 lata. Wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki, to jest projekt, który pokazuje nam, jak wygląda współczesna Ameryka, ale w taki najbliższy, najbardziej zaangażowany sposób. Fantastyczne czarno-białe fotografie, pełne emocji, ale także zupełnie nieobojętne na to, co się dzieje na świecie. Filip Montgomery no, w ostatnich latach stał się jednym z takich najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów. To jest retrospektywna wystawa, na której będzie można zobaczyć prace z ostatnich kilku lat, ale także takie najnowsze, które opowiadają o współczesnej sytuacji społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale także w tej części projektu świetne wystawy prezentujące polskich artystów i artystki i też zawsze dbamy o to, żeby właśnie ta część programu była poświęcona i premierowym projektom i prezentacji indywidualnych prac twórców polskich lub mieszkających w Polsce. Tutaj między innymi wystawy w kamienicy Hilarego Majewskiego, także organizacji instytucji, która od początku swojego istnienia związana jest z fotofestiwalem. Wystawy Karoliny Wojtas w Galerii Wschodniej, którą już można oglądać, Karolina Gębara w Galerii Bałuckiej, nowy projekt Igora Omuleckiego, więc tutaj naprawdę będzie co oglądać.
2: 18-28 czerwca właśnie wtedy odbywa się w naszym mieście fotofestiwal, czyli mamy trochę ponad tydzień, żeby zapoznać się z tym absolutnym ogromem wystaw, bo trzeba podkreślić, że tutaj wydarzeń jest tak dużo, że ani ja, ani kuratorzy tego festiwalu nie są w stanie wymienić wam wszystkich z pamięci. Najlepiej po prostu, żebyśmy odesłali was do strony fotofestiwalu, fotofestiwal.com, gdzie znajdziecie nie tylko wykaz wszystkich wystaw, wszystkich wydarzeń, wszystkiego, co będzie działo się w ramach tej edycji festiwalu, ale także właśnie godziny, w których można odwiedzać dane wystawy, no i informacja na temat tego, czy wstęp jest bezpłatny, czy też biletowany. W dzisiejszym programie to tyle. Żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Magazyn Reporterów wita się z wami gorąco, gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360. Inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody. Natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy

0: przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
1: Zielono w Łodzi.
2: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
3: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lesie Łagiewnickim?
2: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
3: Proszę, powiedziałaś rozdmuchania?
2: Tak, do rozdmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, załóżmy mieszkalnymi, już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również tę przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
3: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście? Napisaliście jakąś petycję, list? Zgłosiliście się do kogoś? Braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
2: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany, i nasz radny Kosmany Kiely tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na Las Łagiewnicki, że i tak naprawdę mieszkańcy tutaj już protestowali. My również popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać?
3: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
2: No tam z tego co wiemy, trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, ławki i takie. Tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu, odświeżenia.
3: I tyle, i to wystarczy.
2: I to wystarczy. Las Łagiewnicki jest dobry taki, jaki teraz jest. I naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny i tak naprawdę daje nam to, czego człowiek mieszkający w dużym mieście potrzebuje najbardziej, czyli ciszy i spokoju.
3: A czy ty też byś użyła takiego określenia, bo ono gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej, a propos tych planów, że to jest taka disneylandyzacja Lasu Łagiewnickiego, taka próba?
2: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym sformułowaniem, że to jest disneylandyzacja terenów zielonych, bo to nie chodzi tylko o Las Łagiewnicki. Od zeszłego roku jest w przestrzeni publicznej temat botanika, w ogóle tych terenów na zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca, a tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny Oczywiście, tak jak właśnie w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczeniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
0: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali m.in. pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
4: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat. Działam w zakresie głównie przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
3: Jakie pani i państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w Lesie Łagiewnickim?
4: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną. Mamy codziennie trochę inny przekaz. Nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie. Mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w Lesie Łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego, to jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności, czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy. Potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała. Mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawów z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny Lasu Łagiewnickiego, to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
3: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
4: Miasto nie zrozumiało. Ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jak mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała, jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
0: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w Lesie Łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
5: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
6: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w Lesie Łagiewnickim, jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące łodzian opinie o tym, że to rzekomo betonowanie Łagiewnik, że to rzekomo Disneyland. Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym. I po raz kolejny chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, ma łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
7: Szanowni państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
0: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno, to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Niezależnie od pogody warto wybrać się do Centrum Dialogu w Łodzi i właśnie o tym opowie dzisiaj mój gość. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zaraz usłyszycie rozmowę z Piotrem Rębowskim, właśnie reprezentującym Centrum Dialogu w Łodzi, które znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego w Parku Ocalałych. Zazwyczaj zaprasza Was na wystawy czy na wykłady albo pokazy filmów, ale tym razem zaprosi też na cykl bardzo ciekawych rozmów. O tym już więcej opowie mój gość. Po raz kolejny mam przyjemność gościć w studiu Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dobrze Cię widzieć.
8: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ciebie też bardzo dobrze widzieć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
0: I szczególnie się cieszę, że porozmawiamy teraz o rozmowie.
8: Tak.
0: To brzmi głupio, Ale wychodzi na to, że gdzieś tam w tych czasach, kiedy technologia wchodzi nam do każdego aspektu życia, to właśnie rozmowa potrafi cierpieć na tej obecności.
8: Tak, potrafi cierpieć i coraz mniej jest spotykana. Dlatego jako instytucja kultury, Centrum Dialogu, której misją jest, jak sama nazwa wskazuje, dialog przede wszystkim, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na parę rozmów, które odbędą się w przeciągu tych 2 tygodni. Te rozmowy będą realizowane w ramach różnych projektów, ale będą poruszać bardzo ważne tematy. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości czy gościnie i tutaj na pewno ta rozmowa nie ucierpi. Tak jak wspomniałeś, tutaj tą rozmowę zbudujemy i też porozmawiamy o tym, właśnie jak dzisiaj wygląda rozmowa, czy jak dzisiaj wygląda informacja.
0: To jak masz wrażenie, co najbardziej przeszkadza w tworzeniu rozmowy, takiego prawdziwego dialogu?
8: Co przeszkadza w tworzeniu prawdziwego dialogu? Dobrze to skwitować, co przeszkadza, a nie, że nie ma tego prawdziwego dialogu. Są rzeczy, które przeszkadzają, na przykład brak możliwości wysłuchania drugiej strony, ale także brak możliwości powiedzenia tego, co się czuje. I dlatego myślę, że mogę teraz powiedzieć, jakie rozmowy czekają na waszych słuchaczy, wasze słuchaczki, a naszych potencjalnych odwiedzających. Odbędzie się debata oksfordzka w ramach projektu Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja. Debata oksfordzka jest skierowana do szkół ponadpodstawowych. Tutaj obowiązują zapisy. Jeżeli jakaś klasa jeszcze by chciała wysłuchać debaty oksfordzkiej, podczas której będzie debatować Stowarzyszenie Dialogu Młodzieży, z którym notabene współpracujemy już bardzo długo, to serdecznie zapraszamy na naszą stronę. Tam można znaleźć formularz, przez który można się zapisać. Debata oksfordzka będzie dotyczyć rzetelnej informacji w dzisiejszym świecie. Czy coś ona jeszcze znaczy? Nasi debatanci będą na tym dyskutować, a oceniać to będzie m.in. Radomir Wit, wieloletni korespondent sejmowy, czy Agnieszka Kołodziejska-Kołodka, dziennikarka radiowa.
0: Jeżeli mogę cię cofnąć tutaj na chwilkę, jesteś w stanie opowiedzieć o tym, na czym polega debata oksfordzka? Bo to jest bardzo, naprawdę wyjątkowo ustrukturyzowany rodzaj rozmowy.
8: Tutaj jako Centrum Dialogu jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły, ale może niektórzy nie są znajomieni, więc mamy 2 drużyny, które debatują nad danym tematem. Jest to propozycja i opozycja, czyli propozycja, która losuje, że będzie wystawiać argumenty za daną tezą, a opozycja będzie próbowała tą tezę obalić. Każda grupa składa się z 4 osób, jest jeszcze marszałek i jury i widownia, która jest bardzo ważna, do której zapraszam chętne klasy i właśnie podczas takiej debaty oksfordzkiej obydwie drużyny mają określony czas, żeby przekonać siłą argumentów do danej racji. Ona trwa około godziny, debata wraz z werdyktem, podsumowaniem i naprawdę można usłyszeć różne punkty widzenia.
0: Także jeżeli słuchają nas jakieś osoby nauczycielskie czy osoby zajmujące się młodzieżą w wieku szkolnym, no to myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, nie tylko na spędzenie czasu, ale i właśnie zainwestowanie w umiejętności dzieciaków szkolnych, które mogą się nauczyć właśnie, no wiadomo, że nie jest to coś, co przekłada się na codzienną rozmowę, ale właśnie takie fajne ćwiczenie myślowe z argumentowania swojej racji, a czasem może nawet przeciwko własnym poglądom, bo nigdy nie wiadomo, po której debacie, po której stronie debaty się znajdziemy.
8: Albo jak wspomniałeś, po której debacie zmienimy zdanie, czy rozbudujemy swój światopogląd, więc to jest prawda. I sądzę, że mogę teraz przejść do kolejnego wydarzenia, równie ciekawego, równie ważnego. Tutaj już w ten czwartek od godziny 17 w ramach wydarzeń około rocznicowych likwidacji Litzmannstadt-Gasto. Centrum Dialogu co roku organizuje obchody likwidacji Litzmannstadt-Gasto i już w ten czwartek od godziny 17 można pójść na spacer ze społecznymi opiekunami drzew po Łodzi, a o 18 będzie spotkanie autorskie z Andrzejem Brzezieckim. I tutaj wydarzenie będzie dotyczyło Mariana Turskiego i to są tak zwane łódzkie tropy Mariana Turskiego, czyli jak Łódź koresponduje z Marianem Turskim, warto przyjść i zagłębić się w tą historię, bo można coś nowego odkryć, więc tutaj już zaczynamy te wydarzenia około rocznicowe, a w sobotę odbędzie się kolejna rozmowa, tym razem w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo przypomnijmy, Festiwal Łódź Wielu Kultur ma w tym roku formułę kroczącą, więc odbędzie się rozmowa nawiązująca do matronki naszej wystawy Elementarz Empatii, a dokładniej Aliny Margolis-Edelman, która była założycielką m.in. Fundacji Dzieci Niczyje. Dzisiaj dajemy dzieciom siłę. Należała do Fundacji Lekarze Bez Granic i właśnie porozmawiamy sobie o 17 w tę sobotę w Centrum Dialogu o dziedzictwie Aliny Margolis-Edelman, ale także o dzieciach w kryzysach humanitarnych. Będziemy mieli znakomite gościnie. Tutaj Dragijana Dażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic Polska oraz Marta Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a rozmowę będzie prowadzić znana Państwu Marta Zdanowska, która od wielu lat organizuje spacery, jest związana z tematyką praw człowieka, więc czeka nas bardzo intrygująca rozmowa.
0: Rozmowa to też często trudne pytania i od takich Centrum Dialogu zdecydowanie nie ucieka. Fajnie, że pojawia się po raz kolejny ta postać Aliny Margolis-Edelman, bo wszyscy znają jej męża, Marka Edelmana, i gdzieś bardzo mocno rezonuje ze mną ta misja przywrócenia do jakby debaty publicznej postaci Aliny Margolis-Edelman, która również była fantastyczną osobą. W ogóle niesamowite, że takie małżeństwa potrafiły się wytworzyć na świecie.
8: Tak, tak, to jest niesamowite i bardzo Ci dziękuję za to powiedzenie, że ważne jest wskrzeszanie, tak w cudzysłowie powiem, postaci Aliny Margolis-Edelman. I tutaj taka ciekawostka, zapraszamy też na wystawę Elementarz Empatii, inspirowaną życiem Aliny Margolis-Edelman. Ale dlaczego tu mówię ciekawostka? Bo może niektórzy słuchacze uczyli się jeszcze z Elementarza, w którym była Ala Makota, a pies był As. No i ta Ala z Elementarza to jest taka legenda, że właśnie to jest Alina Margolis-Edelman, bo przyjaciel rodziny Margolisów, przyjacielem był Marian Falski, czyli autor Elementarza. Więc to jest naprawdę, dlatego Elementarz Empatii. Uczymy empatii, czy może jej nie uczymy w taki sposób dydaktyczny, ale pozwalamy jej się rozwinąć, czy może bardziej zbudować w każdym z nas.
0: Czy mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia w Centrum Dialogu w najbliższym czasie?
8: Tak, jeszcze dwa. W przyszłym tygodniu tutaj wracam do naszych dwóch projektów Centrum Dobrej Rozmowy Dezinformacja, który i tutaj będzie rozmowa we wtorek, 23 czerwca, którą poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluga i ta rozmowa będzie dotyczyć tego, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach. Ta rozmowa będzie też w ramach fotofestiwalu i zapraszam serdecznie na rozmowę. Gośćmi będą fotografowie, fotoreporterzy, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wierzyć w to, co widzimy w mediach, w szczególności, że mamy postępujące różne narzędzia do fabrykowania zdjęć, fotoreportaży. Rozmowa odbędzie się o 18 w Centrum Dialogu, na którą rozmowę Państwa serdecznie zapraszam, a w czwartek, już tradycyjnie w czwartek, odbędzie się rozmowa w ramach rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto i tutaj od godziny 18 w Centrum Dialogu będziemy rozmawiać o pogromach, o ciężkim temacie, o trudnym temacie, o tym, jak te lata wojenne, ten rok 1941 koresponduje ze współczesnością.
0: Tutaj naprawdę rzeczywistość wywinęła wam niezłego figla z rzeczami, które dzieją się w tej chwili w Belfaście. Chyba nawet nie mieliście prawa wiedzieć, jak bardzo aktualna będzie ta rozmowa w związku z tym, co właśnie teraz dzieje się po prostu kilka tysięcy kilometrów od nas, czy nawet kilkaset.
8: Tak, tak, to jest... I właśnie nasza instytucja, jako instytucja kultury, która ma promować dialog, tolerancję, akceptację, ale ma także za zadanie, za misję pamiętać o naszej wielokulturowej historii Łodzi, ale także o tej cięższej historii, czyli getcie, różnych pogromów, różnych antyżydowskich czy antyludzkich wydarzeń. Mamy ciężkie zadanie, ale myślę, że próbujemy sprostać tym zadaniu właśnie, żeby budować ten dialog, pamiętać o przeszłości, rozumieć teraźniejszość i budować tą lepszą przyszłość z każdym z nas. I myślę, że wydarzenia, które organizujemy, produkujemy, są tego przykładem, że chcemy znaleźć jak najwięcej rzeczy, które nas łączą, wszystkich nas, dać tą przestrzeń na rozmowy, dużo tej przestrzeni w nadchodzących 2 tygodniach. No i właśnie, także pomóc zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. No i my też staramy się rozumieć.
0: Piękna misja, jestem pod ogromnym wrażeniem, chociaż oczywiście Centrum Dialogu jest mi znane od wielu lat, nadal zaskakuje tym, jak w mądry sposób można podchodzić do tematów niezwykle trudnych, ale właśnie jak łatwo można je też oswoić. Już samo Centrum Dialogu jest ulokowane w niesamowicie zapraszającym miejscu, czyli w Parku Ocalałych. Cieszę się, że tutaj ten spacer z opiekunami drzew się odbędzie, bo to też jest po prostu przepiękna wisienka na torcie w takiej wizycie.
8: Tak. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o parku, bo tutaj mam pretekst, żeby też Państwa zaprosić po prostu do odwiedzania naszej instytucji parku, Parku Ocalałych, jednego z najmłodszych łódzkich parków. Parku, który też ma wspaniałą misję, którego inicjatorka w 2004 roku ocalała z getta, Halina Elczewska, chciała, żeby powstało miejsce pamięci osobach, które ocalały z getta, które same ocalały, i żeby było to miejsce życia, miejsce pamięci, miejsce radości i miejsce nadziei. W weekend mam być ponad 30, słonecznie, więc to jest idealna okazja do wybrania się do Parku Ocalałych. Tutaj takim dodatkowym atutem może być parking przed naszą instytucją, więc możemy zaparkować dosłownie w parku, oczywiście w miejscach wyznaczonych, nie wjeżdżamy na drzewa, pamiętajmy. I tutaj zapraszam Państwa serdecznie, także w weekend, czy w sobotę na rozmowę, czy po prostu na spacer po Parku Ocalałych, do odwiedzenia naszej instytucji, do zapoznania się z wystawą. Jeszcze mamy wystawę po kropce kresce Festiwalu Książki, który już kończył się około tygodnia temu. Na górze przepiękna wystawa prac wybitnej ilustratorki książek dla dzieci Jany Konhecho. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie, także skorzystania z kawiarni, czy po prostu z chwili odpoczynku i refleksji w naszym budynku i parku. Serdecznie Państwa zapraszam do spędzenia weekendu i tych kilku wieczorów podczas rozmów w Centrum Dialogu.
0: Ja mogę się tylko pod tym podpisać i podziękować serdecznie za rozmowę Piotrowi Rębowskiemu z Centrum Dialogu w Łodzi imienia Marka Edelmana. Dziękuję Ci bardzo.
8: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę miał jeszcze przyjemność porozmawiać z Tobą, ale także zaprosić Państwa na więcej wydarzeń do Centrum Dialogu. Bardzo dziękuję.
0: Warto tutaj przypomnieć, że wstęp do Centrum Dialogu, jak i wstęp na znakomitą większość wydarzeń organizowanych przez nich jest bezpłatne. Centrum jest otwarte w godzinach 11-18 w tygodniu oraz od 12 do 16 w weekendy. Oczywiście może się to zmieniać w zależności od wydarzeń, które mogą wykraczać poza te codzienne godziny otwarcia. Na pewno w tych godzinach możecie zobaczyć wszystkie wystawy, na przykład właśnie wspomniany przez Piotra elementarz empatii. To wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
4: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Lato w mieście, żar leje się z nieba. No i co można zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy z Was wyjdą sobie na spacer, co będzie fantastycznym zajęciem, ale chciałabym w dzisiejszej audycji zaproponować wyjście do muzeum, gdzie również można się ochłodzić, a przy okazji obejrzeć fantastyczną wystawę. A nie będę tutaj mówić już więcej generalnie, bo dzisiaj wybierzemy się do Muzeum Pałacu Herbsta, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Szkoła spojrzenia, miasto, no i właśnie taka wystawa o tematyce fotograficzno-miejskiej otworzyła się oczywiście w związku z trwającym już fotofestiwalem, ale ta wystawa zostanie z nami na długo, długo jeszcze, bo można ją obejrzeć aż do samiusieńkiego końca roku, czyli 31 grudnia. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przejdziemy się dzisiaj po wystawie, która właśnie o chodzeniu po mieście w pewnym sensie opowiada i o tym, jak inaczej można spojrzeć na te uliczki i budynki, które otaczają nas na co dzień, a które właśnie można potraktować nie tylko jako zwyczajny element otoczenia, ale jako krajobraz godny upamiętnienia i na przykład sfotografowania. O wystawie Szkoła spojrzenia miasto opowie najpierw dyrektor Łódzkiego Muzeum Sztuki, czyli Daniel Muzyczuk.
7: Odwiedzamy Łódzkie Muzea.
8: Bardzo się cieszę na otwarcie tej wystawy, bo ona w idealny sposób wpisuje się do programu naszej instytucji, który od niedawna zorientowany jest na kwestie wizualności, percepcji, tego, w jaki sposób sztuka uczy nas dostrzegać rzeczy i krytycznie podchodzić do obrazów. Cieszę się również niezwykle z tego, że w Pałacu Herbsta pokazujemy fotografię, która przekracza te tradycyjne granice pomiędzy sztuką dawną i sztuką nowoczesną, ustanowione przez podział organizacyjny w naszej instytucji. Jednak należy zauważyć, że pomimo tego, że posiadamy tutaj XIX-wieczną fotografię, to należy ona do sztuki nowoczesnej, co wskazuje pewną niekonsekwencję. Z drugiej strony pokazuje nam, jak zaburzone jest nasze widzenie sztuki XIX wieku, którą jednak powinniśmy rozumieć również jako sztukę nowoczesną. Bardzo się cieszę z tego, że również uruchomieniu podlega wspaniały zasób fotograficzny Muzeum Sztuki i rzeczywiście możemy obserwować przeróżne ujęcia w miast, w tym Łodzi, ale chciałbym również podkreślić, jak ważna jest dla nas współpraca z fotofestiwalem, który rokrocznie wprowadza duże zamieszanie do naszego miasta. To, że wpisujemy się tym razem wystawą w innej naszej siedzibie, jest dla mnie też bardzo cenne.
6: Wspomniałam na samym początku, że jest to wystawa związana ze spacerowaniem i właśnie ten aspekt wystawy podkreśliła jej kuratorka Katarzyna Kończal. Posłuchajcie.
9: Ta wystawa ma być zachętą do spacerowania. Do spacerowania, poznawania miejskich krajobrazów, ale także do traktowania no właśnie tych miejskich placy, ulic jako lektury, jako książki. I zbudowana jest ta wystawa na zasadzie dialogu pomiędzy słowem a obrazem. Od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. I punktem wyjścia do tej wystawy jest praca, która tutaj za nami, praca Antoniego Mikołajczyka, w której bardzo ważna jest relacja między czasem, światłem, przestrzenią a człowiekiem. I też na tej wystawie chcemy poruszać, skupiać się na tych aspektach, czyli sposobach doświadczania, poznawania, utrwalania miejskich krajobrazów. Poprowadzi nas przez tą wystawę postać flanera, postać ważna dla kultury XIX-wiecznej, czyli dla czasu, o którym w Muzeum Pałac Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki opowiadamy. Flaner, uważny, wrażliwy obserwator, czyta miasto, porównywany jest do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. I tak wystawa chyba też jest skonstruowana, trochę jak kalejdoskop, bo ona nie pokazuje konkretnego miasta, konkretnego miejsca, ale odnosi nas do różnych zagadnień. Czyli będziemy rozmawiać o tym flanerze, będziemy rozmawiać o kobiecym flanerowaniu, będziemy mówić o Paryżu, które to miasto stworzyło typ właśnie takiego uważnego obserwatora, o geniusz Loci, o tym, czym jest pamięć fotografii, jaką rolę ma fotografia jako dokument. Bardzo ważna też jest część dotycząca sposobów właśnie patrzenia, postrzegania, obrazowania, które zmieniają się w zależności od tego, w zależności od czasu, w których patrzymy. No i bardzo ważną też częścią, myślę, jest część o Łodzi. I tutaj przyświecają tej części, towarzyszą tej części słowa Karola Hillera i Witolda Wandurskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma swoje piękno. Należy tylko je dostrzec i zrozumieć, dlaczego wygląda to miasto tak, a nie inaczej. Na pewno wszystkich wątków tutaj nie wyczerpiemy, więc przy tej okazji chciałam zaprosić na wydarzenia towarzyszące, na warsztaty, wykłady, spotkania. No i zaprosić wszystkich do flanerowania po wystawie, ale także po Łodzi czy po innych miastach. I może te refleksje, które tutaj towarzyszą tym prezentowanym obrazom, refleksje pisarzy, poetów, filozofów, może staną się jakąś inspiracją do innego spojrzenia na znany nam albo nieznany miejski krajobraz, więc serdecznie zapraszam. Będzie oprowadzanie kuratorskie, więc zapraszamy na 17:00, a w sobotę warsztaty rodzinne dla dzieci. Takie otwarcie dla dzieci, dla rodzin, dwie grupy wiekowe, więc też bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie o mieście historycznym, ale też o mieście idealnym. Wszystkie informacje na naszej stronie, na stronie Muzeum Pałac Herbsta, też na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania. Będziemy tam na bieżąco też umieszczać informacje o kolejnych wydarzeniach.
10: Jeżeli mogę jeszcze zapytać o tę część wystawy, na której się znajdujemy, która będzie dotyczyć Łodzi. Jaką Łódź chcemy pokazać i czy nadal gdzieś tam odnosimy się do tego pojęcia Łodzi brzydkiej, ale urokliwej w swój sposób.
9: W tej części prezentowane są prace Włodzimierza Pfeiffera i myślę, że to jest też taka dobra chyba odpowiedź do tego, jaką tą Łódź pokazujemy, bo Włodzimierz Pfeiffer pokazywał Łódź w całej rozciągłości, czyli taką, jaką ona jest. Od tych zaułków, mniej może atrakcyjnych pozornie miejsc, po oficjalną Łódź. I myślę, że taką Łódź znajdziemy też na tej wystawie z zachętą właśnie, żeby spojrzeć na nią może czulej, może dokładniej, może uważniej. Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta.
6: Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście miałam tu na myśli ten charakter Łodzi, który bywa trochę zadziorny, czasem troszeczkę trudny do zrozumienia, ale ja to miasto kocham nad życie, także dlatego zagaduję o tę właśnie jego złą urodę, jak pisał Julian Tuwim, bo ona też właśnie jest bardzo ciekawą rzeczą do doświadczenia. Wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto dotyczy oczywiście nie tylko Łodzi, no ale wiadomo, że nasze miasto jest tym, co interesuje nas najbardziej, więc pozwoliłam sobie właśnie do obecności Łodzi w tej wystawie nawiązać. A jako, że naszym miastem zawładnął fotofestiwal i wprowadził się już chyba do każdej możliwej galerii sztuki, która w Łodzi się znajduje, festiwal również jest związany właśnie z tą wystawą w Muzeum Pałacu Herbsta i opowie Wam o tej współpracy jedna z osób kuratorskich fotofestiwalu, czyli Marta Szymańska.
11: Program fotofestiwalu byłby niepełny bez Muzeum Sztuki i szczególnie i te wystawy, które co roku wspólnie pokazujemy naszym wspólnym widzom, no to jest jeden z najważniejszych elementów na fantastycznym poziomie merytorycznym i bardzo wzbogacający program festiwalu. Szczególnie się cieszę z tej wystawy, ponieważ jest to wystawa, która pokazuje także medium fotografii, jakiego może czasem na festiwalu brakuje, to znaczy w ujęciu historycznym i tutaj możemy spojrzeć na to, w jaki sposób to medium się rozwijało, zmieniało, reagowało na rzeczywistość i myślę, że to jest bardzo ważny element tegorocznego festiwalu, więc niezwykle dziękuję za tę współpracę. Zapraszam także na otwarcie oczywiście. Tutaj o godzinie 17:30 spotykamy się na otwarciu tej wystawy, ale tuż potem o godzinie 19:00 pierwsze otwarcie fotofestiwalu, to jest na Tymienieckiego 3 o godzinie 19:00. Jutro kolejne w pałacu Bidermana, no i ten weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Raz jeszcze dziękuję za współpracę i całemu zespołowi i panu dyrektorowi, ponieważ jest to zawsze ogromna przyjemność i zawsze powtarzam, że fotofestiwal ma swoją formę przede wszystkim tak dużego zamieszania w całym mieście, przede wszystkim dlatego, że robimy to razem i jest to współpraca wielu instytucji, więc wielkie dzięki za to. Marta Szymańska, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi.
6: To by było na tyle, jeżeli chodzi o wystawę Szkoła Spojrzenia Miasto. Ona oczywiście, tak jak wspominałam, do końca roku jest dostępna w Muzeum Pałacu Herbsta, ale to zdecydowanie nie jest jedyny powód, żeby wybrać się właśnie do tej instytucji w porze gorącego lata. Dla tych, którzy tak jak ja latem raczej szukają cienia, kuszącą propozycją będą raczej wnętrza pałacu i wystawy, które możemy tam obejrzeć, ale dla tych, co latem jednak wolą wygrzewać się w słońcu, również Pałac Herbsta jest świetnym wyborem ze względu na przepiękny ogród otaczający pałac. Zresztą co Wam będę tłumaczyć, bo pewnie wielu z Was ten ogród widziało. Ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś szczególnego pretekstu do odwiedzenia muzeum, to o letniej ofercie i wydarzeniach specjalnych towarzyszącym wystawie, czy po prostu odbywającym się latem w muzeum, opowie jedna z przedstawicielek działu promocji.
5: Odwiedzamy łódzkie muzea.
12: Dorota Wituła, dział promocji Muzeum Pałac Herbsta.
6: Co w takim razie w wakacje warto zobaczyć w Pałacu Herbsta i kiedy najbardziej warto się pojawić w muzeum?
12: Przede wszystkim ze względu na otwarcie wystawy, które już 18 czerwca o godzinie 17:30 planujemy program towarzyszący tej wystawie. Będą to zarówno oprowadzenia kuratorskie, jak i warsztaty dla dzieci, a także letnie spacery, które już organizujemy od wielu lat. Także spacery będą też wydarzeniami towarzyszącymi wystawie. Wszystko oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Dla miłośników wydarzeń z rekonstruktorami historycznymi planujemy także dwa takie wydarzenia, 25 lipca i 16 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie, jest to okazja do zobaczenia strojów z epoki, ale też zrobienia sobie zdjęć z osobami, które wcielają się właśnie w rolę osób z epoki, także serdecznie zapraszam. Cykl w ogrodzie, czas na ogród. Wood. Będzie to cykl dla miłośników roślin, ale też dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zapraszamy na wydarzenie 18 lipca i 22 sierpnia. Będą to warsztaty z Anną Bednarek-Reszką, z botanikiem i edukatorką przyrodniczą. Także myślę, że bardzo fajna propozycja, zwłaszcza plenerowa. Jeżeli chodzi o inne działania plenerowe, to właśnie mamy te letnie spacery, o których już wcześniej wspominałam. Będą to spacery w lipcu i w sierpniu. 9 lipca, 16 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia. Kolejnym wydarzeniem są letnie warsztaty dla dzieci i tutaj będą to warsztaty inspirowane towarzyszące w wystawie. 15 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia i 12 sierpnia. Zapraszamy też na dwa oprowadzenia kuratorskie 19 czerwca o godzinie 17 i 20 sierpnia o godzinie 17.30. I mogę jeszcze zaprosić dodatkowo na koncert, który odbędzie się w przestrzeni Ogrodu Muzeum Pałac Herbsta. To będzie koncert musicalowo-filmowy 26 czerwca o godzinie 20.30.
13: Będę powtarzać się jak zdarta płyta, ale chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temu, kto mieszka w Łodzi, lato w mieście nie jest straszne, bo tutaj po prostu cały czas coś się dzieje. W dzisiejszej audycji odwiedziliśmy Muzeum Pałac Herbsta. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moim tym pomysłem i moją wizytą w Pałacu Herbsta i sami się tam wybierzecie. To był magazyn reporterów. Za mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
13: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę Was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program odautorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
5: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
14: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życia, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić. W tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej społecznej agencji najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do społecznej agencji najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można było zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
15: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Pełczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam ten potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna agencja najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I społeczna agencja najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, PBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Oto Dom czy na Domi Porta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i społeczna agencja najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
6: Oczywiście nie tylko wy, ale i my dziennikarze również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
16: Tak, my ustawa już to przewiduje.
15: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
16: Tak, żeby od stycznia
15: ruszyło. Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć, ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
16: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
15: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont.

0: i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
1: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn reporterów, do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Gorąco wita się z Wami magazyn reporterów, a skoro słońce tak pięknie grzeje, no to musimy porozmawiać o jakichś przyjemnych letnich planach. Za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o dwóch wydarzeniach, które już niedługo będzie można odwiedzić, korzystając właśnie z tej słonecznej pogody. Pierwsza propozycja jest Wam z pewnością dobrze znana, ale zawsze cieszymy się na powrót tego właśnie festiwalu, czyli Polówki. I cieszę ogromnie, że już po raz 19 w naszym mieście przeróżne skwerki i zakamarki zamienią się w plenerowe kina. No i jak zwykle festiwal będzie trwał mnóstwo czasu. Zobaczymy na nim przeróżne filmy, a trochę więcej szczegółów usłyszałam na konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Sienkiewicza i rozjaśniła kilka wątpliwości na temat tego, co, gdzie, kiedy i jak. Chociaż pewnie domyślacie się, że najważniejsze jak jest dość oczywiste, no bo jak? Bezpłatnie. Tak właśnie będzie odbywać się jak zwykle Festiwal Polówka, a o szczegółach opowiedzą Wam Michał Adamkiewicz, czyli dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Wojtek Augustyniak, czyli organizator letniego festiwalu filmowego Polówka oraz Magdalena Zielińska, liderka zespołu komunikacji w TME, czyli u jednego ze sponsorów Polówki.
3: Michał Adamkiewicz, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że kolejny raz będziemy mieli okazję wspierać tutaj Polówkę, czyli wydarzenie, które nam się co roku rozrasta. Jest to już 19. edycja, która się cieszy niemalejącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc jesteśmy dumni, że ten projekt możemy wspierać. Jeszcze muszę taką laurkę tutaj wystawić Wojciechowi, który oprócz tego, że jest fajnym organizatorem, to jest bardzo fajnym człowiekiem i dobrym partnerem. Więc Wojtek, dobra robota. Cieszę się, że po raz kolejny razem mamy możliwość współpracować. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, Wojtek teraz, tak?
4: Tak, Michał się nie zdążył pochwalić tym, że podpisaliśmy

0: tym roku 3-letnią umowę, więc będziemy się też przez kolejne 3 edycje spotykać, z czego się bardzo cieszymy. 19 edycja, a co roku się czujemy tak samo podekscytowani i tak samo się cieszymy z tego, że nadchodzi lato. W tym roku zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu. Dokładnie robimy kopię tego, co zrobiliśmy rok temu, z tym, że rok temu troszkę nam pogoda pokrzyżowała plany i było troszkę zimno, trochę padało, natomiast w tym roku już zamówiliśmy super pogodę na otwarcie w Parku na Zdrowiu, gdzie w 3 miejscach jednocześnie pokażemy 3 filmy z motywem przewodnim, którym jest najwspanialszy aktor hollywoodzki Brad Pitt, czyli pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz pokażemy Ocean's Eleven. I to jest otwarcie, które nastąpi 30 czerwca. Do tego czasu, zanim to otwarcie nastąpi, będziemy się przygotowywać w formie biforków. A biforki to są takie wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach przez cały nadchodzący tydzień. Pierwsze z nich jest już podczas obchodów 50-lecia fali w najbliższą sobotę, a następnie w kolejnych miejscach od przystanku Architektura poprzez Park nad Jasieniem, tutaj Red Tower na Piotrkowskiej i jeszcze parę innych miejsc. Ja też chciałem powiedzieć, że cieszymy się z tego, że polówka odbywa się nie tylko dzięki wsparciu miasta, czyli rękami Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale też dzięki partnerom i sponsorom. Jakim sponsorem, który jest z nami od 8 lat, ostatnio próbowaliśmy policzyć, jest TME, więc oddam głos Magdzie Zielińskiej z TME, która też coś może powiedzieć.
1: Tak, to jest już 8 wspólny rok dla TME i dla polówki i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że robimy to dla drobnego kina, dla smacznego popcornu i dla letnich wieczorów pod chmurką, ale tak zupełnie serio, to my naprawdę uważamy, że TME Polówka to jest jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń na rozrywkowej mapie Łodzi. I cieszymy się, że jako sponsor tytularny możemy zaoferować łodzianom coś tak atrakcyjnego i przede wszystkim też bezpłatnego i ogólnodostępnego. I mam nadzieję, że kolejny rok udowadniamy, że lato w mieście może być nie tylko pełne komarów, ale też dobrych emocji i wartościowych spotkań, bo TME Polówka to często jest miejsce pierwszych i kolejnych randek, a my w TME coś o tym wiemy, bo wiele z naszych pracowników właśnie rozpoczęło swoją przygodę z nami na TME Polówce. Także zapraszamy.
0: Troszkę o tym, gdzie, co i jak. Więc przygotowywaliśmy kilkadziesiąt, myślę, lokalizacji w sekcjach tematycznych. Będą to miejsca znane i lubiane, jak wspomniany Park Zdrowie czy Park Julianowski, miejsca postindustrialne, jak Fuzja, jak EC1, parki osiedlowe, czyli niezmordowana Widzewska Górka, która jest jedną z naszych najfajniejszych lokalizacji i przyciągających najwięcej ludzi. Nowe miejsca, czyli choćby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Będzie tego naprawdę dużo. Tematyka od filmów familijnych, czyli sekcja na Dobranocka w Porcie Łódź, poprzez kino cięższe, arthouse'owe w Muzeum Kinematografii i Strefie Ekonomicznej. Dużo w tym roku będzie kina polskiego, ponieważ cała sekcja w Monopolis będzie poświęcona współczesnemu kino polskiemu, a kolejna sekcja WC1, czyli najnowsze kino polskie, będzie właśnie w poniedziałki WC1 się odbywać. Więc repertuar wszechstronny, szeroki i to będzie wszystko upublicznione na stronie już dzisiaj w szczegółach. Ze specjalnych rzeczy, które się będą wydarzać podczas polówki, ponieważ samo puszczanie filmów już od wielu lat nas nie interesuje jako samo w sobie, ale też różne ciekawe współprace i kolaboracje, które się nawiązują, są miłym uzupełnieniem tego, więc przede wszystkim naszym sercu jest Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, z którym od już 3 rok będziemy współpracować, organizując tak zwane psie polówki, czyli przyjazdy psów na polówki, gdzie mogą się zapoznać z przyszłymi opiekunami, rozkochać i na koniec oczywiście taki wieczór kończy się psim filmem wzruszającym. Więc to jest jedna ze współprac. Planujemy też różnego rodzaju spotkania, koncerty. Jako, że nie jesteśmy takim wydarzeniem, które jak większość, nie to, żebym komuś tam wytykał, ale większość wydarzeń jednak trwa 1, 2 czy 3 dni, natomiast my trwamy prawie 3 miesiące, więc będziemy sobie dawkować te rzeczy, które się będą działy. Myślę, że jest też wiele rzeczy, które się zadzieje, o których jeszcze nie wiemy. Z takich ważnych spraw to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, że w połowie lipca wystartują motopolówki pod Atlas Arena i na parkingu TME. Taką lokalizacją, która zastanawia się, czy jest nowa. Dla mnie nie jest nowa, ponieważ wracamy tam po jakichś 10 latach, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam będziemy mieli swoją sekcję festiwalową, gdzie wspólnie z kuratorami z festiwalu ułożyliśmy program pięciu filmów i będziemy tam pokazywać. Także tak, to nowa, stara sekcja jest na przykład taka. Za chwilę na Biforkach będą pokazane dwa też tytuły, które wracają po jakimś czasie na nasze ekrany, czyli Jak zostać królem, który był hitem naście lat temu, oraz dokument świetny Amy Winehouse, który też po kilku latach przerwy możemy wyświetlić i też wiemy, że będzie dużym wydarzeniem. Filmy będą wyświetlane do końca września. Zaczynamy po zmroku, czyli po 21 obecnie. Mniej więcej od sierpnia jest to już punkt 21, a pod koniec sierpnia zaczynamy już o 20. Wojtek Augustyniak, Letni Festiwal Filmowy TME Polówka.
2: Wygląda na to, że Festiwal Polówka po raz kolejny dotrze do praktycznie każdego z zakamarku Łodzi, więc nieważne, w której części miasta mieszkacie, na pewno jakiś seans polówki będziecie mieli pod domem albo przynajmniej po drodze. Szczegółowego programu szukajcie na stronie internetowej oraz na Facebooku, gdzie pojawiają się regularnie wydarzenia z poszczególnymi projekcjami filmowymi, ale to już pewnie dobrze wiecie. Nie da się nie znać polówki mieszkając w Łodzi, ale myślę, że można nie znać weekendu zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu, czyli festiwalu Slow Fashion and Design, który już też niedługo, bo w następny weekend, będzie odbywał się na Ofie. Będzie to pierwszy raz tego festiwalu na Ofie, ale już piąty raz w naszym mieście. Także posłuchajcie, bo nie tylko filmami żyje Łódź, ale modą jak najbardziej również. Też. O koncepcji i głównych założeniach festiwalu oraz jego programie opowie Wam zaraz pomysłodawczyni właśnie tego festiwalu.
3: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia ogólnie. Nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska, miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci, młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten 3-dniowy festiwal, który jest jubileuszową 5. edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. W wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota? Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy w spalonych słońcem.
2: 26-28 czerwca, czyli już kolejny weekend. Piąta edycja Slow Fashion and Design. Po raz piąty w Łodzi, po raz pierwszy na Ofie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to oczywiście szukajcie strony internetowej. Ja dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Porozmawialiśmy o dwóch arcyłódzkich wydarzeniach i mam nadzieję, że skorzystacie z moich podpowiedzi. Do usłyszenia w następnym programie. Żegna się z Wami Weronika Kobus. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zajmiemy się imprezą urodzinową. Zaczniemy sobie od 50. urodzin znanego dobrze wszystkim łodzianom i nie tylko łodzianom, akwaparku Fala. 50. urodziny to oczywiście nie lada jubileusz, więc i obchody będą odpowiednio huczne. No i jak możecie się domyślić, będą trwały calutki weekend. Znajdą się i wydarzenia dla dzieciaków, i dla seniorów, i dla dorosłych, którzy będą chcieli na Fali spędzić może nawet i całą noc. Na przestrzeni tych zaledwie trzech weekendowych dni zdążą Falę przejąć piraci, zdąży się ona otworzyć na noc, zostanie kinem pod chmurką, a także zaoferuje dzień skupiony na relaksie ze specjalnym naciskiem położonym na strefę saunowania. I zanim będziecie chcieli mnie poprawić, że aquapark Fala funkcjonuje zaledwie od 18 lat, Fala jako kąpielisko dopiero od 50, no to pozwólcie, że całą historię aquaparku, jak i detale na temat planowanych obchodów 50. urodzin przedstawi Wam rzecznik prasowy właśnie Fali.
4: Aktywnie w Łodzi.
5: Marcin Masłowski, rzecznik prasowy aquaparku Fala.
2: Aquapark Fala obchodzi teraz swoje 50. urodziny. Ja się w ogóle zastanawiam jako osoba, no, mieszkająca w Łodzi od urodzenia, ale jeszcze nie mająca nawet 30 lat, jak ta fala wyglądała te 50 lat temu. Co się zmieniło w aquaparku?
5: No, zmieniło się bardzo wiele. Ja nie pamiętam jej sprzed 50 lat, bo miałem wtedy roczek, ale już pamiętam z roku jeszcze 90, bo tak się składa, że moja mama była tam ratowniczką i kiedyś spędziłem pełne 2 miesiące na Fali. No to była stara fala, niestety trochę sypiące się schody, ale też ogromne, fajne zewnętrzne baseny, ogromny teren dla dzieci. Wszyscy, myślę, pamiętają, że na stałe były tam zatrudnione pielęgniarki, które najczęściej zajmowały się oczywiście urządzeniami OZ, że były pyszne placki ziemniaczane, że były flipery. Ogromny teren, tysiące łodzian spędzały tam całe dni, bo kupowało się takie bilety całodniowe, takie karnety. Kolejki się ciągnęły aż od dworca Łódź-Kaliska. To ja to jeszcze pamiętam. No później niestety to kąpielisko rozsypało się, popadło w ruinę i chwała Bogu, że po kilku latach miasto postanowiło odbudować już nie jako kąpielisko, tylko jako akwapark, który został otwarty właśnie niedawno w lutym. Mijało 18 lat, odkąd istnieje akwapark, no bo Fala istnieje jako kąpielisko 50, istniała. No i od tych 18 lat możemy się cieszyć akwaparkiem, który w zeszłym roku przyjął już 1,5 miliona gości. Więc to pokazuje, jak przybyło atrakcji, jak przybyło gości, jak przybyło klientów. I chcemy godnie uczcić i pokazać Falę z jak najlepszej strony dla łodzian i wszystkich, którzy przyjadą spoza Łodzi właśnie w ten najbliższy weekend. A że pogoda ma być piękna, więc zapraszamy.
2: No to co w takim razie jest w planie?
5: Zaczynamy w piątek. Od rana chcemy przyjąć, już wiem, że przyjmiemy minimum 1500 uczniów łódzkich szkół, które po prostu zapisywały się na bezpłatne pływanie. Od rana ma być piękna pogoda, oceny wystawione, więc bardzo dziękuję nauczycielom, że z tymi grupami szkolnymi przyjdą, no bo równie dobrze mogliby posiedzieć w szkole, tak? Ale przyjdą. Więc 1500 młodych uczniów z łódzkich szkół odwiedzi nasz akwapark. Później oczywiście bawimy się i główną atrakcją piątku to będzie tak zwane nocne pływanie. Czyli od 20 do 2 w nocy pływamy w nocy pod rozgwieżdżonym niebem, w ciepłych basenach wypływowych. Gra muzyka, świetnie się bawimy, a co najważniejsze, kupujemy bilet na godzinę, a bawimy się 6 godzin. To nocne pływanie zawsze jest fantastyczne, bo rzadko na jakim kąpielisku można w nocy pod opieką ratownika się popluskać, więc myślę, że jak pogoda dopisze, a ma dopisać, to będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne.
2: Tak przez te 50 lat Fala jest świadkiem nie tylko zmian Łodzi, ale też świadkiem zmian potrzeb łodzian. Jak się zmieniły potrzeby odwiedzających i jak próbujecie wyjść naprzeciw tym zmieniającym się gustom?
5: Zauważyłem jedną podstawową taką zmianę. Poza tym, że oczywiście dzieci zawsze będą chciały jeździć na zjeżdżalniach, mieć swoje brodziki, małe baseny, pływacy będą chcieli mieć basen z zimną wodą sportową i takie oczywiście mają. Ogromna zmiana zaszła, jeśli chodzi o sauny. Łodzianie, Polacy nauczyli się saunować i myślę, że pokochali sauny. My obecnie budujemy 2 kolejne zewnętrzne sauny, więc za chwilę Fala będzie miała już 13 saun. I powiem szczerze, że nie tylko w sezonie zimowym, sauny są oblegane i myślę, że ile byśmy ich nie dobudowali, nie zaspokoimy popytu łodzian. Są kolejki, jest mnóstwo chętnych. Pokochali, myślę, łodzianie saunowanie dlatego, że poza tym, że to jest świetny relaks i oczyszczenie organizmu, to jest to po prostu zdrowie, a tu mają każdą saunę. Czy parową, czy no nazwijmy to na prąd, bo nie będę się tutaj wymączał, jeśli chodzi o nazwy. Wspaniałe pokazy, jakieś takie specjalne, nasi saunamistrzowie z ręcznikami, z jakimiś różnymi zapachami robią takie ceremoniały, więc sauny, to się zmieniło. No bo to, że dzieci uczą się pływać, dorośli pływają, opalają się na leżakach, to się ze starą Falą nie zmieniło. Natomiast sauny zmieniły kulturę wypoczynku i relaksu. Zresztą nie tylko w Łodzi.
2: Fala też widzi, jest miejscem, gdzie zbierają się dorośli próbujący morsować. To też chyba taki niedawny trend i z tego co wiem, też właśnie w Fali się spotykają.
5: Tak, od kilku lat to prowadzimy, dlatego że w Łodzi nie ma za wielu obiektów, gdzie nasze morsy mogłyby pływać. No gdzieś tam jeździli na uroczysko Lublinek, w tych takich dosyć zaniedbanych stawach, nie wiadomo co jest na dnie, czy jakiś kawałek szkła, czy puszki, nie daj Boże. A my zapewniliśmy morsom, proszę bardzo, przyjdźcie bezpłatnie, nalejemy wam zimnej wody, pływajcie, później się ogrzejcie, zapraszamy, jest opieka medyczna, gdyby odpukać cokolwiek się stało, więc bardzo bezpieczne morsowanie. Oczywiście takie morsy prawdziwe to powiedzą, no to nie to samo, co tam w jakimś morzu i stawie. No pewnie, że to nie to samo, ale tu przynajmniej bezpiecznie, komfortowo, bez rozcięcia nogi, więc z roku na rok morsów przybywa na Fali i myślę, że najbliższą zimą też ich zaprosimy, bo to też jest zdrowie.
2: Mhm. A zastanawiacie się nad tym, jak takie wydarzenia z tych wszystkich właśnie specjalnych, które od jakiegoś czasu bardzo regularnie dzieją się na terenie Fali, cieszyło się gdzieś największym zainteresowaniem, było największym pomysłem, bo ja spotkałam się na przykład w zagranicznym, anglojęzycznym internecie z bardzo szeroko krążącym zdjęciem z pokazu Shreka na Fali.
5: Nocne kino i to, że możemy sobie na materacach czy siedząc w ciepłym basenie obejrzeć seans filmowy, to był strzał dziesiątkę i oczywiście powtórzymy go w 50. urodziny Łodzi. Po piątkowym nocnym pływaniu w sobotę będzie seans pod gwiazdami. Nie będzie to Shrek tym razem, będzie to musical, znaczy no film na podstawie musicalu Mamma Mia, a więc ze świetną muzyką Abby, więc myślę, że tutaj też gości nie zabraknie na tym seansie o 21. A z takich ostatnich wprowadzonych atrakcji to, co się cieszy ogromną popularnością, to taki tak zwany pokaz mis tybetańskich, czyli takie, no nazwijmy to koncertami na misach tybetańskich, bardzo relaksacyjne, bardzo fajne, wyprzedają się miejsca błyskawicznie podczas tych seansów. Oczywiście w ramach urodzin Łodzi wchodzimy na normalny bilet, na naszą normalną kartę sportową, jakąkolwiek mamy, nic nie dopłacamy. Te 50 lat Łodzi to nie jest przecinanie wstęg, to nie jest jubileusz z przemówieniami, to są po prostu 3 dni wspaniałej zabawy dla łodzian i tak to chcemy świętować. Nie zapominajmy oczywiście o rodzinach z dziećmi. Cała sobota przed tym seansem Mamma Mia to będzie dzień z piratami, więc myślę, że dla dzieciaków świetna zabawa, mnóstwo animacji, mnóstwo ćwiczeń, żeby się nie nudziły, żeby rodzice też widzieli, że dzieci są zaopiekowane, co nie zwalnia z odpowiedzialności rodziców za swoje pociechy, rzecz jasna. Więc myślę, ja się cieszę, że będzie pogoda, bo to nam pozwoli wyjść z atrakcjami na zewnątrz, gdzie mamy boiska do siatkówki, gdzie mamy siłownie, gdzie będą strefy gastro, więc myślę, że czeka nas świetna zabawa.
2: No to już zbliżając się do końca, jeżeli chcemy wybrać się na 50. urodziny Fali w ten weekend, przez cały weekend, czy lepiej zaopatrzyć się w bilet, czy w ogóle da się zaopatrzyć w bilet jakoś wcześniej, czy po prostu przychodzimy tak, jakbyśmy normalnie przychodzili do aquaparku?
5: Przychodzimy, spokojnie przychodzimy. Zrobiliśmy przed chwilą przepiękną strefę kas letnich, a więc wejść będzie więcej szafek, będzie więcej przebieralni. Wszyscy się pomieścimy i wszyscy będziemy się dobrze bawić. Wiadomo, że nie każdy z gości przyjdzie każdego dnia, chociaż zapraszamy serdecznie. Nastawiamy się właśnie w piątek tutaj na a głównie młodych ludzi, którzy przyjdą na to nocne pływanie. Wiadomo, że dzieciaczki to już o 2 w nocy raczej śpią. Sobota to będzie taki dzień dla rodziców z dziećmi i później ten seans filmowy, a niedziela kładziemy ogromny nacisk właśnie na sauny, na zachęcenie tych, żeby ktokolwiek, nie wiem, wstydzi się albo może nigdy nie wie, jak się zachować na saunie. Nauczymy, pokażemy, na czym to polega, która sauna na co dobrze wpływa i tutaj głównie koncentrujemy się na tym, żeby przyszli seniorzy, bo dla nich będzie bardzo dużo atrakcji i dla nich będzie dużo takich specjalnych naparzań. Także no, seniorów nie brakuje na Fali, przychodzą tysiącami, bardzo się z tego cieszymy, bo wreszcie osoby na emeryturze, zamiast siedzieć w domu, są aktywne, zbierają się w grupy, przychodzą, kupują sobie bardzo tanie bilety na poranne pływanie, więc tym razem zapraszamy ich na sauny, będzie wydłużony czas w cenie biletu, mogą się nauczyć saunować i zobaczyć, jak dobrze to wpłynie na ich zdrowie.
2: Nie ma się czego bać w takim razie. Do zobaczenia na Fali.
5: Do zobaczenia już ten weekend.
2: Gościem audycji był Marcin Masłowski, czyli rzecznik prasowy Aquaparku Fala, który opowiedział o planach na obchody 50. rocznicy istnienia Aquaparku. Wszystkie szczegóły oraz program urodzin znajdziecie na stronie internetowej aquapark.loc.pl. Zaglądając tam będziecie mogli zaplanować swoją weekendową wizytę, chociaż myślę, że można się naprawdę realistycznie spodziewać tłumów, bo nie tylko ze względu na urodziny, po prostu w cieplejsze dni, takie jak ten weekend, Aquapark Fala pęka w szwach. No i trudno się dziwić, jednak my łodzianie mocno odczuwamy brak rzeki wielkiej w środku miasta. No mamy tych rzek, prawda, ogromną ilość, ale takiej rzeki, nad którą można by sobie usiąść i powypoczywać, to się chyba właśnie przekłada na to, że zainteresowanie aquaparkiem jest ogromne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat najbliższego jeszcze czerwcowego weekendu, ale jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie czas w mieście z trochę większym wyprzedzeniem, no to myślę, że o fali można też pomyśleć w kontekście urodzin Łodzi, które nadchodzą jeszcze troszkę, ale już 24 do 26 lipca po raz kolejny będzie przygotowany przez Falę specjalny program, no i oczywiście specjalne oferty, jeżeli chodzi o ceny biletów, no ale to już sami musicie sprawdzić sobie najlepiej na stronie Aquaparku. Jeżeli chodzi o temat fali, to tutaj stawiamy kropkę, ale zanim pożegnam się z Wami, jeszcze krótki przegląd informacji związanych z komunikacją miejską, no bo wchodzimy już w ten okres letni i wiadomo, na drogach się dzieje. Zaczniemy może od tej gorszej informacji, chyba lepiej to wszystko będzie przyswoić, jeżeli zaczniemy od gorszego i skończymy na dobrym. Na pewno z tych złych informacji należy przypomnieć, że trwa już remont Kościuszki i Struga, skrzyżowania na jednej z po prostu głównych tras tramwajowych naszego miasta. Ze względu na to, że jest ona tak ważna, ten remont prowadzony jest tylko w weekendy i wtedy wstrzymywany jest ruch tramwajowy i zaczynają kursować autobusy zastępcze, więc do pracy i z pracy dojedziecie bez problemu, jeżeli pracujecie w godzinach urzędowych. Niestety w weekend ten transport na głównej osi północ-południe w naszym mieście będzie zdecydowanie utrudniony. Mamy to za sobą, te najgorsze informacje za nami. Z dobrych informacji cieszę się, że mogę chociaż na koniec napomknąć, że trzynastka wróci niedługo na Śmigłego Rydza. Niedługo, czyli w połowie lipca, jest planowany powrót tramwaju na torowisko na Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej na odcinku od Dąbrowskiego do ulicy Śląskiej. Obecnie odbywają się tam przejazdy testowe różnych typów tramwajów, tak żeby upewnić się, że różne składy będą w stanie poruszać się po tym torowisku bez problemów. No i właśnie w połowie lipca trzynastka wraca na swoje miejsce. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia już niedługo. Cześć!
4: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie